i polityki w wydaniu argentyńskim, politycznym i społecznym. Tierras Raras, Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański w drugiej części. Zapraszam, ale zaczynamy od Afryki Północnej. Afryka Północna, Maroko, Ceuta, ale także inne kraje tegoż regionu. A skoro tak, to nie może zabraknąć mojego jednego z bardziej ulubionych artystów, Ahmed Fakrun z Tunezji. Proszę bardzo.

0: Na dachu świata teraz porozmawiamy o Maroku, o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, o tych dziesiątkach tysięcy imigrantów z tego kraju, którzy zawitali, weszli do Ceuty, do tej eksklawy hiszpańskiej na terenie Maroka. W studiu Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przede wszystkim musimy ustalić fakty, a mianowicie Maroko, Maroku z Marokiem. Odmieniamy, prawda?
1: Tak, ja jestem zdecydowanie za. I taka jest chyba podpowiedź Rady Języka Polskiego.
0: Rady Języka Polskiego i strażników języka również z regionu Bliskiego Wschodu. Jak najbardziej rozsiani są na całym świecie, ale szczególnie tam. I tego będziemy przestrzegali także od razu na samym początku. Druga rzecz, którą chciałbym ustalić, kto jest najważniejszym raperem w Maroku?
1: Jest moim zdaniem, chociaż ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą od muzyki w ogóle, a od marokańskiej także. Moim zdaniem jest to El Haket. Mm-hmm. Chłopak z przedmieść, taki, który się nie podlizuje władzy, a wręcz podpada władzy i już parę razy chyba, a na pewno jeden raz długo siedział w więzieniu, bo on robi w piosenkach coś, na co prawie żaden Marokańczyk sobie nie jest w stanie pozwolić, boi się, czyli krytykuje króla. No to jest, król jest poza wszelką krytyką, jest specjalny taki termin. Zaza to jest określenie, które, no to jest tabu dotyczące dworu królewskiego w Maroku. Można sobie z grubsza pozwolić w Maroku na krytykę jakiegoś gubernatora, burmistrza. Mówię z grubsza, bo ostatnio z tym był problem, jak były tam zamieszki i protesty na jesieni zeszłego roku, to tak bardzo tolerancyjne władze nie były wobec tej młodzieży, która protestowała. Potem powiem, skąd te protesty. No ale króla to się wyłącza z tego. A ten El Haket...
0: El Haket jednak, tak?
1: El Haket uważał, że można to robić i też krytykuje drugą kluczową siłę w Maroku, czyli służby bezpieczeństwa i policję. Ma taką piosenkę Psy państwa. I to jest właśnie o tej strasznej policji i tych nieumundurowanych panach, którzy odwiedzają takich ludzi jak El Haket i tę najbardziej zbuntowaną młodzież. Chociaż El Haket już stał się taką młodzieżą średniego wieku po drodze.
0: Średniego wieku, dobrze. Słuchaj, a widzisz, ja wyczytałem w Ekonomiście sprzed 2 lat taki artykuł dotyczący rządów Mohameda VI i tutaj pojawi się postać Don Biga, rapera gangsterskiego, którego on tak nazywa. Posłuchajmy może przez chwilę, jak brzmi Don Big. To jest człowiek, który dostał order od króla.
1: No po pierwsze to, że ktoś się w Maroku chce nazywać Don Big, to pokazuje, że on się kieruje raczej na rynek nie marokański, tylko anglojęzyczny, czyli dla ludzi zachodu. A to, że dostał order od króla, to znaczy, że chce być blisko, ale posłuchaj, blisko władzy. Czyli to jest taki koncesjonowany
0: Lizus,
1: raper.
0: Lizus chciałbyś powiedzieć, Lizus. Już widzę.
1: Nawet gorsze słowo mi przychodzi do głowy, ale tu trzeba by kropkować.
0: Dobrze, czyli no posłuchajmy tego, który się sam nazywa Don Big, Big Dadon, czyli Tufik Hazeb, proszę bardzo.

0: Tufik Hazeb, urodzony w 1983 roku, znany jako Don Big, Big Da Don, albo po prostu Big, tak się o nim mówi w Maroku, dostał order od króla Mohameda VI. A my teraz rozmawiamy o tym, co się było, co nazwano wielkim kryzysem migracyjnym. To, co widzieliśmy, te sceny napływających do Ceuty migrantów, dziesiątki tysięcy, podobno 60-70 tysięcy. Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita, jest cały czas w studiu. Jerzy, dla ciebie to było coś, co było rzeczywiście zaskakujące i to było nowum, co mówi nam o świecie współczesnym w jakiś jeszcze inny sposób. Jak ty to oceniasz?
1: Było zaskakujące. To, wiesz, to pierwsze zareagowały na to takie tabloidy, zwłaszcza brytyjskie, więc byłem troszeczkę sceptyczny, czy nie podkręcają sytuacji, bo początkowo tam było kilkaset osób, a te tabloidy już czuły, że coś z tego wyniknie.
0: Ale ja to miałem takie same wrażenie, że coś to jeszcze nie, no na razie poczekajmy.
1: I nagle to uderzyło z wielką siłą, to były tysiące i doszło do kilkudziesięciu tysięcy. No pierwsza myśl jest taka, że ktoś chce przetestować czujność Europy, pokazać, że imigranci mogą ruszyć z Afryki Północnej, że mnóstwo ludzi w Afryce Północnej po tej drugiej stronie Morza Śródziemnego marzy o tym, żeby się przedostać do Europy i żyć godnie, no bo znaczna część młodzieży, nie tylko marokańskiej, ale w całym tym pasie od Maroka po Egipt, nie ma szans na godne życie po prostu, nawet jeżeli są wykształceni, to po prostu nie mogą marzyć o odpowiedniej pracy, a wielu w ogóle żadnej pracy. Standard życia jest przeciętny, kilka razy niższy od tego po drugiej stronie. W wypadku Maroka i Hiszpanii, które bardzo blisko są, tam kilkanaście kilometrów morza, to ta różnica jest pięciokrotna. Przynajmniej takich według danych czysto finansowych, bo jak ktoś przepływa promem z Maroka, z tego portu Tanger, na drugą stronę, to Algerica się to nazywa, ta miejscowość hiszpańska, to tej różnicy pięciokrotnej się nie odczuwa. To akurat to południe hiszpańskie, nie chcę być brutalny, na pewnym sensie już upodobniło się do tego Maroka. Także pod tym względem, że dużo jest ludzi na ulicach z tych państw arabskich, w szczególności Maroka. Nawet te kawiarnie tam mają arabskie nazwy, te blisko tego portu. No ale krótko mówiąc, to, że mnóstwo młodych ludzi chciałoby ruszyć, jest jasne, ale Europa wypracowała sobie przez co najmniej kilkanaście lat taką, no, dogadała się z przywódcami, krótko mówiąc, tak, to chyba należałoby w ten sposób powiedzieć, i to są różnego typu przywódcy, tu w wypadku Maroka jest król, w innych miejscach to są jacyś bataszkowie, jacyś to w Libii na przykład, no albo są silni przywódcy, którzy mienią się prezydentami, chociaż można by powiedzieć, że to już raczej są dyktatorzy, bo tak długo są u władzy, że to już nie jest normalny prezydent jak Egipt. Czyli to, że może ruszyć masa ludzi na Europę, a w tym wypadku to jest Europa, delegatura Europy na kontynencie afrykańskim, no to jest oczywiste. Ale dlaczego akurat teraz to początkowo dla mnie nie było jasne? Potem sobie przyjrzałem się, że tego dnia 30 lipca w Maroku jest święto narodowe, Dzień Tronu, czyli rocznica tego wielkiego momentu, kiedy Mohamed VI przejął władzę. No i
0: po swoim ojcu oczywiście.
1: Po swoim ojcu Hasanie II. I zacząłem zastanawiać się, czy te sygnały, które zaczęły się pojawiać, że to nie jest przypadek i że to w jakimś symbolicznym momencie się odbywa, że to Maroko, w sensie państwa, w sensie dworu królewskiego, tę całą operację rozpoczęło, że to nie jest teza absolutnie nieprawdopodobna. Wręcz przeciwnie, ona jest prawdopodobna. Choć wyprzedzając twoje kolejne pytanie, powiem, że dokładnie dzisiaj próbuję się skontaktować z takim marokańskim politykiem niewielkiej liberalnej partii, którego znam.
0: Czyli Jerzy Chaszczyński na tropie.
1: Tak, bo on poprzez naszego wspólnego znajomego z takiej organizacji, oni są obaj w organizacji liberałów afrykańskich. No, ten jego kolega mieszka w Polsce, jest z innego kraju arabskiego i przekazał mi, że ten znajomy z Maroka, polityk małej liberalnej partii, która jednocześnie udaje opozycję, a z drugiej strony wspiera rząd, że on jest oburzony tymi tezami, które pojawiają się w mojej gazecie, czyli zajrzał na stronę Rzeczpospolitej i skorzystał z translatora.
0: Nie no, w Maroku czytają Jerzego Chaszczyńskiego i Rzeczpospolitą, to jest coś.
1: I że on się z tą tezą nie zgadza. Nie zgadza się z tezą, że to król wszystko zaplanował. Ale ponieważ nie mogę się z nim dogadać, bo już nie odbiera telefonów i nie odpowiada na te moje WhatsAppowe powiadomienia, więc mogę tylko się domyślać, że on chce bronić czci króla, tak jak to powiedziałem. Król jest nienaruszalny, więc a ponieważ my pisząc o tym, że to jest przygotowane przez państwo marokańskie, a w każdym razie nieutrudniana była ta operacja przez państwo marokańskie, mówimy o królu, że to król za tym stoi. Dlaczego teza jest prawdopodobna, że państwo marokańskie za tym stoi, a w każdym razie, że tego nie utrudniało, bo po prostu policja i służby specjalne w Maroku są niezwykle sprawne. No i trudno sobie wyobrazić, żeby jakaś mafia przemytnicza, bo takie hasło pada, że to mafia przemytnicza, czy mafie to zorganizowało, trudno sobie wyobrazić, żeby kilkadziesiąt tysięcy osób mafia przewiozła na granicę tej Ceuty i nie zauważyłyby tego służby i nie próbowały tego powstrzymać.
0: No tak, i w tym momencie też ten przemyt tak wielki, jakby miałoby to wskazywać, jeżeli byśmy winili mafię, prawda, jakiekolwiek, no 60, 70, 50 tysięcy ludzi w ciągu 24 godzin, no chyba nie ma aż tak sprawnych mafiozów, nawet w tamtym regionie świata. Tak mi się też wydaje. Ponadto zdjęcia policjantów, którzy kamieniami rzucanymi w wspinających się Marokańczyków, policjantów marokańskich, którzy odrzucają ich. Nie, nie wracaj do Maroka. Masz tam być w Ceucie. No to też na coś wskazują. No dobrze, ale to jest jedna, moim zdaniem, jeden trop. Dlaczego miałby król i jego rząd wspierać nagłe wtargnięcie kilkudziesięciu tysięcy ludzi do Ceuty? Po arabsku Sabty, żeby było też jasne. Będziemy się dzisiaj poruszali tak geograficznie, stricte.
1: Dobrze. Mafia może być duża i sprawna, czy różne mafie, natomiast, tak jak powiedziałem, no, nie może przeprowadzić takiej wielkiej operacji wbrew służbom. I jeżeli chodzi o jaki był tego cel. Wiele wskazuje na to, że Maroko chciało pokazać Hiszpanii, że w każdej chwili może zagrozić jej brzegom, że te liczby imigrantów mogą być jeszcze większe. Jest taka wersja, że to się wszystko jeszcze dzieje w takim szerszym kontekście międzynarodowym, prawda?
0: No tak.
1: Że i to jest akurat prawda, że Maroko i sam król Mohamed VI jest ulubieńcem Donalda Trumpa. Sam Trump, jakby potwierdzając naszą tezę, wysłał z okazji tego wspomnianego Dnia Tronu list do Mohameda VI, w którym podkreślił, jak ważny jest ten Mohamed VI dla niego. I tutaj zaraz pojawi się kolejny ważny termin, czyli Sahara Zachodnia. Terytorium, które jest kontestowane, a Maroko chce je wchłonąć. I że Stany Zjednoczone, mówi teraz Trump, potwierdzają, że uważają Saharę Zachodnią za część terytorium Maroka. I popierają plan marokański, który istnieje od kilkunastu lat, uczynienia z Sahary Zachodniej autonomicznej prowincji Maroka. Trump powiedział coś jeszcze w tym liście ważnego, że nie ma po prostu już żadnego innego rozwiązania. To znaczy, że świat musi uznać Saharę Zachodnią i musi uznać, że ten pomysł prowincji autonomicznej w granicach Maroka to jest jedyne rozwiązanie dobre dla ze względów bezpieczeństwa, ekonomii i wszystkiego. No, Trump uwielbia takie łączenie spraw ekonomicznych z przynoszeniem pokoju.
0: Dobrze, to mamy tak, mamy Ceutę, mamy Melillę, czyli dwie tak. eksklawy hiszpańskie na terytorium Maroka, mamy Saharę Zachodnią, czyli jedziemy na, nie wiem, no południe mniej więcej od tych dwóch małych skrawków lądu. Co to jest Sahara Zachodnia?
1: Jedziemy na południe, głównie wzdłuż
0: Wybrzeża
1: Atlantyckiego. Sahara Zachodnia...
0: Drogą imienia Donalda Trumpa.
1: Tak, ta droga, o której wspominasz, to nawet jest droga szybkiego ruchu, czy wręcz autostrada. Ona łączy południe Maroka z naszego punktu południe, bo samo Maroko uważa, że to jest właściwie środek, bo dalej jest ta Sahara Zachodnia. Ona łączy południe Maroka niedaleko znanego Polakom miasta turystycznego Agadir z Dachlą, czyli drugim co do wielkości miastem tej Saharze Zachodniej, które jest taką, nie wiem, Mekka to złe określenie w tym wypadku, w każdym razie ulubionym miejscem różnych takich surferów na przykład, czyli piękne miejsce dla ludzi, którzy uwielbiają taką turystykę połączoną z wyzwaniami.
0: I tam jest też port, który kosztuje dużo pieniędzy, jego wybudowanie.
1: I teraz tak, Sahara Zachodnia to jest dawna kolonia hiszpańska i to kolonia, która bardzo długo się utrzymywała, jak na warunki afrykańskie. To znaczy po tej kilkanaście lat, po tej fali porzucania zwierzchnictwa kolonialnego w innych miejscach afrykańskich, Hiszpanie opuścili to terytorium i organizacja wyzwoleńcza, taka w stylu zimnej wojny, czyli taka pachnąca sowieckością, organizacja Polisario chciała tam powołać, nawet ogłosiła powołanie własnego państwa, takiej saharyjskiej, arabskiej republiki demokratycznej.
0: Front Polisario.
1: Tak, ten Front Polisario istnieje do dzisiaj, nazwa saharyjska Arabska Republika Demokratyczna istnieje do dzisiaj, nawet więcej powiem, jest grupa państw na świecie, które uznają tęże Saharyjską Arabską Republikę Demokratyczną. Liczba tych państw spadła do tam 30 paru, ale był taki moment, że prawie cała Afryka i Unia Afrykańska to uznawało. I jeszcze bez Trumpa, bez pojawienia się Trumpa, te notowania Frontu Polisario na świecie zaczęły spadać, aż pojawił się Donald Trump, który już za swojej pierwszej kadencji postanowił nagrodzić Maroko, uznając, że to jemu się należy Sahara Zachodnia, czyli mamy już tu ładnych parę lat i od tej pory prawie nikt o tym Polisario nie chce mówić. No, dominującą wersją jest to, że trzeba rozważyć, czy ten pomysł autonomii w granicach Maroka nie jest dobrym rozwiązaniem. I najważniejsza informacja dotycząca Hiszpanii i innych państw Europy Zachodniej jest taka, że Hiszpania i Francja, też bardzo ważne państwo w tym regionie, uważają ten pomysł autonomii za być może jedyne rozwiązanie. Niemalże poparły to. Są jeszcze krok od...
0: Czyli poparły Donalda Trumpa.
1: No tak pół kroku zrobiły w kierunku Donalda Trumpa. Może teraz już o tym specjalnie głośno nie chcą mówić, ale nadzieje w Maroku wzrosły i być może król postanowił, król czy jakieś inne struktury postanowiły przypomnieć Hiszpanii, przy okazji Francji, że coś obiecywali, to niech zrobią to następne pół kroku i niech uznają, że Sahara Zachodnia jest częścią Maroka.
0: I jeszcze jest kolejny aktor, Algieria. No w tym momencie ten spór Maroko-Algieria o Saharę Zachodnią jest problemem. Nagle okazało się, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, że premier Hiszpanii odwiedził Algierię. No i co? I w tym momencie ty w dalszym ciągu popierał tą autonomię marokańską dla Sahary Zachodniej, czy raczej wykonał gest w kierunku Algierii? Bo tutaj zdaje się, że zaczynamy rozmawiać już o bliższych przyczynach tego, co się wydarzyło tydzień temu.
1: Tak, to prawda. Już wcześniej tenże sam premier Pedro Sanchez zezwolił na leczenie jednego z liderów tego frontu Polisario w Hiszpanii i wtedy już były te napięcia bardzo, bardzo silne. Marokańczycy to źle przyjęli i faktycznie...
0: I była pierwsza próba.
1: Tak, była pierwsza próba. Czyli teza, że Maroko postanowiło pokazać Hiszpanom, że mają broń humanitarną, imigracyjną w swoich zasobach, po to pokazać, między innymi po to, żeby za bardzo się nie zbliżali do wroga Maroka, czyli Algierii. Ten wróg jest...
0: 8 tysięcy Marokańczyków wtedy wjechało na terytorium Ceuty, można powiedzieć, prawda? To coś... Coś też niesamowitego było wtedy i że po prostu przekroczyli te wszystkie punkty kontrolne.
1: Na terenie Algierii, niedaleko zbiegu tych granic Maroka, Sahary Zachodniej, samej Algierii, ale po stronie algierskiej jest główna siedziba Polisario, tego frontu niepodległościowego, który uważa, że ma własne państwo, ale to państwo w znacznej części jest kontrolowane przez Maroko. Żeby było śmieszniej, ta prowincja, w której jest ta siedziba Polisario, czy prowincja Tindouf, to z punktu widzenia Maroka, to jest terytorium marokańskie. Tak uważają Marokańczycy chyba do dzisiaj. Toczyła się o to wojna wiele, wiele lat temu, w latach 60. Bo właśnie Maroko uważało, że jak się dzieliło terytoria kolonialne w Afryce, to Francuzi pomylili się tam, ręka im się troszeczkę omknęła i w związku z tym ten Tindouf, jeszcze jedna prowincja im się należała. Ja tu mam przy sobie marokańską gazetę z czasów, kiedy była 60. rocznica tej wojny, zwaną Wojny Piaskowej.
0: Ale pokaż tutaj.
1: Tak jest.
0: Mogę
1: proszę bardzo. Dlaczego ja to przyniosłem? Bo chodzi o to, jak się kształtuje politykę. Już w pewnym sensie historyczną, bo wydarzenie jest dawne. Dlatego, że jak się zajrzy do jakiejś nawet jakiegoś podręcznika historycznego, nawet w internecie, jak się spojrzy, kto wywołał tę wojnę piaskową. Ja tu też mam książkę historyka australijskiego, wydaną w Oxfordzie. No, wszędzie w tych źródłach ogólnodostępnych pisze się, że to Maroko wywołał tę wojnę. Wojnę piaskową w 1963 roku. A tutaj w rocznicę oczywiście jest napisane, że wojna piaskową rozpoczęła agresja algierska na Maroko, a że Algieria próbuje to pokazać, że jest odwrotnie.
0: Czyli nawet... to chodzi o ten Tindouf, tak? Gdzie znajduje się siedziba frontu Polisario.
1: Ale wtedy to nie dotyczyło Polisario, bo to jeszcze było przed
0: Polisario.
1: Przed Polisario. Ale tylko chciałem po prostu pokazać, że Maroko radzi sobie propagandowo, albo przynajmniej próbuje. Akurat może w tej kwestii jeszcze im się nie udało, bo jak zajrzymy do internetu, to cały czas jest, że Maroko rozpoczęło wojnę z Algierią, ale w wielu innych sprawach Maroko ma świetny wizerunek. To dotyczy bardzo różnych spraw, od futbolu począwszy, a na atrakcjach turystycznych i inwestycjach dla turystów skończywszy. Natomiast Algieria jest państwem w jakimś sensie cały czas zamkniętym, chociaż tam się turyści pojawiają, ale w porównaniu z Marokiem to jest 10 razy mniej tych turystów. Jest to państwo, mówię, Algierii, które wciąż jeszcze się nie wydobyło chyba z takiego wizerunku, że to jest dawne państwo z bloku sowieckiego, wschodniego. Takie państwo, w którym kiedyś była jedna partia, były bardzo silne struktury wojskowe. I oni się z tego wszystkiego wizerunkowo, i nie tylko wizerunkowo, do dzisiaj ci Algierczycy nie wydobyli, a Maroko...
0: Chociażby też krwawa i no, dramatyczna wojna z,
1: tak jest,
0: z islamistami na przełomie lat 80. 90.
1: Tak jest, to cały czas decyduje o tym, co sami przywódcy Algierii mogą zaproponować swoim obywatelom, no bo cały czas bezpieczeństwo jest kluczową sprawą.
0: No dobrze,
1: ale skąd się wzięła, jeszcze tylko dokończę, skąd się wzięła ta wizyta
0: Sancheza
1: i skąd w ogóle docenienie Algierii, które się nie podoba Maroku. Algieria jest po prostu bogata w surowce, w gaz w szczególności, ale leży bardzo blisko Europy, więc przy tym całym zamieszaniu na świecie, najpierw wojna wywołana przez Rosję przeciwko Ukrainie, a potem różne wojny na Bliskim Wschodzie, skłania Europę do szukania bliskiego, bezpiecznego źródła surowców energetycznych. I Algieria jest tutaj idealnym rozwiązaniem.
0: No ale jest to potęga w swoim regionie.
1: No więc mimo tych dobrych stosunków z Marokiem, różne państwa pozwalają sobie na próbę robienia interesów z Algierią, bo to jest...
0: I dlatego Sanchez pojechał do Algierii.
1: Między innymi. Dam tutaj zupełnie poboczny przykład, jak to z tą Algierią było po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Bo Algieria nagle stała się rzeczywiście kluczowym dostawcą dla Unii Europejskiej. Jest niewielkie państwo, 2-milionowe, Słowenia, która przed 2022 rokiem była uzależniona od rosyjskich surowców. No ale zareagowała jak mainstream europejski i musiała się przestawić na inny gaz i przestawiła się na gaz algierski w sposób chyba połowa mniej więcej gazu napływającego do Słowenii to jest gaz z tego właśnie północnoafrykańskiego państwa. A dlaczego o tym mówię? Bo to da ci szansę przejścia do tematyki izraelskiej. Bo pojawił się nowy premier Słowenii, nowy stary premier, Janez Janša, który uznał, że Izrael jest fantastycznym państwem i on zrobi dla Izraela wszystko. Między innymi odwoła uznanie państwa palestyńskiego, tam przeniesie ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. No, tylko nagle mu zaczęli eksperci, analitycy uświadamiać, ale panie premierze, ale jak na to zareaguje Algieria, która jest najbardziej,
0: czy
1: jednym z najbardziej antyizraelskich państw arabskich. Może poza Tunezją, która jest znacznie słabsza. No najważniejszym państwem antyizraelskim w tym świecie arabskim.
0: Oczywiście, że dałeś teraz wspaniałą bramę do opowieści.
1: Podprowadziłem cię.
0: Bardzo dziękuję. I teraz podprowadziłeś właściwie Izrael, Jerzy.
1: Dlatego, przez Słowenię to naprawdę.
0: Przez Słowenię. No naprawdę jest piętrowa. Piętrowa jest ta nasza w ogóle opowieść o tym, co się wydarzyło tydzień temu. Ale myślę, że warta, żeby teraz dołączyć kolejny kraj, mianowicie Izrael, który pozostaje, tak jak Słowenia i jej premier, w bardzo dobrych relacjach z Marokiem, a to za pomocą między innymi układów abrahamowych wymyślonych przez Donalda Trumpa. I zaczynamy już powoli ta nasza kula zaczyna być już przybierać ten kształt, który powoduje, że będziemy mieli pewnego rodzaju rozwiązania tej naszej układanki. Mianowicie, no właśnie, i teraz jest Izrael, który ustami syna premiera mówił, to zostało przytoczone, że zaraz, ale tutaj z tą Saharą Zachodnią to wszystko rzeczywiście dla Maroka. To my jesteśmy za, jesteśmy z wami. No już dalej nie mogę ja teraz podprowadzić więcej Izraela, bo okazuje się, że ten izraelski trop w tych wydarzeniach z ubiegłego tygodnia ma bardzo duże znaczenie i nie jest to teoria spiskowa.
1: Nie, no na pewno nie jest to teoria spiskowa. Izrael, z tego co wiem, jest jedynym państwem poza Stanami Zjednoczonymi, który już uznał suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią.
0: Czyli znowu Sahara Zachodnia, ten zapomniany przez Boga i media region, nagle jest czymś, co należy brać pod uwagę.
1: To jest ten wielki prezent dla Maroka ze strony Donalda Trumpa i jego sojuszników. Po podpisaniu tych porozumień abrahamowych, 2020 rok, jesień, przypominamy, że wcześniej z państw arabskich tylko Egipt i Jordania miały normalne stosunki z Izraelem. Uznawały się wzajemnie. I nagle przekonał Trump, że jest genialny plan polegający na tym, że Izrael ma się dogadać z państwami arabskimi, a nawet ten plan jest szerszy, muzułmańskimi. To wchodzi, wchodzą tacy giganci jak Indonezja czy Pakistan. Na razie to się nie zrealizowało, no ale po tej Jordanii i Egipcie zdecydowały się na ten krok, czyli na podpisanie porozumień abrahamowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn i chwilę później Maroko. To dosyć daleko położone. Nagroda w postaci Sahary Zachodniej to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest nagroda już ze strony samego Izraela. Daleko posunięta współpraca w zakresie bezpieczeństwa i takiej normalnej obrony, czyli wojskowej. Nawet dochodzi do czegoś zupełnie niezwykłego. Nie wiem z jaką częstotliwością, ale spotyka się taka wspólna marokańsko-izraelska rada wojskowa. Ale oprócz tego, no to najnowocześniejsza broń, w tym rakiety do tych systemów obrony obrony powietrznej. To jest z Izraela. Dodatkowo najnowocześniejsze urządzenia podsłuchowe, także ten sławny Pegasus. Z tym Pegasusem jest związana dosyć zabawna historia, bo według prasy francuskiej te służby marokańskie już tak się zatraciły, już tak się nakręciły, że ten Pegasus jest genialny i nie zostawia żadnych śladów, że ponoć nawet samego króla zaczęli podsłuchiwać.
0: No nie żartuj.
1: No to już oczywiście, jeżeli to jest prawda, świadczyłoby, że zapomnieli, w jakim kraju żyją ci oficerowie służb marokańskich, no bo podniesienie ręki na króla to jest straszna rzecz. Mogę tutaj się cofnąć historycznie, jeżeli pozwolisz.
0: Proszę bardzo.
1: Na króla marokańskiego poprzedniego, czy ojca Hasana II, podnosili rękę różni wojskowi, którzy potem zaludnili te parę więzień, między innymi takie sławne więzienie tam za Mart, które opisał wybitny pisarz marokański, Tahar Ben Jelloun. To było takie więzienie, w którym nie było słońca, ci więźniowie nie widzieli przez kilkanaście lat, a poza tym jeszcze było tam takie jedno okrutne udogodnienie, wysokość stropu to było mniej więcej 1,40 m, czyli oni nie mogli się wyprostować przez wiele lat. Ale dlaczego o tym mówię? Bo tenże król Hasan był zagrożony przez swojego najbliższego współpracownika o spraw bezpieczeństwa, ministra spraw wewnętrznych, który próbował go obalić. I według niektórych źródeł, to tutaj w tej książce, którą już pokazywałem, jest o tym mowa, tego australijskiego historyka Penela. Jest nawet taka wersja, że król Hasan osobiście zastrzelił tego generała Ufkira.
0: No proszę. I rozwiązał swój problem w ten sposób.
1: A mówię o tym, że dlatego, żeby pokazać, że dwór marokański na pewno do dzisiaj ma traumę. Jest bardzo podejrzliwy, że ktoś może próbować odebrać władzę. Dlatego tak się zdziwiłem, że pojawiła się teza, że służby mogły, korzystając z Pegasusa, nawet podsłuchiwać rodzinę królewską. Ale pewnie liczyli na to, że to śladów nie zostawia, ale okazało się, że nawet izraelska technologia nie jest tak doskonała.
0: Izraelska technologia może w tym przypadku aż tak doskonała nie jest, natomiast no jednak wykorzystanie mediów społecznościowych do nakręcenia całej spirali i fali, dosłownie fali ludzi, którzy mieszając się z falami morskimi lądowali w Ceucie. Te zdjęcia z chociażby tego człowieka z rowerem na plecach, bo ci ludzie nie mieli nic de facto ze sobą. Ten człowiek z rowerem na plecach się naprawdę wyróżniał. Jest
1: tak,
0: moim zdaniem...
1: Rzeczywiście bardzo ciekawe, bo zazwyczaj przynajmniej torebkę foliową, coś tam.
0: Cokolwiek, nic. Po prostu przybyli dziesiątki tysięcy ludzi, przybyły bez niczego. No i teraz tak, te media społecznościowe, ten trop izraelski, na czym on polega dokładnie? Między innymi na tym.
1: No, moim zdaniem to jeszcze nie jest dokładnie zbadane. W każdym razie ja na to nie
0: A syn premiera?
1: Trafiłem. No, syn premiera lubi chyba dodawać sobie próbuje być sławny i chyba mać takie młodzieńcze po prostu emocje. Znaczy, to by na pewno nie wystarczyło.
0: Oczywiście.
1: To wspiera taką operację, ale no, bez tego pierwszego etapu, czyli gdzieś siedzą ci sfrustrowani Marokańczycy, a może nie tylko Marokańczycy, bo to przecież nie tylko obywatele Maroka ruszyli. Gdzieś siedzą, nie mają nic do roboty, więc nad tą jedną kawką nus-nus, czy nad jedną herbatką zieloną z miętą siedzą i jak przychodzi ktoś, mówi: o, jest szansa tam się przedostać do tej Europy, na pewno o tym marzysz. No to tutaj taki autokar czeka, to powiedz kolegom i jedziemy do tej Ceuty, bo jest szansa. Na dodatek jest szansa, dlatego że premier Hiszpanii prowadzi bardzo proimigrancką politykę.
0: A sąd najwyższy wydał tak teraz takie prawo.
1: Tak jest. Sąd najwyższy jeszcze uznał, że jeżeli ktoś dociera do Ceuty drogą morską, przepływa, to trzeba wszcząć procedury azylowe, czy udzielania jakichś praw, bo jeżeli by przemierzał drogą lądową, czyli przełaził przez taki wysoki płot, no to wtedy można go odepchnąć, dokonać tego pushbacku. No i zapewne ktoś wsączył w uszka tych nieszczęsnych Marokańczyków, że taka szansa jest. Chociaż między Ceutą a kontynentalną Hiszpanią granica jest kontrolowana. Znaczy, Ceuta nie należy do strefy Schengen, krótko mówiąc. Więc oni i tak musieliby podlegać jakiejś kontroli. Ale powiedziałeś na początku, że ci ludzie wrócili, ci, którzy dokonali tej inwazji na Ceutę, że oni wrócili. Ale zdaje się, tak naprawdę kilka tysięcy osób nadal tam jest.
0: Poczuje, tak.
1: Poczuje, co jak na miasto, które ma tam 80 tysięcy mieszkańców, jest widoczną społecznością, a poza tym no nie wiadomo, czy to nie był jeden z celów, żeby jednak jakaś grupa została i cały czas tak się sączył ten problem imigracyjny dla Hiszpanii, bo wiadomo, że mieszkańcy tej Ceuty, przynajmniej znaczna ich część, będą niezadowoleni, że tam cały czas koczują jacyś ludzie i toczą się jakieś procedury. Wiadomo, to może trwać miesiącami albo i latami. W przyszłym roku w Hiszpanii są wybory, w których już przed Ceutą sondaże sugerowały, że premier Sanchez przegra i że władzę przejmie główna opozycyjna partia ludowa plus skrajnie prawicowy Vox.
0: No dobrze, ale jest ta teoria spiskowa, która mówi, albo teoria, nie wiem jak to nazwać, że to, co się wydarzyło, ta inwazja tych imigrantów, czy tych, no nie wiem, Marokańczyków sfrustrowanych, bez wizji, bez możliwości życia na jakimś poziomie, biednych, to jest zemsta Izraela i Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych dlatego, że Hiszpania nie była i nie udzielała wsparcia takiego, jak powinna w wojnie i nie udziela Ameryki z Iranem. No a Izrael dlatego, że Hiszpania wspiera Palestyńczyków, oczywiście uznaje państwo palestyńskie, no ale w ogóle też bardzo wrogą postawę wobec Izraela ma. No czy to są jakieś uprawnione według ciebie konkluzje, że z zemsty nagle pojawia się taki problem? Czy raczej ta mieszanka, o której opowiedzieliśmy tak skrupulatnie przez ostatnie kilkanaście minut, czy to nie jest to przypadkiem, co doprowadza do wybuchu, który w trakcie, tuż przed, jest sterowany w jakiś sposób? No bo no mamy do czynienia z czymś nowym na scenie. Z czymś nowym, a kolejnym niepokojem, który dotyczy jednej z cieśnin wokół Morza Śródziemnego. Przecież my mamy problem z cieśniną Hormuz, mamy problem z cieśniną Bab al-Mandab, to oczywiście nie jest Morze Śródziemne, ale to prowadzi do nas i to jest no, podstawa handlu pomiędzy naszym światem Zachodu a resztą, światem Azji. No przecież to są cieśniny Bosfor, Morze Czarne, które jest w stanie wojny Rosji z Ukrainą. No i teraz cieśnina gibraltarska. No to naprawdę zaczyna być trochę niepokojące.
1: No niepokojące jest na pewno. Ale jestem ostrożny.
0: Bardzo.
1: powtarzam, jestem ostrożny wobec tezy, że Donald Trump z Benjaminem Netanyahu to wszystko wymyślili. Jest oczywiście prawdą, że Hiszpania, a ściśle rzecz biorąc, rząd Hiszpanii i socjalistyczny premier Pedro Sanchez jest najważniejszym antyizraelskim nośnikiem emocji w Unii Europejskiej. Pedro Sanchez jest liderem tej grupy Europejczyków, którzy bardzo krytykują Izrael za wojnę w Strefie Gazy i on używa określenia polityka ludobójcza, czyli najgorsze, co Izraelczycy mogą usłyszeć. Czyli na pewno go Netanyahu nienawidzi.
0: I czwarte społeczeństwa izraelskiego.
1: Tak jest. Też jest w konflikcie wielkim Pedro Sanchez z Donaldem Trumpem. Krytykuje go jak żaden inny przywódca w Unii Europejskiej i w NATO. Nie spełnił próśb Donalda Trumpa w sprawie udzielenia baz do ataku na Iran. I Trump wielokroć dawał wyraz swojemu niezadowoleniu czy niechęci wobec Pedro Sancheza. Ale czy to znaczy, że tak misterny plan przygotowały amerykańskie i izraelskie służby? No oczywiście one są bardzo sprawne, no ale...
0: Ale ktoś tych ludzi nakręcił, tak. Poza służbami marokańskimi. Jeszcze mówi znaczy, się o dużym wpływie mediów społecznościowych na podkręcanie atmosfery.
1: Nie odrzucam tego w całości, natomiast myślę, że to raczej było tak, że jeżeli to służby marokańskie, władze marokańskie miały taki pomysł, to uzyskały wsparcie dla tego pomysłu ze strony Trumpa, a do Trumpa się przyłączyli Izraelczycy i mogli to, co są w stanie wnieść do takiej operacji, to wnieśli. Ale że to gdzieś w Białym Domu ktoś tam siedział i wpadł na taki pomysł, a to w ten sposób ukażemy tego Sancheza, który prowadzi na dodatek jeszcze tę politykę antyimigracyjną, która się nie podoba Trumpowi i jego administracji. Znaczy to jest, Hiszpania jest najostrzejszym przypadkiem tego, co otoczenie Trumpa uważa za samobójstwo Europy, tak? Że wpuszczamy w sposób niepohamowany setki tysięcy czy miliony imigrantów, którzy pewnie nie będą się w stanie zintegrować i Europa za jakiś czas straci swój europejski charakter zachodni, czyli zmierzch cywilizacji zachodniej. W wypadku Hiszpanii to jest dosyć specyficzna sytuacja, bo rzeczywiście nieprawdopodobne ilości imigrantów tam zostały zalegalizowane, no ale to są jednak w znacznej większości i to gigantycznej części imigranci, o których można powiedzieć, że raczej się zintegrują, no bo to są Latynosi mówiący po hiszpańsku i religijnie bliscy, więc to nie jest przypadek porównywalny z rokiem 2015, kiedy pojawiło się 1,5 czy 2 miliony ludzi z innych cywilizacji, przede wszystkim z cywilizacji islamu, której przedstawiciele dosyć trudno się integrują, a w większej masie to można powiedzieć, że prawie wcale.
0: Maroko też jest takim krajem, które mierzy się z imigracją samo w sobie, dlatego że ma imigrantów z południa, z dalszych części Afryki. Tacy imigranci również są w Libii, w kraju Afryki Północnej, który nie istnieje jako Libia. To jest region, można powiedzieć, podzielony na dwie frakcje. Jedną uznawaną przez świat zachodu, drugą rządzoną przez generała Haftara. To też jest bardzo ciekawe, dlatego że to pokazuje tym krajom, takim jak Libia. Powiedziałeś wcześniej o przywódcach, miałeś na myśli, myślę, że jeszcze pana prezydenta, przepraszam, pana premiera Turcji i wiesz, no tutaj też jest...
1: Prezydenta.
0: Przepraszam, prezydenta jednak właśnie, prezydenta Erdoğana, który zresztą za poprzednich swoich funkcji negocjował z Unią Europejską gigantyczne pieniądze za powstrzymywanie imigracji, ale to z Turcji imigracja do Europy dotarła w 2015 roku. Bardzo to krótko staram się przedstawić, natomiast to są problemy, które jeżeli Abdel Fattah na przykład al-Sisi z Egiptu zobaczy, jak można rozwiązywać pewnego rodzaju konflikty ze światem Europy, to przecież wypuszczenie imigrantów z Egiptu, co może teraz się wydawać niedorzecznością, będzie jak najbardziej faktem i bardzo poważnym problemem dla Europy. To samo tyczy się Libii. Tunezja, która jest zapomniana odrobinę, a jednak też przechodzi przez różne fazy zarządzania i teraz też może się okazać wielkim problemem dla Europy. No tutaj mamy sygnał, mam wrażenie, też taki, który nam mówi zaraz, ale co się dzieje w Afryce Północnej?
1: Europa już od jakiegoś czasu, co najmniej od 10 lat, nie krytykuje tych przywódców.
0: Czyli Sisiego i Erdogana.
1: Między innymi, no Sisi jest najważniejszy, bo w Egipcie mieszka 118 czy 120 milionów ludzi i jest jeszcze wiele milionów takich przybyszów z dalszych krajów afrykańskich, którzy tylko czekają na to, aż Sisi pozwoli im przepłynąć na drugą stronę Morza Śródziemnego. No Sisi, który doszedł do władzy po obaleniu islamistów, a ci doszli z kolei do władzy w wyniku jedynych demokratycznych wyborów, no wypracował sobie taką strategię, którą w skrócie można określić tak. Ja nie będę się wsłuchiwał, w co różni ci nieliczni prozachodni raperzy czy obecni na Instagramie Egipcjanie wypisują. Ja nie mam na to czasu, bo ja muszę, czy nie ma czasu na mówienie o wolności, demokracji, prawa człowieka, bo ja co roku muszę zapewnić miejsca w szkołach kolejnemu tam milionowi czy 2 milionów ludzi i każdego roku muszę znaleźć pracę dla tych, dla miliona Egipcjan, którzy wchodzą na rynek.
0: I to nie jest nieprawda.
1: I to jest prawda. I on to po raz pierwszy powiedział Macronowi, który tam, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie kiedy, tam 7-8 lat temu się pojawił w Kairze. Powiedział to Macronowi, który jeszcze była wtedy taka tendencja, że na konferencji prasowej trzeba troszeczkę coś o tych prawach człowieka powiedzieć. No to on tam przebąknął, że panie prezydencie, ale tutaj gdzieś tam tysięcy ludzi siedzi w więzieniach. Nie, on wtedy Sisi przedstawił tę swoją wizję i Europa to łyknęła. I Sisi od tej pory był wiele razy w Europie, w ważnych krajach, Niemczech, tam zawsze czerwony dywan, przed nim rozwinięty i on dumny wracał, że Europa go już nie poucza, Europa chce z nim robić interesy, a dzięki tym dwóm czynnikom on może powiedzieć, nie przepuszczam tych milionów imigrantów, nie rozwalam Europy. I podobnie jest w mniejszej skali, bo populacyjnie mniejsze są te sąsiednie kraje. Libia tu jest szczególnym przypadkiem, bo po prostu jest w ciągłym chaosie od wielu lat. I tak jak powiedziałeś, jest z grubsza podzielona na dwie części. Chociaż być może by się jakiś dodatkowy grasz do tego można by dodać. A w każdym razie jest rząd na zachodzie w Trypolisie, ten jest uznawany w ogóle międzynarodowo. Jest rząd i armia na wschodzie, w Bengazji, w Tobruku i wydawało się, że one się nie dogadają, no bo jest o co walczyć, to bogaty w surowce kraj, więc nikt nie chciał do tej pory ustąpić. I tutaj się pojawia nazwisko Trumpa. Trump uważa, że tę sprawę można załatwić, to znaczy, że można zjednoczyć ten wschód i zachód Libii i teraz, to się teraz dzieje, są próby przekonania tych dwóch stron, żeby się dogadały, żeby była jedna armia, jeden rząd i wspólne dzielenie się tymi zyskami surowców. I co najważniejsze, w tym przekonywaniu uczestniczą dwaj gracze główni. Turcja wspierająca ten rząd na zachodzie Libii i Egipt wspierająca rząd na wschodzie Libii. Więc jakie szanse są?
0: Jerzy, tutaj musimy zakończyć nasze peregrynacje po tym regionie Afryki Północnej. Taka moja konstatacja jest, że jak skomplikowanym problemem jest Sahara Zachodnia, tak jak powiedziałem, zapomniana przez Boga i media, bo to jest biedny region. To nie jest naprawdę, to jest jakby się tak zastanowić, o co tu chodzi, to ludzie zdroworozsądkowi się zastanawiali, że to jest niemożliwe, że ten konflikt jest od tylu lat i od czasu Zielonego Marszu, tak zwanego 75 1980 roku, czyli Marokańczycy, którzy zajęli dużą połaść tej części Maroka, Sahary, nie wiem jak to powiedzieć.
1: Afryki.
0: Dziękuję bardzo. Afryki.
1: Zachodniej.
0: W każdym razie, wiesz, i tutaj tych komplikacji nagle, które wychodzą w górę, eksplodują w postaci w tym momencie 60-70 tysięcy ludzi, to jest, powiem ci, że wizja niestety mało optymistyczna. Tak już na koniec, ostatnim zdaniem. Takie mam wrażenie.
1: Chyba optymistycznych to chyba nie bardzo jest gdzie szukać w dzisiejszym świecie.
0: A może, nie wiem. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej, który zresztą uczy się arabskiego w Maroku.
1: Tak jest, dwa razy byłem w Tetuanie na północy, to stolica dawnego protektoratu hiszpańskiego, bo Maroko krótko było kolonizowane tak naprawdę, ale w większości to prawie wszyscy wiedzą, było kolonią francuską, ale ta północ była hiszpańska i właśnie to miasto Tetuan, w którym ja się uczę arabskiego, i tam zaczął swoją karierę polityczną, swój marsz generał Franco, także to też jest dla tych nacjonalistów hiszpańskich ważne miejsce.
0: Jerzy Haszczyński, bardzo dziękuję. Za chwilę Daniel Szeligowski. Porozmawiamy o Ukrainie. Tak jak powiedziałem, fragment tego wywiadu, całość po 19 na kanale Radio 357 TOK, także bardzo serdecznie zapraszam. Chwila muzyki z Ukrainy. Proszę bardzo.

0: Bardzo poważne bombardowania pociskami balistycznymi, na które nie ma Ukraina odpowiedzi i stąd apele z Kijowa o dostarczenie chociażby rakiet, pocisków do systemu Patriot, które mogłyby te pociski balistyczne, bo tylko tak można je strącać, mogłaby z nimi walczyć. To, co się dzieje w Kijowie, możemy oglądać w internecie. Są wstrząsające zdjęcia z bombardowań. Równie wstrząsające zdjęcie z Chersonia. Film, który pokazuje, jak rosyjski dron ściga niewinnego, cywilnego obywatela Ukrainy w Chersoniu, czyli na południu Ukrainy. To jest rzecz, się dzieje na targu. Jest to mężczyzna, sprzedawca. Nad nim dron, który mocno bzycząc krążąc wokół samochodu, za którym próbuje się ów mężczyzna schować, czeka na swoją chwilę i doczekuje się niestety. Uderza, wybucha, eksplozja jest widoczna. Jest to dramat, to są dramatyczne, to jest dramatyczny film, pokazujący też okrucieństwo Rosjan, okrucieństwo tej wojny. Mężczyzna na szczęście przeżył ranny, także to jest też taka informacja bardzo ważna w tym wszystkim, ale ta wojna tak wygląda. Między innymi właśnie w Chersoniu, a wcześniej mówiłem o Kijowie. Daniel Szeligowski, jak powiedziałem, zapytałem go na początku o generała Walerego Załużnego i jego słowa o tym, że Ukraina nie potrzebuje NATO i nigdy do niego nie wstąpi. Według Załużnego, teraz ambasadora w Londynie, na początku wojny był on zresztą głównodowodzącym wojskami i walką z Rosją. Według Załużnego sojusz jest przestarzały, nie nadąża za rozwojem współczesnych bitew i wyzwań. Dlaczego to teraz powiedział szanowany właśnie na Ukrainie Załużny? Posłuchajmy Daniela Szeligowskiego.
1: To nie jest pierwsza krytyczna wypowiedź generała Załużnego pod adresem NATO. Pozwalał sobie już wcześniej, zwłaszcza gdy ma chyba więcej czasu, odkąd jest ambasadorem w Londynie. Więc przekazuje, myślę, z jednej strony pewną frustrację własną. Generał Załużny naprawdę tak myśli. Jeżeli sobie poczytamy różne jego artykuły, które pisuje do zachodnich mediów o tej zmianie technologicznej, jakby nowym rodzaju wojny i tak dalej, to się już wcześniej pojawiało.
0: To prestiżowe czasopisma The Economist z otwartymi rękoma czekają na Załużnego.
1: No, nie oni jedni.
0: Nie oni jedni, tak.
1: Więc on naprawdę tak myśli, tak? Powiedział, co myśli. Dwa, myślę, że przekazuje też taką frustrację szerzej Ukrainy i Ukraińców i ukraińskich wojskowych tym, że Zachód mógłby pomagać więcej. I tu ma rację, bo oczywiście, że mógłby pomagać więcej. I ta frustracja teraz w tych dniach dokładnie przybiera na sile, jak widzimy rosyjskie ataki rakietami balistycznymi na Kijów. Wszystkie się przedzierają, tak? Bo jest brak rakiet, które mogłyby temu przeciwdziałać. Więc ta frustracja oczywiście narasta. Kwestia trzecia, też przecież żaden sekret. Było spotkanie generała Załużnego z prezydentem Zełenskim nie tak dawno. Rozmawiali panowie o perspektywach politycznych. Padła ta słynna odpowiedź, która wcześniej jakoś nie mogła z ust generała Załużnego przeżyć, ale się w końcu przydarła. Walerii, pójdziesz na wybory, pójdę. W tym kontekście...
0: Będzie kandydował,
1: tak zapowiedział. Więc miejmy ten kontekst polityczny z tyłu głowy. To jest taki quasi okres przedwyborczy. Znaczy, jest jasne, że tych wyborów na razie nie będzie, bo się wojna nie skończy, ale wszyscy się pozycjonują, wszyscy stoją w przedbiegach, nikt nie chce się spóźnić, znaczy nikt nie chce być ostatni na tej imprezie, żeby coś dla niego zostało, ma zostać ta prezydentura. Więc ten kontekst jest niezwykle istotny. Znaczy, generał Załużny przyjeżdża na Radę Ambasadorów do Kijowa, bo to jest... stąd się pojawił, tak? Mhm. Przypomina o sobie ukraińskiemu społeczeństwu, przypomina w sposób taki, żeby się wpisywał w tę wewnętrzną dyskusję ukraińską.
0: No dobrze, ale ta wewnętrzna dyskusja polega na tym, że oni widzą, że nie wstąpią do NATO, widzą, nie wiem, od Kijowa do linii frontu, od Kijowa do Lwowa, raczej nie ma tam optymistów. To są słowa wyrażające stan ducha społeczeństwa ukraińskiego?
1: No, żeby przystąpić do NATO, potrzebna jest zgoda wszystkich członków sojuszu. Wiemy, że Stany Zjednoczone i Donald Trump się na to nie zgodzi. No, to już bardziej wyraźnie nie można było tego powiedzieć.
0: Mm-hmm. To w takim razie pytanie mam o to, co ostatnio też wiele się mówiło. Dlatego dzisiaj nazwałem nasze spotkanie pytaniami o Ukrainę. Dlatego, że tych pytań jest coraz więcej. Tym bardziej, że relacje polsko-ukraińskie to nie są relacje, które przypominają chociażby te sprzed 5 lat, ale to już jest truizm. One nie przypominają tych sprzed kilku miesięcy wręcz. to

0: mam takie wrażenie, że prezydent Ukrainy chce zbudować wrażenie swojego kraju jako bardzo sprawnego, silnego, decydującego o wydarzeniach na froncie, ale także również w kwestii politycznej. I byłem wstrząśnięty, zaskoczony, kiedy przeczytałem, że on ogłosił w Fox News, mówię o Zełenskim, że licencje na rakiety do systemów Patriot najprawdopodobniej Amerykanie przyznają Ukrainie. Przecież tak się nie stanie, bo Donald Trump powiedział, że tak nie będzie.
1: Czy Donald Trump powiedział, że się zastanawia?
0: No dobrze, zastanawia.
1: Wiemy, że to polega na tym, że prezydent Trump się w poniedziałek budzi lewą nogą i przyznaje, we wtorek prawą i nie przyznaje, tak? Ale nawet gdyby, to abstrahujmy od tego, nawet gdyby, to jest kwestia lat.
0: Gdyby się zdarzyło, że jednak Amerykanie przyznają tą licencję.
1: Tak, to musi być certyfikacja i tak dalej, spełnienie wszystkich standardów, postawienie linii produkcyjnej, to się nie stanie za tydzień, tak? To, co jest potrzebne Ukrainie, to są interceptory stanem na teraz, na za kilka tygodni, przede wszystkim na zimę. Mhm. Super, bardzo fajna historyjka, też mi się podoba, ale to nie na teraz, tak? Prezydent Zełenski trzeba sobie uświadomić, jak prezydent Zełenski działa, ma taki modus operandi na scenie międzynarodowej. A mianowicie on bardzo lubi wywierać presję polityczną, taką nawet moralną, bym powiedział, na różnych liderów zachodnich, stawiać ich pod ścianą, stawiać ich w bardzo niewygodnej sytuacji i w ten sposób po prostu zdobywać różne rodzaje pomocy dla Ukrainy, no to wojskowej, finansowej i tak dalej. No po prostu pokazywać palcem i ktoś się ugnie. Tak. I to świetnie działało w roku 2022-2023. Prezydent Zełenski dalej to robi, tylko to już tak świetnie nie działa. I teraz jest bardzo wiele takiego żalu pod adresem Zełenskiego, różnych polityków zachodnich, którzy mu to wszystko oczywiście pamiętają. Nie wypada coś z tym zrobić na razie, więc ja bym powiedział, że na przykład pierwszy przypadek, gdzie to się ulało, tak powiem dosłownie, to jest kwestia tej poprawki wprowadzonej przez Polskę do rezolucji Parlamentu Europejskiego o ścieżce Ukrainy do Unii Europejskiej. Przypominam, chodzi o tę poprawkę, która wprowadziła krytykę za nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych przez prezydenta Zełenskiego. Ona jest nawet językowo, bym powiedział, byłem zdziwiony, całkiem mocna. To tak. Została poparta tak przez 500, już nie pamiętam już dokładnie, ale generalnie przez cały przekrój eurodeputowanych. Myślę, że to taki wyraźny sygnał do prezydenta Zełenskiego, że zmieniły się trochę zasady gry.
0: I czyli rozumiem, że tą poprawkę należy też czytać jako krytykę nie tylko Polski, ale po prostu świata współpracującego z Zełenskim za to jego, no, za te moralne i nie tylko moralne naciski, tak? Za tą taką, bym powiedział, mocną politykę wywierania wpływu i wyszarpywania swojego.
1: To jest taka...
0: To się nazywa asertywność, ale ja nie wiem, czy to jest dobre słowo.
1: Nie, czyli ja lubię słowo asertywność, ale to jest coś więcej niż asertywność,
0: no,
1: tak?
0: W tym wypadku jest, chyba dalej.
1: To jest kilka kroków dalej. To jest taka polityka wywoływania do tablicy, a polityk nie lubi być wywoływany do tablicy, bo się potem musi z tego spowiadać, musi odpowiadać przed swoim elektoratem, bo go pytają, tak. Dlaczego? Tak? To widać w Polsce. Świetnie, gdy się polscy politycy bardzo denerwują na różne wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, bo po prostu ich wywołuje do tablicy. Jesteś zmuszony jakoś zareagować. No i politycy, nie tylko polscy, tego nie lubią, oni to prezydentowi Zełenskiemu pamiętają. To się niestety w długim okresie, to już zaczyna jakby, myślę, coraz bardziej wychodzić na powierzchnię ta frustracja różnymi zachowaniami prezydenta Zełenskiego. To jest taki sygnał. Znaczy, bądźmy szczerzy, no to przecież nie jest tak, że tych 500 iluś eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim, nie wiem, od Cypru po Finlandię, to oni się wszyscy zajmują Wołyniem i wiedzą, co się stało na Wołyniu. No pewnie 99% nie ma w ogóle zielonego pojęcia, o co chodzi. To była świetna okazja do tego, żeby taki z maleńkim, żółtym kolorem karteczkę prezydentowi Zełenskiemu pokazać. Hola, chwila, to już tak się więcej nie bawimy.
0: Czy prezydent Zełenski to jest, no właśnie, jego polityka to jest polityka prezydenta Zełenskiego, czy to jest polityka, która ma na celu wyprowadzenie Ukrainy z tej okrutnej wojny z Rosją? Pytanie moje jest, zmierza ku temu, ile tutaj jest samego Zełenskiego jako polityka i jego próby, nie wiem, obrony siebie na stanowisku prezydenta w przyszłych wyborach. To, co powiedzieliśmy w sprawie Załużnego, na ile on siebie pozycjonuje, a Ukraina jako państwo no jest jakby na drugim planie. Czy to jest jedno i to samo? Czy Zełenski to Ukraina? Czy Ukraina to Zełenski? Że tak zadam pytanie.
1: Ja myślę, że prezydent Zełenski się miota od jednej ściany do drugiej. Ta jedna ściana to jest taka logika strategiczna państwa, które walczy o swoje przetrwanie i ta druga ściana to jest bardzo instrumentalne traktowanie polityki wewnętrznej po to, żeby sobie zapewnić świetny punkt wyjściowy pod przyszłe wybory prezydenckie. I jakby napięcia między tymi tutaj dwoma podejściami są bardzo widoczne u prezydenta Zełenskiego. Daleko nie będziemy szukać. Niedawna kwestia rekonstrukcji rządu i pozbycia się ministra Fedorowa. Nie? Znaczy, wszyscy, którzy się wybijali na niezależność w otoczeniu prezydenta Zełenskiego, którzy pokazywali jakieś ambicje polityczne, są konsekwentnie wycinani. Generał Załużny no, też jest przecież tego przykładem.
0: Został wysłany do Londynu.
1: Został zesłany do Londynu.
0: No, nie chciałem używać słowa zesłany w kontekście Ukrainy i Wschodu, ale...
1: Im dalej, oczywiście takie było założenie, że im dalej od Kijowa, to tym lepiej.
0: Minister obrony były Fedorow to jest bardzo poważna postać już teraz polityki po tych wszystkich zamieszaniach. Młody człowiek, człowiek odpowiadający za... No właśnie zrozumienie świata cyfryzacji, jakim jest. To jest tak, że ja pamiętam kilka lat temu on trafił do serc młodych. To, że teraz oni wyszli na ulicę, to między innymi w jego obronie, ale dlatego, że on już wcześniej się tam w tych sercach pojawił i duszach młodych Ukraińców, prawda? Teraz obrona jego no jakby statusu i właściwie to, że został zwolniony ze stanowiska ministra obrony, no dla wielu Ukraińców, którzy wyszli na ulicę, to był też sprzeciw wobec, no właśnie, jakich zapędów Zełenskiego? Dyktatorskich bardziej takich autorytarnych, bardziej otaczających swoją grupę interesów? Jak to należy właśnie opowiedzieć?
1: Ja nie sądzę, że to ma wielki związek z prezydentem Zełenskim. To jest jakby krytyka konkretnej decyzji Zełenskiego oczywiście, natomiast moim zdaniem to jest raczej starcie dwóch wizji prowadzenia wojny i dwóch wizji zarządzania państwem. Takiej bardziej nowoczesnej, przejrzystej, gdzie człowiek jest w centrum, gdzie już nie tolerujemy jakiegoś tam pociągania za sznurki, za pod stołem czy za zamkniętymi drzwiami. To jest to, co jest... To jest kwestia percepcji. To jest to, co utożsamia część ukraińskiego społeczeństwa z Fedorowem. Tak. Więc to trochę wyolbrzymiam, ale kwestia percepcji jest dość ważna w polityce. No i versus, powiedzmy, ten taki establishment, którym teraz oczywiście prezydent Zełenski już jest, różne interesiki, które oplatają budżet państwa, no właśnie nieprzejrzystość, centralizacja władzy, skupienie się na własnych tutaj interesach, doraźnych interesach, a nie, myślę, długofalowej wizji rozwoju państwa. Więc to jest jakby coś szerzej niż tylko Fedoro, i coś szerzej niż tylko już zamówienia publiczne. Ja myślę, że to jest po prostu starcie dwóch wizji, takich długoterminowych wizji rozwoju państwa.
0: No i Ukraińcy wyszli na ulicę i protestowali kilka dni w ostatnim czasie, w lipcu. To były, no, jak na państwo w stanie wojny, takiej wojny, jaką prowadzi Ukraina z Rosją, to znaczy wojny obronnej oczywiście, no to znaczy, że Ukraińcy nie oceniają stanu państwa najwyżej, bym powiedział, broniąc Fedorowa w ten sposób.
1: No, jest takie nieformalne porozumienie ukraińskie, nieformalne, bo nikt go nie podpisał, że ze względu na stan wojny nie atakujemy... Znaczy, to nie dosłownie, tak? Że nie atakujemy bezpardonowo prezydenta Zełenskiego, nie kłócimy się wewnątrz, nie prowadzimy jakichś podjazdowych politycznych wojenek. Na takie rozliczenia będzie czas po wojnie. Stoimy mocno w jednym szeregu, zwłaszcza za granicą. To bardzo dobrze widać, że o ile tam w kraju to można troszeczkę się pokłócić, o tyle za granicą, że czy to wobec Polski, czy to wobec Węgier, czy Stanów Zjednoczonych, wszyscy razem jak jeden mąż. Ale oczywiście ta frustracja i prezydentem Zełenskim, i jakby stylem rządzenia państwem i zarządzania też wysiłkiem wojennym jest. To, to się nie tylko przejawia różnymi protestami, ale to jest bardzo no, też wyrażane wprost dzisiaj już w badaniach opinii publicznej, jeżeli sobie popatrzymy. Znaczy, ludzie już bezpardonowo mówią tak, co się nie podoba.
0: Co się nie podoba?
1: No na przykład się nie podoba ta centralizacja władzy i nie podoba się sposób, w jaki państwo jest kierowane, czy kto nim kieruje. No do niedawna kierował nim duopol Zełenski-Jermak. Tak? Znaczy, dwóch panów.
0: Andrii Jermak, który był jego prawą ręką, no ale w wyniku afery korupcyjnej on ogłosił, że pójdzie do wojska, musiał ustąpić ze stanowiska i miał się odnaleźć na linii frontu. Chyba nie doszedł do linii frontu, z tego co pamiętam, ale taki wpis uczynił na Platformie X.
1: Cóż, no to ludzie różne rzeczy piszą na Platformie X. No, to, wybaczamy im to. Odnalazł się gdzie indziej. Odnalazł się w Kijowie, tak? I cały czas chyba jakieś tam, myślę, ambicje do tego, żeby wpływać na politykę ma. Chociaż to już zupełnie nie jest ten poziom. Moim zdaniem trochę zgrana karta, tak? Kwestia tego, że zmienił się troszeczkę ten system władzy. On jest bardziej inkluzywny i że naprawdę mam to na myśli, tak? Że tak. To już nie jest mur, beton, Zełenski i Jermak, ale jest kilka osób, kilka wpływowych środowisk wokół prezydenta Zełenskiego i teraz te interesy jakoś się ucierają bardziej. Więc można wpływać na decyzje przyjmowane przez prezydenta Zełenskiego w o wiele większym stopniu niż wcześniej. Tak czy inaczej, to nie jest to, czego by chcieli Ukraińcy. No Ukraińcy widzą, że się kłóci ta logika polityczna z strategicznym interesem państwa. No to widać gołym okiem. Różne kłótnie, które się wywołuje też w kraju, różne konflikty, które się czasem wywołuje za granicą, które pomagają budować pozycję polityczną Zełenskiego na scenie politycznej krajowej, no niekoniecznie pomagają w polityce zagranicznej. Myślę, że to Budanow fajnie powiedział w jednym z ostatnich wywiadów, to też się do tego odniosę. Budanow powiedział coś takiego, że no jeżeli chcemy wygrać tę wojnę, to potrzebujemy partnerów i musimy jakby zabiegać o to poparcie.
0: Kirill Budanow to jest teraz...
1: Ten, kto zastąpił Jermaka, tak? Szef biura prezydenta.
0: Szef biura prezydenta, czyli no właśnie. I on już nie jest takim duopolem z Zełenskim? Nie stanowi takiego duetu?
1: Nie.
0: No, trzymających władzę twardą ręką?
1: Nie, no trzyma tam władzę więcej osób, a pan Kirill Budanow też niekoniecznie we wszystkim się zgadza z prezydentem Zełenskim i trochę tam napięć jest.
0: I też jest młodym człowiekiem, tak jak Fedorow.
1: No cóż, generalnie to wszyscy tam są, to jest większość z nich, tak?
0: No właśnie.
1: To jest zupełnie nowa generacja. To po 19 roku, po przyjściu Zełenskiego do władzy bardzo mocno przorano scenę polityczną. To myślę, że przegapiono to trochę u nas w Polsce. Jak ja sobie czasem patrzę na różne kontakty polsko-ukraińskie, to one się sprowadzają, nie wiem, już do takich czasów pomarańczowej rewolucji, może tam czasem Euromajdan, nie? Znaczy ci ludzie już dawno nie mają wpływu na żadne decyzje, jakie...
0: To jest historia, która nie ma wpływu na rzeczywistość.
1: No, ale jeżeli ktoś się lepiej z tym czuje, to ja tego nie potępiam. Więc u nas ja uważam, że to przegapione, tak? Bo zobacz, Fedorow ma 35 lat, on jest jeszcze młodszy ode mnie.
0: I ty mówisz o tym, że on ma wizję państwa, co jest w ogóle nieprawdopodobne.
1: Jako jedyny miał też wizję wojny, to można się zgadzać, tak, bądź nie zgadzać, tak? Ale on miał jakąś wizję prowadzenia tej wojny. Co też niespecjalnie mu pomogło.
0: Bo wyleciał.
1: Nie pomogło mu w tym sensie, że był zanadto ambitny. Tak,
0: tak jest.
1: I to się nie spodobało. No ale Budanow, Palisa, czyli jego zastępca. Mówię o ludziach z biura prezydenta Ukrainy teraz, tak? Później mamy nowego głównodowodzącego Michała Drapatego, 43 lata, jeżeli teraz dobrze pamiętam. Jakby generalnie gdzieś tam przełom 30-40 to jest nowa elita ukraińska. To mało tego, zobacz na kluczowych dowódców wojskowych, takich bardziej medialnych, którzy za chwilę pewnie pójdą w politykę, to niektórzy mają 32-33 lata, nie?
0: I to jest elita polityczna i wojskowa, bo to też jest, to się miesza. W ogóle ja mam wrażenie, że im więcej lat od wybuchu wielkiej wojny Rosji z Ukrainą w 22 roku, tym Ukraina zaczyna mi przypominać pod pewnymi względami Izrael. Młode pokolenie ludzi, którzy stają później no chyba murem za decyzją Zełenskiego, by relacje z Polską sprowadzić do no, najniższych już, bym powiedział, ciepłych uczuć, jakie mogą być między naszymi krajami. Mówię o politycznych i społecznych, bo to są bardzo, to było poważne uderzenie również w relacje i więzi społeczne, to co powiedział Zełenski i ogłosił o nadaniu bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii jednemu z elitarnych oddziałów ukraińskich. Czy Myślisz, że oni zrozumieli to zagranie polityczne Zełenskiego? Dlaczego oni to poparli? Dlaczego oni w tym się odnaleźli? Bo ja tego do końca nie rozumiem, jeżeli chodzi o młodych ludzi.
1: Ja bym to trochę inaczej jednak zinterpretował, bo ja uważam, że ruch prezydenta Zełenskiego nie miał absolutnie nic wspólnego z Polską. Znaczy, był obliczony tylko i wyłącznie na kwestie polityki wewnętrznej. To było takie mrugnięcie okiem do prawej strony sceny politycznej, do tych środowisk wojskowych. Prezydent Zełenski generalnie buduje sobie szerokie zaplecze władzy, przygotowuje się pod gdzieś tam te przyszłe wybory, ale w krótkim okresie chodzi o to, żeby sobie zapewnić trochę spokoju na jesień i zimę. Tak? Czyli żebyśmy ten taki pakt o nieagresji zawarli i razem przez tę zimę przeszli, nie podgryzali się gdzieś tam, nie kopali po kostkach. Dwa środowiska, z którymi on ma problem, którego niespecjalnie lubią, to z jednej strony jest takie środowisko, bym powiedział, liberalno-inteligenckie, a drugie to jest, uwaga, środowisko właśnie wojskowych, takie radykalne. Mhm. No uważa, że prezydent Zełenski jest za mało radykalny. Tak, jakieś tam właśnie swoje układy, układziki, negocjacje, po co to komu. To się nie podoba. Więc to było mrugnięcie okiem właśnie do tej prawej sceny, żeby zachęcić ich do przyłączenia się do tego paktu o nieagresji. I teraz oczywiście to się rozlało na stosunki polsko-ukraińskie, tak? Potem to, co zrobił prezydent Zełenski, już jego komentarze, odpowiedź i tak dalej, to było wymierzone w Polskę. Natomiast ten pierwotny jakby zamiar, to tam Polski nie było, tak? I oczywiście podobnie jak myślę, że to warto porównać z tym, co się stało już półtora roku temu w Białym Domu, gdy się prezydent Zełenski pokłócił z Donaldem Trumpem.
0: Czyli to wielka awantura w gabinecie owalnym.
1: Tak, ale uwaga, no przecież Zełenski też tam nie pojechał z zamiarem pokłócenia się z Trumpem. No to tak wyszło. Tak bywa, nie? No prezydent Zełenski po prostu nie posłuchał wtedy swoich doradców i się skończyło dokładnie tak, jak mu doradcy powiedzieli, że się skończy, jeżeli nie będzie podążał za wskazówkami, które dostał.
0: Włącznie z wystrojem, to znaczy ze strojem, czyli jeździ już teraz takim garnituropodobnym czymś. No myślę, na sobie. Że to, bo też za to dostał burę od Trumpa. No.
1: Ale to zostało wyolbrzymione, tam były inne kwestie. Na przykład jedną z rad dla prezydenta Zełenskiego było to, żeby nie przywoził do Białego Domu zdjęć, tam jeńców wojennych, dzieci, materiałów graficznych, które by miały wstrząsnąć Trumpem. Bo to się źle skończy, tak mu mówili doradcy. Jak to się skończyło, to już wszyscy wiemy.
0: No tak.
1: Zresztą potem drugi raz robił to samo, zupełnie niepotrzebnie, czyli jak widać nie słucha wszystkich swoich doradców. Nie chciał, żeby to się tak skończyło, ale to się tak skończyło. Jaka była tego konsekwencja? Bardzo mu to pomogło, uwaga, w polityce wewnętrznej. Bo nastąpił, znaczy to wywołało taki efekt solidarności, to się czasem nazywa efektem jednoczenia się wokół flagi.
0: No tak, tak.
1: Jak naszego biją, no to stajemy w obronie, tylko my możemy.
0: Trump nie cieszy się wybitnym aplauzem międzynarodowym w związku z tym.
1: Tym bardziej, no właśnie. Mhm. Więc tak. Ale oczywiście byli ludzie, którzy no po prostu załamali ręce, jak to zobaczyli. I to nie jest tak, że wszyscy w Kijowie popierali te zawiruchy w Białym Domu. Niektórzy byli kompletnie załamani. Tylko znów, ponieważ jest to niepisane porozumienie, że stoimy murem wszyscy razem, no to nie pojawia się publiczna krytyka tego. I to samo dotyczy teraz w przypadku sporu z Polską. Są ludzie, którzy załamują ręce i po prostu są przerażeni tym, co się stało. Jakie to będzie miało konsekwencje i w polityce, i dla... no właśnie, ty mówisz o więziach społecznych, ja powiem wprost, no, o społeczności Ukraińców w Polsce. Tak?
0: Przecież to jest dramat dla obu nacji.
1: Oczywiście,
0: Ukraińców,
1: że tak.
0: W Polsce i Polaków. Bo wymagał, nagle prezydent Ukrainy narzucił w Polsce wybór. To znaczy, za kim się opowiadasz? Za tymi, którzy wybierają swojego bohatera, czy za swoją historią? Bardzo dramatyczne. Mówię o Polakach w tym momencie.
1: Znaczy, ja to rozumiem i to na pewno nie pomaga i nie pomoże też rzeczywiście Ukrainie w dłuższym okresie. Aczkolwiek też oczywiście są przeciwnicy tego, tylko znów ta krytyka się nie wylewa na powierzchnię, nie trafia do dyskusji publicznej, bo jednak mamy to założenie, że no nie będziemy krytykować prezydenta Zełenskiego. Po wojnie to może, tak? Więc do czego zmierzam? Po pierwsze, to nie było specjalnie. To jest ważne jednak, żeby to rozumieć. Nie było specjalnie, ale tak szybko, jak prezydent Zełenski zrozumiał, że mu to pomaga wewnętrznie, że dzięki temu można coś zyskać. Zobacz, bardzo taki ciekawy rezultat, bo znaczy jeden z rezultatów to jest to oczywiście, że Zełenskiemu wzrosło poparcie, ale drugi rezultat był taki, że udało mu się ustawić wszystkich w jednym szeregu, no po prostu odkuczmy po Budanowa. Wszyscy w jednym rządku.
0: Bo ja zwracali od ordery.
1: Nie wszyscy chcieli, albo powiem tak, nie wszyscy się cieszyli, że im polecono.
0: Skąd wiedzieli, że mają oddać order?
1: No bo im tak polecono, no to wiedzieli, że mają oddać. Wyszło przecież dyrektywa z biura prezydenta. No, nie czarujmy się, no wiemy dzisiaj przecież, to nie jest tak, że to wyssaliśmy to z palca na konferencji odbudowy. W Gdańsku się z tego podśmiechiwali unijni dyplomaci, no nawet nazwiska wskazywali, więc nie jest to żaden sekret.
0: Czyli ta fala zwrotów była raczej też zaplanowana przez prezydenta Zełenskiego.
1: Wiesz, no niektórzy oddali sami z siebie, bo wypadało. Biuro prezydenta dość oczywiste, że musiałoby oddać w ślad za prezydentem. Tak, no ale na przykład już byli prezydenci niekoniecznie. Przeprowadzono z nimi mniej lub bardziej takie, no bym powiedział, szczere rozmowy.
0: Tak? Motywujące rozmowy.
1: Dokładnie, o właśnie. Znaczy, no ale to jakby jest kwestia drugorzędna. Tak? Chodzi o to, że prezydent Zełenski zrozumiał, że te wszystkie spory na arenie międzynarodowej mu pomagają wewnętrznie. I tu jest ten moment, w którym się kłóci ten interes strategiczny z tą logiką polityczną. Bo w długim okresie te spory Ukrainie nie pomagają. No, wiesz, znów wracam do Budanowa. Jeżeli chcesz wygrać i potrzebujesz pomocy partnerów, to o tę pomoc musisz zabiegać. No, raczej kłócenie się z partnerami jest najmniej skutecznym sposobem zabiegania o pomoc od tych partnerów. I od Polaków, i od Amerykanów, i od wszystkich innych. Więc w dłuższym okresie, ja tak mówię, w dłuższym okresie, no ale to już trwa, więc powiedzmy od 2022-2023 roku, to dzisiaj już jesteśmy w tym dłuższym okresie, to już zaczyna przynosić takie negatywne dywidendy. No to widać, że się irytują ludzie już tym prezydentem Zełenskim, tak? I jemu trzeba oddać należne. No on się zapisał już złotymi zgłoskami. Nikt mu tego nie zabierze. To też, żeby było jasne.
0: Że wytrwał, tak, na stanowisku i zorganizował obronę Ukrainy przed inwazją rosyjską w 2022 roku.
1: Natomiast oczywiście wiele decyzji, które podjął i sposób, w jaki te decyzje komunikował, niestety Ukrainie na scenie politycznej nie pomaga. I tu ci wszyscy, którzy stoją murem za prezydentem Zełenskim, a na przykład są świadomi tych różnych błędów, to niech się irytują, ile tylko chcą, ale to niestety do niczego nie doprowadzi. No to rezultat jest, jaki jest. Znaczy ta frustracja i ta ich irytacja i to, co się wylewa teraz w mediach społecznościowych, bo to jest taki dysonans poznawczy, który się wylewa z ich strony. Czyli ty wiesz, że Ukraina popełniła błąd, ale jednak nie możesz tego powiedzieć publicznie, bo musisz bronić tej Ukrainy. No, jest priorytet utrzymywania tego zwartego szeregu w warunkach wojny. To, że za zamkniętymi drzwiami, czy jesteśmy często, nie wiem, gdzieś za granicą w delegacjach i Ukraińcy podchodzą i pytają, no dobrze, a to był błąd, okej, jakby to można było rozwiązać, może tu jest propozycja.
0: Są takie głosy?
1: Ale rzeczywiście, że są takie głosy.
0: No przecież... Wiesz, powiem, że dla mnie to jest coś niesamowitego, jak czytam blogosferę, nazwijmy to, to... Jest na przykład jeden z autorów swojego wpisu, nazwał go dowodem niemalże na to, na współpracę polsko-nazistowską z przed wojny, wybuchu II wojny światowej, nazywa się Roman Szeremet, który skłamał, wklejając zdjęcie nie do końca odpowiadające prawdzie, to znaczy witającego się jednego z generała Mosura z jednym z generałów niemieckich Wehrmachtu. No, na tym zdjęciu było więcej oficjeli wojskowych z innych krajów, ponieważ to były manewry, zresztą na Wołyniu w 1938 roku. Nie chciałbym opisywać teraz postaci pana Romana i nie chcę mu poświęcać czasu. Natomiast no, to, co mówisz, że są głosy, które chciałyby zawrócenia tej polityki, czy wyjścia jakoś na prostą, to jest coś niezwykle optymistycznego w tym gąszczu jednak, bym go nazwał, czegoś nie do zaakceptowania, to znaczy manipulacji ukraińskich, propagandy ukraińskiej, która uderza w polską historię, 100 tysięcy ofiar zamordowanych na Wołyniu i w innych okręgach Ukrainy. I to jest coś, co stawia pytanie, czy prezydent Zełenski może się już z tego wycofać, albo w jakiś sposób z tej polityki, którą nadał, teraz w jakiś sposób wycofać jeszcze przed ustanowieniem panteonu bohaterów Ukrainy. Bo przecież jeżeli tam się pojawi postać Dmytro Klaczkiewskiego, czyli Kłyma Sawura, postaci dla nas absolutnie nie do zaakceptowania, bo był to przywódca UPA, Bandery, frakcji banderowskiej, odpowiedzialny za zamordowanie tysięcy Polaków na Wołyniu, to mamy problem kolejny. ogromny.
1: Czy ten problem z nami zostanie? Ja uważam, że prezydent Zełenski się z tego nie wycofa, dlatego, że ważniejsza jest kwestia polityki wewnętrznej niż stosunku z Polską.
0: Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Do dalszej części rozmowy, wywiadu z Danielem Szeligowskim zapraszam dzisiaj od 19:00. Już będzie na naszym YouTubie, czyli Radio 357 Talk. Tam są jeszcze kolejne wnioski, kolejne wyjaśnienia i kolejne ciekawe spostrzeżenia Daniela Szeligowskiego, który naprawdę w polityce ukraińskiej jest niezwykle biegły, włącznie z tym, że ma swoich rozmówców, z którymi rozmawia i z których tych rozmów wyciąga właśnie takie, a nie inne wnioski. Polecam, bardzo, bardzo zapraszam Radio 357 Talk. Bardzo zapraszam na YouTube'a, a za chwilę Tieras Raras, Wojciech Ganczarek, który już jest ze mną i za chwilę się odezwie, ale po tym, jak usłyszymy to, co wymyślił i to, co zaproponował, jeżeli chodzi o muzykę. Także za chwilę Tieras Raras i podcast latynoamerykański, czyli Wojciech Ganczarek.
2: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta

0: DJ de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
1: Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański, teraz, tieras, raz na dachu świata. Dzień dobry, Wojtku, słyszymy się.
2: Dzień dobry, Michale, słyszymy się, wydaje mi się.
1: No tak, bardzo dobrze się słyszymy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś znowu w takim krótkim odstępie czasowym, czyli tydzień temu rozmawialiśmy o Argentynie i robiłeś swój własny bilans meczów Argentyny rozegranych podczas Mistrzostw Świata, ale nie ile goli zdobył Messi, chociaż też to się pojawiało, natomiast ile nowych propozycji bądź praw zaproponował Javier Milei, czyli prezydent Argentyny, i ile tych rzeczy zostało wdrożonych, ale także inne sprawy jeszcze się pojawiły. Zakończyliśmy, pamiętam, na fladze i tutaj był wielki znak zapytania i nie można tak zostawiać za długo ludzi z niepewnością, co to wszystko się działo z tą flagą. Możesz to wyjaśnić, ale wcześniej opowiedzieć o piosence?
2: Tak, no ja myślę, że rzeczywiście tysiące słuchaczy Radia 357 przez ostatni tydzień.
1: Dziesiątki tysięcy, proszę pana, dziesiątki tysięcy.
2: Setki, idźmy
1: setki
2: w miliony
1: tysięcy.
2: Nawet.
1: Nie ma problemu. Pozdrawiamy
2: te miliony słuchaczy.
1: Im więcej, tym weselej.
2: Tak, przebierało pewnie nóżkami, żeby usłyszeć, co się stało z tą flagą rzeczywiście. Piosenka Wiktora Jary, Chilijczyka, Ades Alambra, czyli zdejmijmy druty, zdejmijmy ogrodzenia. Zdejmijmy ogrodzenia z tej ogrodzonej ziemi, bo o tym będziemy dzisiaj właśnie opowiadać. Skończyliśmy rzeczywiście na meczu półfinałowym Argentyna-Anglia.
1: Na półfinał. 2 do 1
2: dla Argentyny. To był półfinał, ale jak zgodnie mówili wszyscy Argentyńczycy, to był tak naprawdę najważniejszy mecz tego turnieju dla Argentyny, a nie finał. I stał się rzeczywiście tak ważny, że chyba ja nie wyobrażałem sobie tego wcześniej, jak bardzo ważny mógł być taki mecz. W sposób pozytywny, bo tak jak mówisz, do tej pory, do tamtego meczu rozmawialiśmy o sytuacjach, w których właśnie ten ferwor meczowy pozwolił władzom na zmiany prawne, być może nie najlepsze dla Argentyńczyków. Natomiast tutaj stało się coś, była taka wrzutka w pole karne, zupełnie niespodziewana i gol dla społeczeństwa. Posłuchaj, jak to było. Pan minister bezpieczeństwa Alejandra Montoliva ostrzegała Argentyńczyków, że absolutnie zabronione jest noszenie na mecz koszulek, flag czy jakichkolwiek symboli związanych z konfliktem między Argentyną a Anglią o Falklandy tudzież Malwiny. No i ktoś wniósł jednak. Komuś się udało. Chłopaki z Villa Luro, jak się mogą dowiedzieć, kibicy, na hotelowym prześcieradle napisali Malwiny są argentyńskie. Udało im się to prześcieradło wnieść na stadion, a po zakończonym meczu wrzucili to prześcieradło na boisku. I zobacz, tak stwierdzili, zobaczymy, co się stanie, prawda? Podszedł piłkarz Lo Celso, potem Lisandro Martinez i Cuti Romero, wzięli tę flagę i zaczęli z nią tańczyć, zaczęli z nią pokazywać i to rozprzestrzeniło się przez media po całym świecie, ale głównie w Argentynie. I w Argentynie to była taki gol kontaktowy, można powiedzieć. Gol kontaktowy społeczeństwa w potyczce z władzami, które no wydawało się, że od tych trzech lat jakby wygrywają tą tak zwaną batalię kulturową, jak to zaczęło się mówić. A tutaj właśnie był taki gol kontaktowy i to prześcieradło wybudziło Argentyńczyków z takiego marazmu, z takiej beznadziei, z takiego oczekiwania. No co, ile jeszcze mamy czekać na ten obiecany cud gospodarczy? No, może jednak już się nie doczekamy, prawda? Ale nikt jakby nie odważał się powiedzieć tego głośno. A ta flaga, to prześcieradło z napisem Malwiny są argentyńskie wybudziło społeczeństwo do tego stopnia, że Senat, który miał następnego dnia głosować tak zwaną ustawę o nienaruszalności własności prywatnej, wycofał się z tego i przełożył głosowanie na wczoraj, dokładnie na 6
1: tak.
2: sierpnia.
1: No i udało się przegłosować, czy jeszcze nie znamy rezultatów?
2: No znamy rezultat, ale to też nie było takie szybkie.
1: No tak, tak.
2: Bo może opowiem, o czym w ogóle jest ta ustawa.
1: No, byłoby dobrze, żebyśmy się dowiedzieli, jaka jest stawka tego meczu.
2: Stawka jest następująca. Jest wiele stawek, właściwie 5 tak z grubsza. Pierwsza jest taka, że obecny limit w Argentynie na zakup ziemi przez obcokrajowców to 15% terytorium kraju, ale też obejmuje każdą prowincję, czyli województwo, czy każdą gminę. Czyli w każdej gminie, czy w każdym województwie maksymalnie 15% może zakupić obcokrajowcy w ogóle i jedna osoba do 1000 hektarów, z zastrzeżeniem, że nie może to być przy kluczowych rzekach, nie może to obejmować jezior, czy nie może to obejmować źródeł wody. Co w Argentynie jest kwestią kluczową, zwłaszcza w Patagonii, bo możemy pomyśleć na przykład o źródłach rzeki Chubut, które posiada taki pan, ty pewnie go znasz, bo ty w tych binach i ibnach to ty jesteś dobry, nie? Taki Tawim bin Hamed Altani. Ja nie jestem zbyt
1: Altani,
2: dobry,
1: ale... no proszę, rodzina Altani.
2: No, on właśnie ma źródła rzeki Chubut, które dają życie całej prowincji, całemu województwu, które nazywa się Chubut właśnie, bo te rzeki, których jest bardzo mało w Patagonii i w tych innych regionach Argentyny, są tak istotne, tak fundamentalne, że zazwyczaj całe regiony biorą swoją nazwę od nazwy rzeki. No więc ten gość ma właśnie...
1: Ale ten gość, poczekaj, to jest, jak się nazywa, żebyśmy byli precyzyjni?
2: Emir Kataru Tamim bin Hamed Altani.
1: No to jest bardzo poważna postać, bo to jest premier, to jest właściwie też działający minister spraw zagranicznych. To nie jest... nie rozmawiamy o jakimś biznesmenie, który po prostu ma miliard dolarów na wydanie. To jest jeszcze więcej, jeszcze lepiej.
2: Myślę, że to taka Ameryka Łacińska, to takie pitu-pitu, nieważne sprawy.
1: Absolutnie. W życiu tak nie myślałem, że Ameryka Łacińska to pitu-pitu. Zresztą, słuchaj.
2: A jednak nawet twój ulubiony Bliski Wschód się na tym... w Ameryce Łacińskiej tam znalazł.
1: No tam. Pewnie, no i on się znajduje tam od lat, setek, no coś, to jest w ogóle, absolutnie tak, związki tak. Są. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o Wenezueli chociażby i to, jak wyglądała między innymi mniejszość libańska i członkowie Hezbollahu, którzy też żyją w Wenezueli. No wszystko się ma, wszystko się jednak ze sobą miesza. Ale dobrze, wracając do twojego, do tematu, no i co się dalej dzieje?
2: No właśnie, bo jeszcze to ci powiem z tym Bliskim Wschodem.
1: Bo 5 stawek.
2: Że Kronika Polityka, taki dziennik poważny akurat, informował, że przed głosowaniem wczorajszym, że wysłannicy z Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej już w Argentynie są i czekają, aż się zacznie wyprzedaż. Ale się nie doczekali. O tym za chwilę. Więc tak, więc to sprzedawanie obcokrajowcom, te limity miały być zniesione. Żadnych limitów, można sprzedać wszystko, nawet całą Argentynę. Jak ktoś przyjdzie i zaproponuje, że kupi całą Argentynę, można mu sprzedać. Zresztą pan minister spraw zagranicznych byłby przeszczęśliwy. Jak ktoś przyjdzie, chce kupić wszystko, nie ma problemu, bo to tylko przyniesie nam rozwój. Takie jest stanowisko ministra. Potem też druga, to pierwsza sprawa, może to najgłośniejsza, dotycząca sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Druga kwestia dotycząca zmiany zagospodarowania terenu po pożarach, bo te pożary w 98% w Argentynie są celowe po to, żeby potem zrobić pole golfowe albo prywatną dzielnicę, albo pastwisko, prawda? Więc jest taka ustawa, która zabrania tego, czyli zabrania zmiany zagospodarowania terenu w 30 do nawet 60 lat po pożarze, żeby właśnie takich pożarów celowych nie było. Więc to miało być zniesione również, no bo po co takie ograniczenia, nie? Wolność ma być, więc ograniczenia znosimy. No i jeszcze z takich ciekawych ograniczeń była kwestia tego, eksmisji, prawda? Eksmisji z domów i eksmisji z terytoriów. Czyli teraz propozycja jest taka, żeby eksmisję można było robić już nawet 3 dni po tym, jak właściciel, jak nie zapłacisz właścicielowi, on za 3 dni dzwoni na policję, policja nawet w nocy może przyjść i cię wynieść na ulicę bez nakazu sądowego, sąd się zajmie sprawą później, to nie jest, twoja sprawa nie jest pilna, pilniejsza jest kwestia właściciela, który cię chce wyrzucić, prawda? I to nie chodzi tylko o, to jest ważna sprawa, nie chodzi tylko o eksmisję z mieszkań czy domów wynajmowanych, tylko na przykład chodzi o eksmisję z całych terytoriów. Na przykład masz wioskę, którą chcesz wysiedlić i ją możesz wysiedlić, jeśli masz jakieś papiery. Te papiery bardzo często są pisane na kolanie. Własność terytoriów w interiorze argentyńskim bardzo często jest... wątpliwa. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy lokalne elity zawłaszczają duże terytoria, twierdzą, że to są ich, natomiast jeżeli by ten sąd się zajął sprawą i sprawdził, czy rzeczywiście ci właściciele, którzy się podają, są właścicielami, okazałoby się, że już nie są, natomiast no już wioskę rozjechały te spychacze, już spalili domy wszystkich mieszkańców, no i już trochę za późno, prawda? Mhm. Więc taka była też propozycja. No i co się dzieje? Przychodzi głosowanie 6 sierpnia i przez te 3 tygodnie od meczu całe media społecznościowe, tak zwane argentyńskie, zostały zawojowane przez to prześcieradło. Słuchaj, no gdzie otwierałeś jakieś media, jakiś Instagram, jakiś Facebook, to tam były transparenty, tam były grafiki, tam były informacje zachęcające do udziału w manifestacjach właśnie przeciwko tym zmianom i to zawsze było ułożone właśnie według schematu tego prześcieradła na boisku. Nawet powstała specjalna czcionka, która ma...
1: Czyli czekaj, to prześcieradło z boiska robi tak niesłychaną karierę, bym powiedział, tak. Polityczno-społeczną w Argentynie. I to już jest sytuacja, no powiedziałbym, niebywała. To jest jak film, coś niesamowitego. I proszę dalej, mów.
2: No, więc mamy tą czcionkę imitującą nawet literę z prześcieradła, że jak chcesz napisać swoje zaproszenie na udział w manifestacji w twojej miejscowości przeciw władzom i ich zmianom dotyczącym własności ziemskiej, no to sobie możesz szybko taką czcionkę ściągnąć i takie zaproszenie w postaci prześcieradła wypisać. No i cóż, i władze się zdały sprawę, że jednak muszą się trochę zacząć wycofywać. Mhm. Najpierw wycofali się z ograniczeń dotyczących zakupu przez obcokrajowców. Powiedzieli, okej, tą część ustawy, ten artykuł wyrzucamy i potem jeszcze w samą noc głosowania, bo tam debaty trwały 12 godzin, to się zakończyło 2 w nocy. I jeszcze do tego wycofano tą kwestię pożarów, prawda? Czyli zniesienia ograniczeń w zmianie zagospodarowania po pożarach. To zostało zostawione w spokoju. Natomiast zostały ostatecznie przegłosowane tam 3 głosami, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, ta kwestia eksmisji z terytoriów w szczególności. I teraz na zakończenie, żeby to jakoś jeszcze zostawić może zainteresowanie słuchaczy na kolejne nasze spotkanie. Film wrzucimy do tego. Zrobimy drugą wrzutkę z drugiej strony. Dośrodkowanie z drugiej strony. Jest taki film Nuestra Tierra, Lucrecia Martel. Nuestra Tierra, czyli Nasza Ziemia. To można powiedzieć bez żadnej wątpliwości, to jest najgłośniejszy dokument argentyńskich ostatnich 2 lat, można powiedzieć. O tym się w kółko mówi, o tym się rozmawia, ten film pokazuje się na wszystkich festiwalach. Film Nuestra Tierra opowiada historię społeczności Chuschagasta z prowincji Tucumán, gdzie w 2009 roku został zamordowany lider tej społeczności przez właśnie przedstawicieli lokalnych elit, które uważały się za właścicieli miejsca, regionu całego obszernego, na którym ta społeczność od pokoleń mieszka. Jak się potem okazało, uważali się za właścicieli bezzasadnie, bo papierów na te terytoria nie mają. Natomiast po dzisiejszych zmianach, bo to zostało o 2 nocy przegłosowane, mogliby najpierw taką społeczność wyrzucić, spalić jej domy i zostawić na ulicy, a dopiero potem, może z 15 lat później, sąd by doszedł do wniosku, no że jednak to nie było słuszne postępowanie. I to jest przypadek społeczności z Chuschagasta, z Tucumán, ale to jest właściwie przypadek całej Patagonii, bo cała Patagonia jako gigantyczny region została nielegalnie zawłaszczona przez elity. Między innymi przez członków rodziny, nie potomków, tylko jak to się mówi, tych z drugiej strony, czyli tych starszych, z rodziny Bullrich. Senatorka Bullrich jest jedną z czołowych przedstawicielek władz, które promują tę ustawę i to właśnie jej rodzina sprzedawała te nielegalnie zawłaszczone patagońskie ziemie. Czyli jakby dużo czasu mija.
1: Ale rodzina Bullrich to jest rodzina która? To jest rodzina argentyńska, czy to jest rodzina amerykańska w Argentynie? Bo już
2: nie,
1: tutaj,
2: Bullrich, kiedy zostaje podbita Patagonia, ziemie, których nie sprzedano wcześniej, bo Patagonia została podbita na zasadzie spekulacji finansowej, znaczy najpierw sprzedano ziemię, a potem ją podbito. I te ziemie, których nie zostały sprzedane przed podbiciem, były sprzedawane w Casa Bullrich, czyli w takim domu handlowym prowadzonym przez tą rodzinę. I teraz pani senator Bullrich i pani minister wielu prawicowych rządów jest promotorką tej ustawy, która głównie miała na celu właśnie sprzedawanie ziemi obcokrajowcom, prawda? Czyli tak jak 150 lat temu chciała ten sam biznes robić, po prostu co dziadkowie, no i nie wyszło tym razem.
1: I to jest argentyńska rodzina Bullrich, tak? To tak.
2: No ona taka jest argentyńska, jak brzmi nazwisko Bullrich.
1: No właśnie, no dlatego tak się dopytuję już, żeby mieć jakąś bardziej ścisłą wizję tego, co się działo. Natomiast no rzeczywiście to jest, no, powiem ci, że takie mam wnioski z tych naszych dwóch spotkań ostatnich, że to jest niezwykłe, by tak opracować swoją politykę, by ją dostosować do rytmu meczów podczas Mistrzostw Świata. Natomiast jakoś to zostało...
2: Ci nie wyjdzie, bo ktoś wniósł prześcieradło na stadion.
1: I teraz do tego zmierzałem. I nagle cały misterny plan został przysłonięty prześcieradłem. No, wiesz, no to jest coś niesamowitego. Dzisiaj z Jerzym Haszczyńskim rozmawialiśmy o Ceucie i o tym, jak tam misterny plan no jednakowoż wypalił. I tutaj no to jest opowieść szkatułkowa, z jednej szkatułki druga wychodzi, no po prostu coś niesamowitego. Natomiast tutaj, proszę bardzo, pewnego rodzaju sprawa została jednak, może nie zastopowana zupełnie, ale w jakiś sposób zmodyfikowana. I teraz myślisz, że to dalej będzie miało swoją jakoś dalsze losy? Jakoś myślisz, że to dalej... czy prześcieradło, czy protesty, czy cokolwiek będzie miało swoją jeszcze kolejną część?
2: No zobaczymy, jak długo to prześcieradło powiesi, że tak powiem.
1: No właśnie.
2: Manifestacje wczorajszej nocy były masowe w całym kraju właściwie, nie tylko w Buenos Aires. To jest bardzo brutalnie tłumione przez policję. Mm-hmm. Było to już sławne od czasów manifestacji w Chile. Strzelanie ludziom po oczach, bo chociaż strzela się gumowymi kulami do manifestantów, które no niby są tylko gumowe, no ale jak ci strzelą w oko, no to i tak jest po oku.
1: No te w Chile manifestacje to też były lasery z kolei demonstrantów w drugą stronę, w stronę policji i służb bezpieczeństwa. No tak? Te walki były też prowadzone, bym powiedział, no, na jakimś poziomie dość wysokim. Także to nie
2: jeszcze
1: tylko
2: nie ma
1: policja.
2: Statystyk dotyczących udziału liczby manifestantów czy ofiar, natomiast no, z tego, co widać na zdjęciach i na nagraniach, no, policja działała w sposób stosunkowo brutalny. Mhm. Natomiast chociaż została przegłosowana część ustawy w Senacie, no to jeszcze musi zostać przegłosowana w Izbie Niższej, więc sprawa jest jeszcze otwarta. Rząd również nosi się z ochotą do zadekretowania bez konsultacji z parlamentem pozostałych zmian, czyli zniesienia właśnie limitów na zakup ziemi przez obcokrajowców, limitów między innymi dotyczących posiadania źródeł rzek. Między innymi.
1: Posiadania źródeł rzek. To jest coś niesamowitego. Posiadam źródło rzeki.
2: Posiadam źródło rzeki, sprzedam tanio. Tak,
1: sprzedam tanio.
2: No jak widać po tym filmie Lucrecji Martel, no to jest kwestia posiadania ziemi, dostępu do niej. Jest kwestią nierozwiązaną wewnątrz Argentyny, więc jakby może zapraszanie jeszcze do tego bałaganu obcokrajowców w tym momencie nie jest najlepszym pomysłem. I teraz jeszcze zrobimy taką wrzutkę osobistą, bo na festiwalu międzynarodowym kina środowiskowego w Buenos Aires, który zaczyna się w przyszłym tygodniu, będzie pokazany film Ziemia dla niewielu polskiego reżysera Wojciecha Gańczarka, który również mówi o kwestii dostępu do ziemi i walkę o terytoria w Patagonii. I dzień później na festiwalu w Luján, sąsiednim, tenże film Gańczarka będzie pokazywany razem z filmem Lucrecji Martel, Nuestra Tierra.
1: Kropka. Widać, że panie Wojciechu, to w takim razie jeszcze raz, dwa razy proszę powtórzyć miejscowości.
2: Że chcę powiedzieć, ta kwestia dostępu do ziemi i konfliktu o terytoria jest bardzo obecna. Nie jest to coś gdzieś tam wiszącego w powietrzu.
1: To coś, co sobie uroił tylko reżyser Ganczarek. Tak, rozumiem. Tak, do tego zmierzamy. To jeszcze raz, gdzie Ganczarka można zobaczyć? Jeszcze raz powtórz.
2: Ganczarka można zobaczyć w Dobrowodzie.
1: To też, teraz w Dobrowodzie. Za chwilę będzie w Brazylii, z tego co wiem. I też ludzie na festiwalu. Dobrze. To w takim razie pozdrowienia dla reżysera Ganczarka, bo my tu się zbliżamy do nieuchronnego końca dzisiejszej audycji. I teraz raraz też. Natomiast pozostaje nam jeszcze wprowadzić to, co wybrałeś, czyli muzykę, utwór, który jest dość nostalgiczny, ale myślę, że z pięknym tekstem. Proszę bardzo.
2: Właściwie bez tekstu, bo to jest
1: muzyka. Właściwie bez tekstu, ale no, mówię z opowieścią o tekstem, o opowieścią o artyście. O to mi chodziło, przepraszam.
2: Tak, artysta jest nieznany. Wykonawcą jest Atahualpa Yupanqui. Jest to Vidala, Pobre mi Negra, Vidala, czyli taki gatunek z północy Argentyny. Ta konkretnie piosenka jest Santiago del Estero i mam nadzieję, że jej długie nuty i cisze, których może jest tam więcej niż hałasów, zostawią nam przestrzeń, żeby pomyśleć o tym naszym świecie, który jest piękny i brutalny zarazem i zastanowić się, czy warto taplać się w nienawiści, czy może wejść w jakąś inną epokę miłości.
1: Miłość jest najważniejsza. To jest to, co się powtarza na dachu świata co jakiś czas i w tieras raraz. Te cisze, te piękne pauzy, niech pozostaną z nami. Wojciech Ganczarek, tieras raraz, podcast latynoamerykański. Tomasz Matlingiewicz audycję zrealizował. Michał Żakowski. Do usłyszenia.

0: Ależ to będzie piękna sobota. Zapraszam Państwa na godzinę z motoryzacją.
1: Resoraki.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. A dzisiaj w pojedynkę Marcin Klimkowski. Kłaniam się Państwu, porozmawiamy o... Właściwie ja będę Państwu opowiadał o najlepszym aucie po 60 roku życia. O tym, że ekrany w samochodach nagle okazały się zbyt duże. O zaostrzeniu przepisów, które nas czekają. No i parę innych historii z czterema kołami. Na czterech kołach. A na początku...

Harry Styles i Golden na początek Reseraków. Jestem Państwu winien wyjaśnienie. Marcin Klimkowski sam, dlatego że Michał Gąsiorowski, czyli mój resorakowy partner, jest na zasłużonym wypoczynku. I to ja Państwa pytam, czy używacie muzyki jako takiego czegoś podczas podróży, co was, nie wiem, ekscytuje w jakiś sposób, żeby, nie wiem, nie zasnąć, albo żeby być bardziej energetycznym, czy też skupionym, czy wręcz przeciwnie, na przykład macie takie coś, co ja ostatnio zauważyłem u siebie, ale to prawdopodobnie ze względu na wiek, czyli wyciszam muzykę całkowicie, kiedy parkuję. I próbowałem to jakoś rozkminić sobie i pomyślałem, że to dlatego, że jakoś podświadome myślę, że w coś innego uderzę. Jeśli macie takie kawałki, które was energetycznie nastrajają, to proszę wyślijcie mi propozycję na klimek@radio357.pl. Będziemy razem do godziny 8 i jeszcze wiele, wiele kawałków usłyszymy. Takich raczej energetycznych jak ten.

Marilyn Manson i Tainted Love. Jeśli kogoś Państwo winią za playlistę o 7 rano w sobotę, w taki dzień leniwy, wakacyjny, no to tylko mnie, ale pomyślałem sobie, że Soft Cell zawsze, no tylko że troszeczkę w innym wykonaniu. Dobrze, przechodzimy. Nie zazdroszczę, szanowni Państwo, tym, którzy wybierają się na urlop samochodowo, bo ceny paliw są jakie są. Rzadko mówimy o tym z Michałem, ale dzisiaj chciałem poruszyć, bo być może jest światełko w tunelu. Otóż ten program, który był, czyli CPN, ceny paliw niżej, zakończył się w czerwcu, na nieszczęście przed wakacjami i jasno zostało powiedziane, że raczej nie, bo budżet nie jest w stanie udźwignąć takiego dopłacania do paliwa, a jednak chyba naciski są większe. Dlatego, że teraz minister energii Miłosz Motyka powiedział w tygodniu, że no jakieś tam rozmowy trwają o programie CPN, a właściwie o jego odnowieniu, więc być może jeszcze w sierpniu dowiemy się czegoś dobrego. Ja wierzę, że jest taka możliwość, no bo te sytuacje na Bliskim Wschodzie trwają i raczej nie zanosi się, żeby tam się unormowało. Zresztą sytuacja na Bliskim Wschodzie już bezpośrednio wpływa na decyzje zakupowe Polaków, którzy jasno mówią, że trochę mają dosyć tych rosnących, a później za sprawą dopłat rządowych malejących cen paliw, a później znowu rosnących, jak się programy kończą i coraz bardziej gremialnie wybieramy elektryki. 33% w tym roku sprzedaż wzrosła w odniesieniu, w porównaniu z zeszłym rokiem, więc to jest duży wzrost. Czy będziemy mieli tańsze paliwa? Nie wiem. Ja na wakacje postanowiłem wybrać się autokarowo, w taką objazdową wycieczkę, więc ta cena wycieczki oczywiście pewnie wzrosła jakieś tam parę złotych, ale nie aż tyle, bo to się rozłożyło na 40. Ile osób jest w autokarze? Pewnie ponad 40. Tyle będzie na mojej wycieczce, nie własnym samochodem. Może to jest pomysł?

To są Resoraki, szanowni państwo, a to był zespół The Black Keys w utworze Turn Blue. Taki powrót trochę do tej sennej, sobotniej atmosfery. A teraz będzie kontrowersyjnie. To znaczy z mojego punktu widzenia kontrowersyjnie, bo ja takich historii nie lubię. Wielokrotnie już też o tym mówiliśmy w tym programie wraz z Michałem, że to, co koncerny samochodowe robią bez badań nastrojów swoich odbiorców, czyli nas wszystkich tak naprawdę, jest taką buńczucznością, jeśli nawet nie lekceważeniem naszych potrzeb. Coś wymyślają i nagle w pewnym momencie, mimo protestów, bardzo gwałtownie, korzystając z miliardów euro czy z miliardów dolarów w budżecie, to promują. Później się okazuje, że się wycofują i zajmują pozycję mędrców. No więc takim mędrcem postanowił zostać po szefie Volkswagena kilka tygodni temu, szefie designu Volkswagena, Ola Kalenius, czyli dyrektor generalny Mercedesa. Otóż człowiek, który firmuje firmę z gwiazdą na masce, która w swoich elektrycznych modelach takich jak EQS czy EQE, tych elektrykach, ma ekran dotykowy od lewej strony do prawej, największy ponadmetrowy ekran, właściwie taka tafla szkła, z której się wszystko reguluje, powiedział, posunięto się za daleko. Cytuję, Ola Kalenius powiedział, branża jako całość być może posunęła się trochę za daleko, jeśli chodzi o digitalizację. Będziemy od tego odchodzić, będziemy na pewno mieć klimatyzację i regulację szyb, lusterek w formie fizycznych przycisków. I to mówi Ola Kalenius, którego firma jeszcze dwa lata mówiła coś zupełnie innego. Ale ostatnio miałem okazję przejechać się kilkoma chińskimi samochodami, między innymi Xclantisem, między innymi Hypetekiem, między innymi Gacem Ionem. No i okazuje się, że Chińczycy zupełnie się tym nie przejmują. Te fizyczne przyciski właściwie nie istnieją, jeśli już, to tylko do regulacji szyb. Ale nawet nie lusterek, nawet nie tej kurtyny na dachu, która pozwala zasłonić lub odsłonić szklany dach. I oni mówią jasno, wszystko w dotykowym ekranie i w ogóle się tym nie przejmują, dlatego że młode pokolenie w ich opinii jest właśnie tym pokoleniem regulującym wszystko. Nie z fizycznych przycisków, takich pokręteł, tylko z tego, co jest w ekranie. Więc zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, bo z jednej strony mamy takie słowa jak Oli Kaleniusa, który mówi, że za daleko to wszystko poszło, a z drugiej strony mamy bardzo, bardzo agresywnych Chińczyków, jeżeli chodzi oczywiście o rynkową agresję, którzy mówią, że to młode pokolenie kształtuje to, w jaki sposób budowane są i będą budowane samochody. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Państwo sobie, no nie wiem, jakie macie samochody, ale pewnie część z państwa nowoczesne, część z państwa raczej starsze, część z państwa w ogóle na przykład nie używa i niekoniecznie lubi. Ale jak wy się na to zapatrujecie? klimek@radio357.pl. Poproszę o opinię. Teraz stare, dobre panczury z Anglii, ale w takim tanecznym Everybody's happy nowadays. Czyżby?

0: Buzzcocks i Everybody's Happy Nowadays. To taki muzyczny komentarz do tego, że nie wszyscy są happy z wielkich ekranów. No, a jak komentarz taki zgryźliwy, to musi być punkowo. Szanowni Państwo, szykuje się wielka, wielka kolorowa inwazja na Polskę. Mówię o kolorowej inwazji, bo firma, która wchodzi na polski rynek, jest jedną z najbardziej znanych na świecie i najbardziej znanych w motorsporcie firm świata, najbardziej takich charakterystycznych, bo mamy różnego rodzaju kolory bezpośrednio, jednoznacznie i bez pudła kojarzone z motoryzacją. I to są na przykład British Racing Green, czyli ten taki głęboki, bardzo głęboki zielony, kojarzony z tym, co jest kojarzone z motorsportem w Wielkiej Brytanii. Mamy oczywiście czerwień Ferrari, o której często tutaj mówimy z Michałem, Rosso Corsa. Mamy Silver Arrows, czyli srebrne strzały Mercedesa, i do dzisiaj Team F1 Mercedesa to są wariacje na temat koloru srebrnego. No i pewnie całą masę różnych kolorów charakterystycznych, czyli nie wiem, Subaru niebieskie albo Alpine francuską też właśnie w takich kolorach niebieskich. Ale jest taka ikoniczna, zupełnie ikoniczna marka i nazywa się Gulf. To jest wielki koncern paliwowy, który wchodzi do Polski. Pierwsza stacja pod szyldem marki Gulf rozpocznie działalność przy drodze ekspresowej S8. No i dlaczego mówię o kolorach? Bo Gulf to jest taki jasny błękit, Gulf Blue, oni mają swój własny kolor, i pomarańczowy, Gulf Orange, połączone jeszcze to wszystko z białym i ciemnogranatowym, tworzy tę charakterystyczną jakość właśnie tej firmy. Pierwotnie ten jasny błękit to był ciemniejszy i ten pomarańczowy też był ciemniejszy, no ale później przyszedł motorsport i legendarne samochody, takie jak, nie wiem, Ford GT40, który wygrywał wyścig 24 godziny Le Mans, Porsche 917K, też z filmu Le Mans ze Steve'em McQueenem, później Mirage, Astony Martiny, McLareny, no i kolor bardzo, bardzo się kojarzy. Są zegarki, na przykład Tag Heuery Monaco z malowane właśnie w barwy Gulf. Wydaje mi się, że ci, którzy motorsport kochają, będą specjalnie na te stacje jeździć, i to żadna reklama, bo nie wiem, Shell kojarzy się na przykład z wyścigami, z Formułą 1 i z sponsorowaniem Ferrari, BP pewnie z całą masą innych rzeczy, Orlen, no to już w ogóle jest cała historia polskiego sportu, więc tutaj to nie, ja mogę wszystkich wymienić, natomiast tego Gulfa i tego jasnego błękitu połączonego z pomarańczowym brakowało, no to będzie najpierw przy S8, a później dalej.
1: Radio 357.

Portugal The Man Champ z Edgarem Winterem. Taka wiadomość, że przypomnę, klimek@radio357.pl to jest mail, na który proszę o utwory, które was pobudzają podczas podróży. A ja powiem teraz o informacji, która znowu jest taka negatywna i trochę mnie to złości. Postaram się w drugiej połowie tej audycji coś bardziej pozytywnego, ale aż 58% polskich kierowców bardzo obawia się elektroniki samochodowej. To są badania takie najświeższe, które są tak naprawdę badaniami zakupowymi. Co nas zniechęca do podjęcia decyzji o wymianie auta? No właśnie 57% Polaków mówi o tym, że to są kosztowne awarie elektroniki. Po prostu nie chcą tej elektroniki. Co więcej, jak już ją mają, to okazuje się, że ją wyłączają. 44% badanych kierowców, badanych z nas po prostu, przyznaje się, że wyłącza przynajmniej część systemów wspomagających jazdę, takich jak asystent pasa ruchu czy automatyczne hamowanie. Akurat te dwa systemy są dość przydatne w dłuższych podróżach podczas zmęczenia, na pewno to automatyczne hamowanie, a jednak w takim działaniu niepożądanym to hamowanie następuje wtedy, kiedy nie chcemy, a asystent pasa ruchu troszkę wytrąca tę kierownicę z rąk i tak za każdym razem, jak się na przykład jedzie autostradą. Panuje się nad kierownicą, ale samochód uważa, że się nie panuje. No już nie mówiąc o monitorowaniu zmęczenia, które w niektórych samochodach, ostatnio miałem z tym do czynienia bardzo, bardzo często, po prostu się zawiesza i informuje o tym, że człowiek nie jest skupiony na kierowaniu, kiedy na przykład sięga po coś do picia, albo żeby odwrócić wzrok na sekundę, na ułamek sekundy, kiedy nic nie zagraża bezpieczeństwu w stronę współpasażera na przykład. A jest też najbardziej irytujące kierowców rozwiązanie, to 26% osób wskazało, że to jest właśnie to najbardziej irytujące, czyli konieczność do kupowania, opłacania abonamentu za dostęp do funkcji pojazdu. O ile pewne rzeczy, jeżeli chodzi o na przykład Netflixa, Spotify i inne tego typu serwisy, bierzemy na klatę, godzimy się z tym, że to jest usługa, za którą trzeba płacić subskrypcję, abonament, o tyle w samochodach zdecydowanie nam to nie odpowiada. Nie chcemy płacić za dostęp do funkcji, które w tym samochodzie są. Być może dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni, że wycieraczki działają, spryskiwacz działa, silnik działa, nie wiem, otwieranie szyb elektryczne działa i uznajemy, że samochód to jest jednak tak droga zabawka, albo właściwie nie zabawka, tylko artykuł pierwszej potrzeby, że dokupować dodatkowych opcji abonamentowo nie będziemy, tak jak, nie wiem, w pralce, mikrofalówce albo kuchence indukcyjnej, coś takiego.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
1: Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Ja nie wiem, czy ZZ Top to nie jest jeden z najbardziej samochodowych zespołów wszechczasów. Na pewno motocyklowych, a może też samochodowych. No generalnie motorowych, z silnikiem. Tak, z silnikiem. Dobrze, to teraz informacja dla seniorów. Ale takich seniorów tak naprawdę nie seniorów, bo powyżej 60 roku życia, więc bez przesady z tą senioralnością. Zresztą ta klasyfikacja jest w ogóle dla mnie trudna, bo kto to jest senior? Po którym roku życia uznajemy, że ktoś jest seniorem? Wiek emerytalny, no ale tutaj w Polsce akurat jest inny dla kobiet, inny dla mężczyzn. Wiele osób w tym wieku dzisiaj w ogóle nie myśli o odejściu z pracy. Czy coś takiego. Zostawmy to, to na plac na rozdrożu. Natomiast jeśli chodzi o samochody, no to niemiecki automobil klub ADAC, no też instytucja badawcza, jedna z najpotężniejszych na świecie. Dodam, że ADAC jest drugim, jeśli chodzi o liczebność automobil klubem na świecie po amerykańskim AAA, wziął się za sprawdzenie modeli, które nadają się dla seniorów, osób powyżej 60 roku życia. No i co im wyszło? Otóż wymagania najpierw. Stworzyli taką listę i wzięli pod uwagę to, żeby wygodnie się zajmowało miejsce, a więc w grę wchodziły właściwie tylko podwyższone nadwozie, ale nie za wysokie. Łatwe wsiadanie i wysiadanie, dobra widoczność, intuicyjna obsługa podstawowych funkcji. No więc chyba od razu były wykluczone te wszystkie wielkie ekrany, gdzie trzeba było klikać i tak dalej, więc to w ogóle od razu musiało być wyłączone, bo nie wiem, jakie były kryteria tak do końca. Wzięto pod uwagę nadwozia o długości do 4,5 metra, wysokości minimum 1,5 metra i progu załadunku na wysokości maksymalnie 78 cm. Pewnie tam pomierzyli. No i teraz będzie reklama. No taka prawdziwa reklama, bo będę czytał auta, które wybrano. BMW X1. Stabilna pozycja za kierownicą, wygodne fotele zmniejszają zmęczenie. Citroen Berlingo, wysokie nadwozie, wygodne fotele, dobra widoczność. Ford Puma, zwrotność, mały rozmiar, ale podwyższone siedzisko, łatwe parkowanie. Ford Tourneo Courier, wysoka pozycja za kierownicą, łatwe wsiadanie. Hyundai Kona Electric, cicha i płynna jazda, która ogranicza zmęczenie. Lexus LBX, też crossover premium, bardzo wygodne fotele i doskonała izolacja akustyczna. Mercedes klasy B, podwyższona sylwetka, komfortowe fotele, poczucie przestronności, bo ta przestronność jest właśnie w poczuciu. Kto siedział w Mercedesie klasy B, ten przyzna rację. Mini Countryman, wysoka pozycja za kierownicą, proste w obsłudze wnętrze, dobra widoczność. I na koniec Mitsubishi ASX, intuicyjny system multimedialny oparty na Androidzie, Nissan Juke, mały crossover z wyższą pozycją siedzenia niż typowe auta segmentu B. A mnie zaskakuje brak jednego auta w tym zestawieniu, albo właściwie jednej marki, którą przynajmniej ja uznaję za taką idealną właśnie dla osób może bardziej konserwatywnych, albo seniorów właśnie, takich po 60 roku życia. Ciekawe, co Państwo powiedzą na to, że Suzuki robi takie auta. Suzuki z Vitarą i innymi S-Crossem na przykład, innymi samochodami swoimi, jest właśnie taką marką, która robi auta bardzo, bardzo łatwe w obsłudze, przyjemne we wsiadaniu, z dobrą widocznością. No, ADAC jednak zdecydował, że nie.

Beautiful James i Placebo. Szanowni Państwo, jakoś nam uciekło w zeszłym tygodniu, prawdopodobnie dlatego, że prezentacja była właściwie w tym czasie, co Resoraki, albo tego samego dnia wieczorem i później jakoś tak nie było kiedy o tym powiedzieć, ale Audi zaprezentowało swojego flagowca. To jest samochód, który nazywa się Q9. Audi zdecydowało się o zamknięciu A8, czyli swojej limuzyny, tej prezydenckiej limuzyny, no i część świata powiedziała, że to jest błędna decyzja, w tym ta część świata to Gąsiorowski i Klinkowski, którzy w Resorakach tak jawnie dość krytykowaliśmy tę decyzję, no bo jakże to taka prestiżowa firma bez limuzyny, po prostu trochę nam pewnie trudno sobie to wyobrazić, no ale okazuje się, że nowe przyszło, czyli moda na SUVy i na ogromne, bardzo, bardzo prestiżowe auta. No więc mamy teraz flagowca, który nazywa się Q9. Jest dużo większy od Q7, czyli największego Audi, bo aż ponad 30 cm i ma konkurencję taką bardzo prestiżową też, czyli BMW X7 i Mercedesa GLS. To są te największe SUVy z Niemiec, wielkiej trójki powiedzmy. Natomiast Q9 jest od jednego i od drugiego samochodu większy. Ja patrzę sobie, bo wchodzi na rynek z 3-litrowym, uwaga, dieslem V6 o mocy 300 koni, bez konia, czyli 299 koni ma i moment obrotowy 630 Nm. Z systemem miękkiej hybrydy, stąd ta moc, 8-biegowa skrzynia Tiptronic, napęd quattro, to oczywiste, ale tylne zakrzywione panele OLED, automatyczne drzwi oraz panoramiczny dach z funkcją regulacji przezroczystości. Cała masa wyposażenia premium, ale takiego już znanego właściwie w tej chwili w motoryzacji. Natomiast 6 kapitańskich siedzeń i tak naprawdę możliwość przewiezienia 7 osób, czyli to 7 miejsce takie dodatkowe. Wygląda monumentalnie, bardzo, bardzo tak nisko przez nakładki te dolne, takie nakładki, takie formy designerskie. Bardziej przypomina takie stosowane przez FBI SUVy amerykańskie, typu Cadillaki albo Escalady. No w każdym razie tego typu auta. No i pewnie dlatego, że Ameryka jest gdzieś na celowniku czterech pierścieni, czyli Audi. Będzie wersja SQ9, pewnie będzie jakoś w przyszłości wersja też... właśnie ma największy 1,5 metra kwadratowego dach szklany w historii, jeśli to jest jakaś wartość. Z przodu 3 ekrany, 12,3 cala, wyświetlacz jest, nie, 3 ekrany, tak, 14,5 cala i 12,3, więc przeczy Audi temu, co mówi Ola Kalenius z Mercedesa. Będą oczywiście wersje takie super szybkie, tak jak powiedziałem, czyli SQ9, ale na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. Czy ten samochód będzie się dobrze sprzedawał? No cóż, taka wyjściowa cena w Niemczech to jest 108 tysięcy euro, więc można się spodziewać, że w Polsce w dobrym wyposażeniu 600-700 tysięcy złotych. No to już sobie sami Państwo odpowiedzą, bo ja tutaj nie mam w tej kwestii nic do dodania. 600-700 tysięcy za naprawdę duże, bo największe Audi.

Coltrap Believer. No to ja chyba nawiążę do tego tytułu. Mazda wierzy, Believer, w to, że dobrze wybrała współpracę i rzeczywiście miałem okazję ostatnio przejechać się Mazdą 6e. To samochód elektryczny, w którym Mazda weszła we współpracę z Changanem. To jest firma, która też zagości na rynku polskim. Chiński wielki koncern i potężna marka. I według mnie to dobry wybór. Przede wszystkim całe podzespoły, jeśli chodzi o elektrykę, czyli przede wszystkim błyskawiczne ładowanie. Naprawdę, wystarczy na 10-12 minut podjechać i tam się ładuje 200 km, więc rzeczywiście rozprostowanie kości podczas podróży, a przejechaliśmy Mazdą do Wrocławia i z powrotem z Warszawy, jeszcze później do Łodzi i z powrotem, no dużo zrobiła, grubo ponad 1000 km. To było bardzo szybko ładujące się auto, bardzo komfortowe. I to właśnie ten komfort, to jest to, co dołożyła Mazda, jeśli chodzi o wykończenie wnętrza, jeśli chodzi o dobór Alcantary, jeśli chodzi o wykonanie foteli. To już było bardzo mazdowe. Nie było tego wrażenia w przypadku połączenia dwóch marek, czyli skorzystania z doświadczeń Chińczyków. W motoryzacji robi się to nagminnie. No Ford robi na podwoziach Volkswagena, Volkswagen korzysta z rozwiązań Forda i to jest okej. Natomiast jeżeli jest współpraca z Chińczykami, to ludzie nagle myślą sobie, a to nie wiadomo, czy to dobrze. No ja mówię, że dobrze, to wszystko działa. I drugie auto chińskie, o którym chciałem dwa słowa właściwie powiedzieć, to jest Hypetech HT. I to jest auto, które jest prestiżowe w chińskim rozumieniu. To znaczy biel, dominująca biel w środku, z zewnątrz uderzające wręcz podobieństwo do Porsche Macana i wszystko, cała regulacja z poziomu ekranu dotykowego. Bardzo, ale to bardzo trudno się do tego samochodu przyczepić. Hypetech HT, wszystko się zgadza, acz nie zachwyca. To właśnie jest tak, jak z większością chińskich aut. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam na Bistro. Marcin Klimkowski za tydzień już z Michałem Gąsiorowskim, który swoje urlopy kończy. Dobrego dnia!

0: Dzień dobry. 8 właśnie minęła, a ja za chwilę zrobię sobie pierwszą kawę.
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, tak to ja, otwieram radiowe bistro, w którym jak zwykle nie będę sama. Michał Bonarowski przyniesie, jak zwykle, dużo ciekawych kulturalnych i kulinarnych opowieści. Wiem, że będzie o kuchni mazurskiej, ziemniakach w postaci kiszki i cudach z papryki. A po 9:00 ugoszczę przy radiowym stole Kubę Korczaka. To jest wyjątkowy szef kuchni, pan od Zero Waste. Porozmawiamy między innymi o tym, jak smakują łodyżki, natki, pietruszki i dlaczego je szatkujemy razem z liśćmi, tak ja też tak robię. Nie zdradzam wszystkich tajemnic, ale zapewniam, że to będzie dobry początek weekendu. Pędzę parzyć sobie kawę.

0: wesoła.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Cześć, Michał.
3: Cześć, Kasiu. Dzień dobry Państwu.
2: Wiem, że masz dużo ciekawych rzeczy do
3: opowiedzenia. Jak zwykle. Nic na to nie poradzę. Niestety.
2: Ale też śniadanie stoi przede mną. Ja nie powiem, co tam jest. Mogę powiedzieć?
3: Pachnie? A powiedz, czym ci to pachnie. Bo nie jest to taki... Trudno rozpoznać po kształcie, co to jest, prawda?
2: Ale pachnie obłędnie, wiesz?
3: Tam jest cebulka. Mhm. Jest taki lekko kwaskowy też zapach. Tak jak
2: jest, ale jest karmelizowany. Pachnie pięknie.
3: Przypieczony na masełku to jest.
2: Czuć masło.
3: Gorące. Tak. Masło świeże, tak jest zupełnie. No dobrze, Kasia, to jest...
2: Michał, obłędnie to pachnie.
3: Powiemy o tym za chwilę.
2: Dobrze.
3: A ja chciałem zacząć od Mazur.
2: Tak, od Mazur, bo mamy teraz taki turnus mazurski. O tych Mazurach będzie dzisiaj sporo, ale to dobrze. Michał, ty opowiesz tak bardzo naukowo, historycznie.
3: Dlaczego naukowo? Oczywiście mogę się postarać i przybrać taki naukowy ton, ale mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. O Mazurach mamy turnus nie tylko zresztą w Bistro, prawda? Bo to jest turnus nasz radiowy.
2: Tak.
3: A co w ramach tego turnusu robimy na Mazurach?
2: Co my robimy? My opowiadamy o Mazurach i zazdrościmy wszystkim tym, którzy właśnie na Mazurach są.
3: A ciekaw jestem, czy my w tych wszystkich opowieściach, gdyż na razie dotąd nie zauważyłem, wiemy, skąd się wzięła nazwa Mazury.
2: Wiesz, że chyba nie? A ty wiesz?
3: Oczywiście.
2: A,
3: Kasia, i to jest takie zaskoczenie, że absolutnie się nie spodziewasz. Wyobraź sobie, że jest takie słowo maź.
2: Jest.
3: Tak. Maź to jest smoła.
2: No właśnie.
3: Dziegieć. Tutaj można od razu dodać łyżkę dziegciu do jakiegoś dobrego dania, żeby to danie nie było takie smaczne.
2: I trochę mazi.
3: Coś, co brudzi, lepkie jest, można tym mazać. Mhm. To taka jest tutaj polska bardzo etymologia tego słowa. No więc Mazur początkowo oznaczał smolarza. Po prostu smolarza. Takiego człowieka, który pracuje w lasach przy smołowaniu, trochę wypala, trochę robi tej smoły i po prostu tą smołą pokrywa. A to dno łódki, a

0: I forma mnoga Mazury, czyli ludzie zajmujący się mazaniem, pojawia się dopiero w XV wieku i dotyczy ona absolutnie tylko i wyłącznie drobnej szlachty mieszkającej tu w naszym regionie, niedaleko Warszawy. A potem ta szlachta i nie tylko, i inne stany zaczęły osadzać się na północ od Mazur.
1: Od Mazur czy od Mazowsza?
0: Przepraszam, od Mazowsza.
1: Okay.
0: Od Mazowsza i tam ci Mazurzy byli nazywani Mazurzami, ponieważ oni przybyli z Mazowsza. Ale nie dlatego, że to była kraina Mazury. Ta kraina wzięła nazwę od nazwy ludu, a lud z kolei wziął nazwę od fachu, którym się zajmował.
1: Niesamowite.
0: No i tam ten wyraz, można powiedzieć, że zaczął żyć takim podwójnym życiem, bo był pamięcią po tych smolarzach z lasów mazowieckich i nazwą mieszkańca Mazowsza. No i to pokazuje, jak ten język nam się tutaj miesza, skleja, właściwie buzuje jak taka maść, którą możemy później coś pokryć.
1: Ale też
0: ciekawostka
1: trochę...
0: też, że ta szlachta, jak się zaczęła osiedlać w Prusach właśnie, bo Prusy to stara nazwa, no mówiono na nią właśnie, że to są Mazurzy Pruscy, czyli ci, którzy przybyli do Prus, ale są Mazurami. Fascynująca historia, moim zdaniem, a jeżdżę na Mazury chyba od 8 roku życia i tam te łódeczki i nie tylko, no to nigdy bym czegoś takiego nie przypuszczał i słuchałem i czytałem też bardzo wielu opowieści na ten temat od Mazurów i no, głównie w tej chwili dość napływowa, bo po II wojnie światowej to się wszystko pozmieniało. No i okazało się, że ta wiadomość do mnie nie dotarła dotąd, za co sam siebie trochę przepraszam i jednocześnie uzupełniam tutaj naszą wiedzę. Ale skoro mówimy już o Mazurach, no to trudno nie dotknąć kuchni mazurskiej.
1: No absolutnie, ja czekam na to.
0: Mam taką książkę, która jest może nie tyle białym krukiem, ale została wydana w bardzo małym nakładzie. Jest to książka o oczywistym tytule Smak Mazur. Napisana przez, właściwie z wyborem dań mazurskich dokonanym przez Tadeusza Stojskiego i ze wstępem Rafała Wolskiego. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich, tak się nazywa to. Więc musimy być tutaj przygotowani na to, że to nie do końca są tylko i wyłącznie Mazury jako takie, te, które my dziś znamy, ale Prusy Wschodnie to dużo większa kraina. Mnóstwo ciekawych przepisów oraz takich przepisów, które byśmy nigdy nie powiedzieli, że one są w jakiś sposób pruskie, mazurskie, prawda? Ja zacznę od tego, że z jednej strony na Mazurach mamy taką dychotomię przez ostatnie kilkaset lat, bo to była kraina bardzo mięsna.
1: Okej, ale
0: wydawałoby się, że rybna.
1: Dzikomięsna.
0: Prawda? Dzikomięsna, mięsna, gęsiomięsna, łącznie z tym, że niektórzy przypisują także powstanie czerniny, którą my przypisujemy do zupełnie innych regionów.
1: No Kujawy przecież, czernina to Kujawy.
0: No i Wielkopolska.
1: I Wielkopolska.
0: I okazuje się, że tamta czernina też występowała też w różnych kombinacjach, więc mamy tutaj taką gęsio-mięsną z jednej strony linię, a z drugiej strony jest to kuchnia biedna, bo mieszały się tam bardzo różne ludy i różne narody i akurat w tej biedniejszej części, no to oczywiście to najwykwintniejszym elementem był boczek bardziej niż jakieś genialne mięsa. A jeśli chodzi o ryby, to zanim jeszcze do tej książki i do kilku przepisów, które być może Państwa zainspirują, jeśli już nasłuchacie się tego mazurskiego naszego tygodnia turnusu, można powiedzieć. Dlaczego ten turnus trwa tylko tydzień? Przecież turnusy są zwykle
1: dwutygodniowe. Wiesz co, chcieliśmy pomieścić te różne turnusy u nas.
0: FWP 357, no widzę, że tak skromnie, po prostu taki krótszy troszeczkę jest ten.
1: Nie, jest duży wybór.
0: Turnusik.
1: Duży wybór.
0: Przepraszam. Otóż bardzo ciekawa historia jest związana z licznymi legendami, które o tych rybach nam tutaj trochę opowiadają. Ja zaczerpnąłem to z bardzo, bardzo ciekawej książki, którą zresztą wspominałem i rozmawialiśmy na ten temat z autorką, z Magdą Tomaszewską-Bolałek, czyli opowieści kulinarne z kuchni. To jest taka książka trochę kulinarna, ale tak naprawdę o duchach, zjawach i wszystkich nadprzyrodzonych historycznych i niehistorycznych postaciach. Na Mazurach od wieków właściwie królowała sielawa. To jest główna ryba tych Mazur, które my już znamy w tej części pruskiej, prawda? No bo trudno o sielawę na Mazowszu troszkę. To jest również legenda związana ze Śniardwami, z największym jeziorem. Według dawnych wierzeń w głębinach mieszkała taka ogromna sielawa, taka sielawa sielaw, matka wszystkich sielaw, można powiedzieć, nosząca złotą koronę.

0: wysadzaną bardzo drogocennymi kamieniami. No i nazywano ją rybim królem, rybią królową, darzono wielkim szacunkiem. Ono budziło strach, to zwierzę. Naprawdę, to było coś strasznego, taki potwór nasz. Mm-hmm. Każda kraina ma swojego potwora.
1: Każde jezioro.
0: Tak, Kraków ma swojego smoka, Warszawa syrenę.
1: Syrena nie była potworem.
0: Bazyliszek jeszcze też ewentualnie, ale syrena, wiesz, tak jakby tak się przyjrzeć, to ta syrena taka sympatyczna wcale nie była, bo ona niby miała bronić, takie miała zadanie, no ale jak się syrena wypuściła na jakieś morze, to tam przywabiała marynarzy, a potem się okazywało, że oni na skały niestety pływali.
1: Ale Warszawa, czy to dotyczyło Warszawy? Nie, przepraszam, muszę ci przerwać.
0: Syrenka warszawska na wakacjach, no na turnusie morskim.
1: Wiesz, jak zachowuje się moja ukochana koteczka, mam kotkę, to teraz mała dygresja ode mnie, mam kotkę i ta kotka w domu dla nas jest do przytulania, jest najmilszą kotką na świecie.
0: Ma na imię Syrena.
1: Nie ma. Luśka. I Luśka jest taka miła w domu. Natomiast wszystkie koty w okolicy boją się Luśki. Ona wszystkich porozstawiała. Szczerze, bardzo mi się podoba taka Luśka.
0: One wiedzą coś, czego ty nie wiesz, Kasia. Być może Luśka nocą wymyka się w pelerynie.
1: Ale oczywiście, że tak.
0: Jest postrachem wszystkich okolicznych, nie tylko kotów być może. Kto wie? To się nadaje na jakiś film marvelowski.
1: Że ona ma super moc.
0: Dwie twarze Luśki.
1: Dobra.
0: Coś w tym stylu. Wracam do sielawy, to zwierzę budziło strach. I tu jest element ekologiczny. Dlatego, że było coraz więcej mieszkańców wokół Śniartw. No i rybacy coraz bardziej musieli wypływać w głąb jeziora, żeby łowić ryby. Tych ryb było coraz mniej, niestety. Czyli mamy taki właśnie tutaj mocno, mocno ekosystemowy wątek. Nawiedził te okolice niestety dotkliwy głód, jak to się czasem zdarzało. Wówczas pojawił się pan Józef z Mikołajek. W tej legendzie okazuje się, że Mikołajki już istnieją, chociaż one powstały dużo, dużo później niż ta legenda była opowiadana. Postanowił uratować swoich sąsiadów. Żona Anna udała się do lasu, by prosić o pomoc leśne bóstwa. Prawda? Tutaj na jezioro, ale jednak proszono leśnych. No i dzięki ich wsparciu przygotowali taką ciężką, niezwykle wytrzymałą sieć, wykonaną z metalowych tym razem pierścieni, więc musiała być strasznie ciężka.
1: Jak zbroja.
0: Tak. I co schwytali w tę sieć?
1: Tę wielką królową ryb.
0: Tak jest, rybiego króla.
1: Królową.
0: Józef przykuł do pomostu tę rybę.
1: Boże,
0: w tej sieci. No biedna, niestety. Znowu taki wątek ekologiczny, wykorzystywanie przyrody. I od tego momentu rybacy mogli bezpiecznie wypływać na jezioro, no bo już ten król nie polował na nich. Nie trzeba się było go bać. Prawda? Czy królowa, jak ty wolisz. Ale jak to zła, to nie wiem, czy to zła ryba, to nie wiem, czy to dobrze, że królowa. No ale dobrze. No i Józef stał się bohaterem. Ale jego los się szybko odmienił, dlatego że sielawa, wdzięczna za darowane życie, zdradziła mu, gdzie znajdują się najlepsze łowiska. No właśnie, właśnie. Ciekawe, jak to się odbyło, że on stał nad nią, krzyczał i mówił, gdzie są najlepsze łowiska, aż w końcu mu powiedziała. No i okazało się, że ta bajka dla ryb, przepraszam, ta bajka o królu ryb jest taką rozbudowaną wersją tej opowieści, bo jest już zupełnie ktoś inny, mianowicie rybak Józef Kuryna, którego żona Anna prosi o pomoc Puskaitisa, czyli takiego bałtyjskiego boga lasów i obfitości. Tam już nie ma tych Mikołajek, to już to jest zupełnie inaczej wygląda. No i składa w ofierze czarne jagnię. Także już jest duża kombinacja z tymi postaciami i zwierzętami.
1: Komu ta ofiara?
0: No ta ofiara była właśnie temu bóstwu
1: leśnemu.
0: Skytisowi.
1: Okej.
0: Ja troszkę zamontałem tę opowieść, ale już zmierzam do końca. No i okazało się, że ten pan o tych różnych imionach, bo w różnych wersjach, po prostu stał się tam właścicielem prawie połowy tych Mazur. Tak, i on przez długi czas był uznawany za takiego oddolnego, jakby samozwańczego, mianującego się króla. Nie ma.
1: Natura go mianowała.
0: Tak,
1: wiesz,
0: natura, ale właściwie też podoba. Jego wykorzystywanie tej natury było tutaj takie trochę niefajne.
1: No, współpracował.
0: Przykuł tę rybę,
1: ale
0: wiesz.
1: Uratował jej życie. Wiesz, dlaczego bronię? Mój dziadek miał na imię Józek, więc.
0: No tak, ale druga historia, też związana z rybami, to jest dużo bardziej dramatyczna. I ta będzie miała morał. Otóż historia sprowadzenia ryb, a właściwie siei, na Mazury jest bardzo ciekawa i bardzo mroczna, bo był taki duchowny pochodzący z Włoch, mnich w zakonie kamedułów w Wigrach. Więc też już wiemy, że to raczej nowsze czasy niż takie tam przed Piastem, kołodziejem. I okazało się, że on tę rybę wspominał ze swojej ojczyzny. Pyszna ryba, sieja.
1: I nie było jej w Polsce.
0: I nie było jej w Polsce. W związku z tym tak myślał, jakby tutaj przewieźć, dumał w tej swojej celi, myślał, już sobie wyobrażam, wiesz, jak on tak chodzi w tej ciemnej celi, trochę taki klimat jak z Umberto Eco, on myśli o tej siei. No i nagle pojawił się czart, jak to w takich przypadkach bywa. Tak, tak.
1: Ale w tym klasztorze? Czart?
0: No właśnie, ciekawe, w takim obłoku siarki. Taka jest opowieść. Ja tylko cytuję opowieść z książki Magdy Tomaszewskiej-Bolałek. Czart zapytał zakonnika, ile jego zdaniem potrzeba czasu, by sprowadzić się z Włoch. No tak duchowny, bez namysłu właściwie powiedział, że no jakieś 2 lub 3 dni. A diabeł powiedział tak. Jeśli ryby trafią do jezior w ciągu 30 minut, to on wygra i zabierze duszę zakonnika. Ale jeśli mu się nie uda, to rozrzuci sieje po okolicznych akwenach i odejdzie bez szkody. Jak łatwo się domyśleć, raczej mu się nie dało. Niestety nie była to uczciwa rywalizacja, ale może to dobrze, bo czarta chyba można oszukiwać, mam wrażenie. Bo jak już mijał czas, niby tych ryb nie było, ale te 20 minut już minęło, to nagle się zorientował zakonnik, że to może jednak był błąd. Padł na kolana, błagał Boga o przebaczenie i modlił się, żeby być wyratowanym. I wyobraź sobie, że jego żarliwa modlitwa była wysłuchana, ponieważ Bóg przesunął czas. Właśnie nie wiedziałem, wiesz, jak ten wątek zostanie rozwiązany jakoś logicznie. Okazuje się, że Pan Bóg przesunął czas, przez co diabeł spóźnił się tylko o króciutką chwileczkę, taką króciuteńką, jak cienką jak włos z ogona diabelskiego. No i musiał się wywiązać ze zobowiązania, ponieważ nie był w stanie udowodnić tego matactwa. No i to tak. I dzięki temu we wszystkich jeziorach mazurskich pojawiły się te sieje. Ja już zagadałem, więc przejdę szybko do takich ciekawszych dań. Książka jest ilustrowana zarówno polskimi, jak i niemieckimi ilustracjami nowymi i stylizowanymi na stare. A ja sięgnę do takich przepisów, które nie do końca nawet były dla mnie jasne z nazwy. I tobie też, Kasia, zrobię zaraz zagadkę. Może ktoś z Państwa zgadnie. Danie nazywa się szałtanosy.
1: Nie powiem ci, jakie są wszystkie
0: składniki, ale powiem ci, jaki jest przepis. Zobaczymy, czy uda nam się dojść do tego, co to może być. Dobra. Zaręczam ci, Kasia, że ja nigdy bym tego nie odgadł. Otóż bierzemy drożdże, sporą szczyptę cukru i 6 łyżek mąki. To mieszamy, zaczyn. To się wszystko w temperaturze 40 stopni rusza. Bierzemy znowu 0,5 kilo mąki, 2 jajka, sól, margarynę, która uchodziła w tamtym czasie za niezwykle nowoczesny składnik.
1: No to tak
0: składnik.
1: Jak karpatka, czy tam coś... A nie, z margaryną przecież...
0: Rogale.
1: Rogale.
0: Rogale, niestety. No i z tego wyrośniętego zaczynu zagniatamy ciasto, wycinamy krążki, czy już masz w głowie pomysł, co może z tego dania wyniknąć. No i teraz do tego składnika dochodzę, gdyż okazuje się, że tym podstawowym elementem składu tej potrawy jest twaróg.
1: No cudnie.
0: Twaróg i jaja. Twaróg mieszamy z jajami i robimy właściwie z tego takie nadzienie z żółtek, twarogu, cukru i soli. A składamy to na pół i co nam powstaje? Coś w rodzaju pierogi.
1: Tylko, że drożdżowe.
0: Tyle, że drożdżowe, no, takie wyrośnięte, takie napęczniałe.
1: No drożdżowa z serem.
0: Jak najbardziej tak. Naleśniki na słoninie, to może jest troszkę trywialne, ale sporo jest tutaj dań także z warzyw. Na przykład kalarepa duszona ze śmietaną.
1: Oj,
0: to może być bardzo dobre. Aż 5 kalarep trzeba wziąć. Jest masło w środku, troszkę kwaśnej śmietany. Kostka bulionowa, to jest zmodyfikowany przepis bardzo, ale kostka bulionowa to nie jest, Kasia, wymysł ostatnich czasów, ponieważ ona istnieje od XIX wieku. Więc można sobie powiedzieć, że to tak w bogatszym domu, gdzie i margaryna, prawda, ekskluzywna, i ekskluzywna kostka rosołowa mogłaby się pojawić. Są też sałatki, surówki, bardzo fajna ta mazurska kuchnia jest, bo okazuje się, że ona jest taka super uniwersalna, ale jest też sałatka rybna. Mamy smażone lub wędzone ryby i do tego jabłko, cebula, kiszony ogórek, czyli tak nam się robi troszeczkę jakby taka sałatka jarzynowa, można powiedzieć. I uwaga, 3-4 filety sardeli, troszkę octu winnego, czyli będzie aromatyczne od tej sardeli.
1: No ale ta sardela to nie mazurska.
0: No nie. Ale wiesz co, z Bałtyku, Bałtyk i Mazury bardzo blisko.
1: Okay.
0: I Prusy właściwie wschodnie, więc powiedziałbym, że to naprawdę blisko.
1: Tak,
0: w kuchni mazurskiej również pojawia się często śledź. A powiedzielibyśmy, tak jak ty przed chwilą, że gdzież by tam śleć?
1: No właśnie.
0: Możliwe. Więc jeśli ktoś z państwa będzie wybierał się na Mazury i chciał się jakoś mocno zainspirować, to ja podam jeszcze może jeden taki przepis, mianowicie placki biednych rycerzy, tak się on, ten właśnie z książki Smak Mazur przepis tytułuje. 10 podłużnych sucharków w kształcie bułki lub 20 pojedynczych kromek czerstwego pszennego chleba.
1: Okay.
0: No już widać, że biednie, prawda? Biedni rycerze.
1: Wiesz co? Zero waste.
0: Filiżanka mleka, jajka, mąka, sól, słodka śmietanka tym razem, olej lub margaryna, cukier, cynamon. No i co robimy? Sucharki przecinamy, jeśli trzeba, namoczymy w mleku. To jest troszkę jakby taki francuski tost.
1: O tym tutaj, myślę od początku, tak?
0: No wiesz, jeśli by tak spojrzeć na bliskość do Mazur zakonu krzyżackiego,
1: okay,
0: to tam wymiana kulturowa była z całym cywilizowanym światem. Praktycznie przybywali rycerze z różnych zakątków. No i to wszystko sobie smażymy, dodajemy też śmietankę. Śmietanka powinna być spieniona. Moczymy, smażymy na wrzącym tłuszczu z obu stron na rumianie.
1: Na masełku, cudownie. Michał, wiesz,
0: a jak jesteśmy już blisko Mazur, to tylko już zamykam temat. Zamykam. No właśnie, więc za chwilę porozmawiamy z ekspertem pewnego dania, o którym czasem tu sobie wspominamy. Mhm. Ale Kasia, to
1: możemy
0: już chyba spróbować, a ja powiem, że zapowiadam już dzisiaj, na dzisiaj, 8 sierpnia, za chwilę w Surpraślu, w amfiteatrze, rozpocznie się bardzo ciekawa impreza. Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej.

0: Jest z nami gość, Konrad Mariański, znany pewnie Państwu z takiego bardzo fajnego kanału jak Bulwar Podlaski. Cześć, Konrad.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: A zaprosiłem Konrada tutaj, gdyż jest on dzisiaj w bardzo ważnej funkcji, mianowicie jest członkiem zespołu jurorskiego w trakcie tychże właśnie światowych mistrzostw w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej w Supraślu. To już za chwilę, prawda, Konrad?
1: Tak, bałem się, że nazwiesz mnie naczelnym babiarzem przez babkę Podlaską. Musiałem się tłumaczyć, ale bezpiecznie.
0: Czemu nie? To jest bardzo dobry tytuł, gdybyś był takim naczelnym babiarzem.
2: Nie, nie podoba mi się to, ja protestuję. Ja mogę być babiarką.
0: Albo kiszkowcem.
2: A, kiszkowką.
0: Kiszunią. Konrad, powiedz, jak właściwie powinna smakować dobra kiszka i babka? A pytam ciebie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że no, ty masz dużo związków właśnie z regionem północno-wschodnim i wielokrotnie o tym mówisz i też wiem, że lubisz jedzenie stamtąd. A po drugie, to już jest twoja kolejna służba w ramach jurorowania w tym konkursie. Jaka powinna być dobra kiszka i babka?
1: W ogóle babka też ma różne nazwy, bo to wydaje mi się, że nie tylko na Podlasiu babka ziemniaczana może być popularna, ale na pewno pamiętam, jak przyjechałem ze słowem rejbak, bo to u mnie jest określenie na babkę ziemniaczaną z moich okolic i tutaj w Warszawie było wielkie zaskoczenie i do dzisiaj jest wielkie zaskoczenie, tak jak chociażby z Marcinkiem, jeżeli chodzi o desery.
0: Tak.
1: Zacznijmy od babki, bo tutaj zazwyczaj wypieka się w blaszce, są różne przepisy. W ogóle Mistrzostwa Świata czy Światowe Mistrzostwa w Supraślu to jest taki pojedynek magiczny, trochę jak w Harrym Potterze na zaklęcia. Tam jest magiczny pojedynek na przepisy z dziada, pradziada czy z baby i z prababy, bo to są zazwyczaj bardzo stare przepisy, które koła gospodyń wiejskich przywożą ze swoich kuchni, ze swoich notysików jeszcze zapisanych ołówkiem czy długopisem przez lata albo z pamięci. Różne może być. Przede wszystkim musi być dobrze wypieczona. W dodatkach jest boczek, cebulka, czosnek. Niektórzy robią troszkę awangardy, dodają maślanki. Jest to generalnie ziemniak starty. Zazwyczaj powinien być na oczku starki, ale niektórzy też dorzucają ziemniaki w plasterkach, żeby można było poczuć tego kartofelka trochę mocniej. No ja jestem fanem przede wszystkim takiej mocno doprawionej, dopieczonej babki z taką chrupiącą skórką na górze z blaszki ziemniaczanej. W środku troszkę boczku, delikatnie można kiełbaską, cebulką podkręcić smak, więc jak ktoś lubi takie polskie placki ziemniaczane, to jest w stylu placków ziemniaczanych, polskie dania z dodatkiem mięsa ziemniaczane, to na pewno się zachwyci tym i dużo przyjeżdża też osób z całej Polski spróbować, bo tam przede wszystkim dzisiaj też widzimy rozkwit, szczególnie po stronie wschodniej Polski, kół gospodyń wiejskich.
0: Tak,
1: i te koła gospodyń wiejskich po prostu dostarczają nieprawdopodobną ilość przepysznych rzeczy, przepysznych dań regionalnych na to święto, na ten dzień Supraślu. Głównie oczywiście babkę i kiszkę ziemniaczaną. A płynnie przychodząc do kiszki, no to tutaj jest przede wszystkim, mam nadzieję, że to będzie emisyjne, ale najważniejszy jest czysty flak w kiszce ziemniaczanej. Jakby dobrze opłukane jelito jest jakby podstawą w ogóle wejścia do punktowania w konkursie, bo zdarzają się niestety, zdarzały się przez te ostatnie dwa lata z jeden albo dwa przypadki, gdzie jelito nie było do końca wypłukane, no i można sobie się domyślić dalej, jak smakowała albo pachniała taka kiszka ziemniaczana.
0: No było to wymagające zapewne doznanie, także może nie dla każdego.
1: Pełny przekrój smaku. A co do punktowania, no to wiadomo, każdy ma troszkę inaczej swój smak, ale zazwyczaj jest tak, gdy sobie te karty punktowe na końcu patrzymy, to bo to jest przekrój wiekowy. Też jurorów jest dosyć spory, my chyba jesteśmy jednymi z młodszych, raczej większość jurorów to ludzie starszego pokolenia, lokalny sołtys, pani nauczycielka emerytowana, też ktoś właśnie z kół gospodyń wiejskich, więc to jest troszkę starsze pokolenie ludzi z Podlasia, ale zazwyczaj jest tak, że na końcu te smaki się zbiegają dosyć podobnie, jesteśmy zgodni. No i oczywiście w międzyczasie później jest też na szybko konkurs. Warto podkreślić, że te babki kiszki są przywożone oczywiście, ale na miejscu jest też konkurs chłodnika, a chłodnik jest już wykonywany na miejscu, nieprzywożony, gotowy. I to jest zawsze taki mały dodatek do tego wspaniałego konkursu.
0: No właśnie, bo to bardzo pasuje taki chłodnik i do kaszki, i do kiszki, i do babki, prawda? Bo te smaki się mogą łączyć. Jeśli chodzi o czystość jelita, to tu ciekawostka. Rozmawiałem kiedyś z Marcinem Budynkiem z Augustowa, z restauracji Fisza. On też jest dość mocno zakorzeniony w tradycji ludowych różnych
1: dań. Świetna restauracja.
2: Był doskonała gościem restauracja. Bistro, serdecznie go pozdrawiamy.
0: I on mi kiedyś powiedział, że sztuką jest mieć na tyle czyste jelito, żeby nikt się do tego nie przyczepił, ale nie za czyste. I okazuje się, że naprawdę brzmi to strasznie, ale okazuje się, że są specjaliści, którzy potrafią przyrządzić właśnie w takim stopniu wyczyszczenia, że tam coś jeszcze zostaje i podobno jest to dowód na kunszt takiego kiszkotwórcy. Przyznam, że ja nigdy takiej kiszki właśnie takiej bardzo wymagającej nie miałem w ustach. A to, co mamy dzisiaj tutaj, bo my sobie degustujemy i zagrzaliśmy sobie przed naszą rozmową, to jest kiszka, która została pokrojona w takie 2-centymetrowe talarki i przepieczone na masełku, więc mamy smaki i boczku z samej kiszki i przypraw samej kiszki. Ona też jest, i to ciekawostka, z dodatkiem troszkę kapusty kiszonej, więc ma taki bardzo...
1: No to już awangarda.
2: No tak, i właśnie o to miałam zapytać.
0: Warszawa, wiadomo.
2: Skąd ta kapusta się tam mogła wziąć?
0: Myślę, że ja spotkałem się z takimi przepisami w dawnych materiałach, ale nie jest to zbyt popularne, więc myślę, że to jest po prostu jakaś aberracja, która nam tutaj dotarła na nasze stoły. A powiedz mi jeszcze, Konrad, czy ty wiesz, ile tych dań będziecie próbowali?
1: W poprzednich latach, jeżeli mnie pamięć nie myli, to babek mieliśmy około 20-30, a kiszki w okolicach między 18-20, tak powiedzmy, kilka mniej było kiszek, bo kiszka jest też trudniejsza do przygotowania mimo wszystko.
0: I jak wygląda przygotowanie kondycyjne zespołu sędziowskiego? Czy to nie je się tydzień, czy nie je się 2 tygodnie?
1: Przede wszystkim trzeba przyjechać na fantazji. To jest trochę tak jak polska drużyna w eliminacjach pucharowych. No, jedziesz bez większych marzeń, po prostu chłoniesz to, co dookoła ciebie spotyka. No musisz przede wszystkim być, no, oczywiście bez śniadania, to jest podstawa, bo zaczynamy około 13-14 testować, więc śniadanko niewskazane, delikatnie coś sobie przygotować, żołądek na pusto, bo rzeczywiście końcówka jest taka, że no nie będę się chwalił, no jakby trzeba się do tego urodzić, tak? To nie każdy może być jurorem w takich wymagających zawodach, żeby spróbować tylu potraw, ale smak jest na tyle świetny i cała atmosfera też jest fajna, że widzisz też tych ludzi, te koła gospodyń wiejskich, które z troską przynoszą te swoje wypieczone kawałeczki babki, żeby po prostu jurorom smakowało, żeby w odpowiednim momencie były podgrzane, że no, że tak powiem, z drugiego żołądka. Tak jak czasem daje się z wątroby, tak tutaj z drugiego żołądka.
0: Tak. No i też chyba ciekawe jest to, że będzie można, nie tylko będąc jurorem, popróbować różnych regionalnych dań, w tym kaszki, kiszki ziemniaczanej i babki, bo koła gospodyń wiejskich będą i częstowały, i sprzedawały swoje wyroby, więc to jest taka okazja, jeśli ktoś jest w tej chwili w północno-wschodniej Polsce, a pogoda jest fajna, bo nie jest za gorąco, więc można wsiąść w jakiś pojazd i tam dojechać, to na pewno warto. To kilka godzin będzie trwało. Można się będzie też i spotkać z jurorami, bo przed naszą
1: rozmową.
0: Tak jest, przed naszą rozmową no właśnie uzgadnialiśmy to z Konradem, że fani i Bulwaru Podlaskiego, ale też i fani właśnie regionalnego jedzenia będą mogli tam sobie przyjść, porozmawiać po prostu o tym, że to jedzenie jest bardzo fajne. A czy ty sam przyrządzasz babkę albo kiszkę?
1: Nie odważyłem się jeszcze w życiu, szczerze powiedziawszy.
0: Może to przychodzi z wiekiem.
2: Przepraszam bardzo, muszę się wtrącić. Konrad, ja mam ochotę dzisiaj taką babkę zrobić, bo muszę ją zjeść, bo to, jak opowiadacie o babce ziemniaczanej, no to jakby wywołało we mnie ogromną potrzebę zjedzenia jej dziś na obiad. Natomiast nie wierzę, że ty nie zrobiłeś nigdy takiej babki.
1: Ja uznaję, że jeżeli nie jest człowiek gotowy do zmierzenia się z legendą, to zostaje w domu.
0: Okay. Może to przyjdzie z wiekiem, okay, albo z doświadczeniem sędziowskim, prawda?
1: Tak, myślę, że tak.
0: Bardzo ci dziękuję. Zrobiłeś nam tutaj mocno kiszkowego i babkowego smaka. Konrad Mariański.
1: Zapraszam gorąco, naprawdę jest masa fajnych rzeczy do spróbowania. Koła gospodyń wiejskich nie mogą się doczekać, żeby uraczyć was swoimi wyrobami. No i w ogóle atmosfera całego wydarzenia jest rewelacyjna. Serdecznie zapraszam.
2: No i bardzo proste. Jak nie wyjdzie mi kiszka w domu, to wsiadam w samochód i jestem i
1: pewniaczek.
2: Się. Prawda?
1: Pewniaczek.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego sędziowania. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję. Pozdrawiam.
2: Michał, wiesz co? Ta twoja kiszka, którą... Nie, to była kiszka, a nie babka.
0: Kiszka,
2: która, to ja się cieszę, że nie usłyszałam o tej kiszce, że ona taka ma być nieczysta. Najpierw zjadłam, a potem to opowieść się wydarzyła właśnie.
0: Sam jestem zdziwiony.

0: Bistro.
1: Najadłam się. Przepyszne śniadanie, Michał, wiesz? Naprawdę.
2: No kiszka zawsze dobra, prawda? I ten taki boczkowy aromacik i ta cebulka w tej kiszce, to jest i to ta przypieczka.
1: Tak.
2: To, co ty mówiłaś, taka karmelizacja na masełeczku, tak. To jest pyszna sprawa. Jeśli ktoś z Państwa potrafi zrobić w domu kiszkę, to zazdroszczę, bo ja chyba bym nie potrafił. Podobnie zresztą, jak Konrad przed chwilą nam powiedział, że to byłoby trudne.
1: No ale babkę, Michał.
2: Ale babkę.
1: No proszę.
2: To jest taki nasz właściwie ziemniaczany pasztet, można powiedzieć.
1: O, trochę tak.
2: Pâté de potato. Coś w tym stylu. A przed nami kilka innych nieco świąt i jak już wrócicie Państwo z dzisiejszego wydarzenia w Supraślu właśnie, czyli z tych światowych mistrzostw w pieczeniu babki i kiszy ziemniaczanej, to można sobie poświętować trochę, bo 11 sierpnia mamy Dzień Panini. A już ileś razy mówiliśmy o tym dniu Panini. Wiesz, co to, Kasia, jest? To jest po prostu mały chlebek Panini. Czy to jest takie super? Nasza zapiekanka też jest fajna.
1: Tak.
2: Myślę, że tu mogę postawić kropeczkę. Jest 12 sierpnia Dzień Figi i tu opowiem Ci ciekawostkę, gdyż tuż obok krzaczka, który dostałem od Ciebie, poziomkowego,
1: tak,
2: na moim balkonie rośnie również figa. I jest to figa bornholmska, która to na Bornholmie, gdzie jest troszkę cieplej niż tak tu w kontynentalnej Polsce,
1: okay,
2: bo tam Bałtyk owiewa to bryzą, nie zawsze właśnie tak.
1: Chodzi o zimę, prawda? Nie będzie tak mroźno.
2: Tak, ale można wstawić taką doniczkę do środka, jak
1: ale
2: będzie
1: ja
2: zima i taki mam właśnie plan.
1: No dobra, mów.
2: I wyobraź sobie, że już dwie figi nam wyrosły.
1: No coś ty.
2: Mamy takie figi, jeszcze nie są gotowe, ale kto wie, więc proszę Państwa, na naszym południku,
1: ale
2: 52.
1: Skąd masz? Kupiłeś sobie taką?
2: Dostałeś.
1: Ja muszę mieć figę, wiesz co? Bo ja mam w ziemi figę. Ona w tym roku zmarzła, natomiast pięknie odbiła. Ja liczę na to, ale nie owocuje jeszcze w ogóle ta moja figa.
2: Nasza jakby od razu już zaczęła owocować, choć to nie jest botanicznie poprawne stwierdzenie, bo figa nie owocuje,
1: tylko
2: bo to, co my nazywamy figą, to nie jest owoc. To jest owocostan figowca zwany sykonium i tam są malutkie owocki w środku, czyli to jest właściwie taka kiść owoców, takich wiele owocków w jednym.
1: Ale to, co nam chrupie w ząbkach, jak jemy figę, to są te owocki?
2: Pesteczunie takie z tych owocków właśnie.
1: Pesteczunie tak z owocków.
2: No, wiesz co, ta figa to z nami przez całą cywilizację podąża w tych pesteczkach, w nas też czasem. Od dziko rosnących, później przez uprawy, no bo to i Mezopotamia, i Egipt. Ciekawe, że i w staropolszczyźnie bardzo dawno znana nazwa figa, czasem w różnych formach. Figa, fig, fik. Takie są też zanotowane nazwy. Była też, oprócz tego, że składnikiem deserów, czy w ogóle jedzenia, to była też takim jakby pożywką do powiedzonek, prawda? Bo i pamiętamy dzisiaj na fik-mik albo figi-migi, to oznacza oszukiwanie, udawanie. Nie wiem, dlaczego akurat fidze przypisano takie nieprzyjemne historie, no ale właśnie tak to było. 12 sierpnia możemy poświętować sobie figi. Figi do Polski przyjeżdżają też i świeże, niestety drogie, strasznie, więc jak by nam się udało tą hodowlę taką, przepraszam, uprawę balkonową, och, to by było cudowne. Mhm. 13 sierpnia inne święto, bardzo nasze, bym powiedział, bo to jest Dzień Żytniego Chleba.
1: Och!
2: Oj tak. Piecze się ten chleb, oczywiście powinno się tylko z mąki uzyskanej ze zmielonych ziaren żyta, w różnych proporcjach. No i ten chleb żytni na zakwasie był używany, uważany za podstawowy produkt spożywczy w czasach średniowiecza i aż od tamtych czasów z nami jest. Chleb żytni to był taki polski produkt także i w tamtych czasach. Okazuje się, że eksportowaliśmy wtedy chleb. Trochę mnie to zdziwiło, bo takie na dalekie odległości w tamtych czasach.
1: Ale to żyta nie jedli nigdzie?
2: No jedzono, ale może jakoś ten nasz był dobry.
1: Może?
2: Chleb towarzyszy człowiekowi i ten żytni też, ale nie tylko, bo z sorgo i z innych zbóż od 12 tysięcy lat. No i oczywiście w Starym Testamencie się też pojawia i w ogóle w różnych liturgicznych też okolicznościach. Ciekawostka, że w 500 roku naszej ery germańskie plemię Sasów, które miało wcześniej kontakty z tutaj naszymi protoplastami, osiedliło się w Wielkiej Brytanii i tam wprowadziło po raz pierwszy uprawę żyta, no bo właśnie nie znano tam jeszcze wcześniej tego żyta. No, myślę, że taki nasz słowiański chleb, który był takim okrągłym plackiem, wychopieniem, tak się właśnie, tak o nim mówiono, Jego odpowiednikiem dzisiaj jest podpłomyk. To było coś, co przez lata uważaliśmy, przez stulecia uważaliśmy za chleb żytni. Dzisiaj ten chleb żytni to, wiesz, musi być taki wyrośnięty, jeszcze z formy może być, taki kwadratowy właściwie bardziej. W średniowiecznym menu na polskiej wsi był taki ciemny chleb żytni, zwany rżanym. Ta rżaność pochodzi od dawnej nazwy żyta reż. Tak to właśnie było. No i później 14 dzień kaszotto. Kaszotto to jest taki już nowomodny, wielkomiejski chyba troszeczkę wynalazek.
1: Nie wiem, ale dlaczego latem, gorącym latem kaszotto, kasza jest cudowna jesienią?
2: Wiesz co, trudno mi jest strasznie powiedzieć, no ale tak jakoś się to tutaj układa. To jest taki, okay. To kaszotto to jest neologizm, powstały przez analogię do zakotwiczenia w Polsce słowa risotto, prawda? My mamy kaszę, nie ryż, więc to jesteśmy bliżej tego. W klasycznym risotto składnikiem jest ryż, a u nas kasza. I to różnych rodzajów. O tej kaszy myślę, że możemy sobie kiedyś jeszcze dłużej porozmawiać, bo na przykład mamy takie kaszotto gryczotto, kaszotto jaglotto i orkiszotto.
1: Michał, ale wiesz co, zróbmy o kaszy, bo sałatki z kaszy. Ja kaszę lubię też na zimno, z gryczaną, sałatka jakaś taka, wiesz, tam można pokroić różne rzeczy, nawet troszkę...
2: Tam wszystko pasuje. No, cudownie. Jeśli ktoś lubi kaszę...
1: Pomidory?
2: O, tak. Tylko to wtedy ta kasza tak na bardziej sypko musiała być.
1: No, musi być sypka,
2: prawda?
1: Pomidory, troszkę cebulki.
2: To by było bardzo dobre.
1: Oliwa.
2: Jeszcze tylko powiem o tym słowie. Wiesz, że ono do słownika neologizmu Uniwersytetu Warszawskiego zostało wpisane dopiero w 2015 roku.
1: Wiesz co, wcale się nie dziwi.
2: Świeże słowo, takie troszkę fancy, można powiedzieć, po staropolsku.
1: No dobrze, coś jeszcze powiesz?
2: Mam jeszcze kilka świąt, ale wiesz co, zróbmy sobie króciutką przerwę.
1: Tak.

0: Nie jesteśmy sami. Co chrupie? Michał chrupie śliwki.
1: Tak, miałem jeszcze oprócz...
0: Ale słyszeli państwo to, ja to słyszałam doskonale. Ale piękne to było chrupnięcie, Michał, wiesz? Dla osoby, która lubi takie dźwięki i magazynuje je, żeby potem ubarwić nimi jakiś na przykład reportaż radiowy, to było idealne to chrupnięcie.
2: Wydać płytę taką z dźwiękami z bistro.
0: O, tylko nie mlaskanie.
2: No mlaskania troszkę też, wiesz? Tak? To jest takie ASMR, takie, okay. Takie przyjemne.
0: Ale
2: dla
0: to
2: niektórych
0: chrupnięcie. Bo pyszne śliwki, wiem, lubię śliwki.
2: Bardzo ładne.
0: Ładne i wiem. I to jest taki, ja nie wiem, jak one się nazywają. Moja babcia na działce miała śliwki.
1: Ja je kupiłem w sklepie ogólnodostępnym masowym pod nazwą Śliwki Polskie.
0: Okej.
1: Okay. Cokolwiek tam się kryje. Być może przyjechały do nas z zagranicy. Nazwane zostały na etykiecie Śliwki Polskie, więc ja tutaj jestem rozgrzeszony.
0: No dobrze, Michał, nie jesteśmy...
1: A propos śliwek, no to mamy w tej chwili sezon na bardzo różne fajne rzeczy, między innymi także na warzywa i na paprykę. Ja przyuważyłem, że są różne spotkania, nie tylko takie spotkania no, rodzinne, chociaż troszkę też, bo są też spotkania profesjonalne i takim spotkaniem jest przystanek Papryka i to jest jutro w takiej miejscowości, która się nazywa bardzo fajnie Potworów. Teoretycznie jest to spotkanie dla branży, ale to zostało zaanonsowane jako rodzinne i już idąc absolutnie do punktu, okazuje się, że tam będzie dużo o papryce.
0: Cudownie.
1: No i między innymi będą też pokazy z papryki, dań z papryki. Jest z nami Kuba Korczak, który będzie takie pokazy prowadził. Cześć, Kuba.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
1: Kuba, powiedz, co będziesz robił jutro?
3: No więc cóż, będzie bardzo dużo ciekawych informacji. Ja przede wszystkim będę o papryce opowiadał, bo to takie mocno niedocenione warzywo. Warzywo takie, które z reguły też jakoś nie zgłębiamy jego ani wartości odżywczych, a bogactwo jest to niesamowite. No ale poza tym, że nie zgłębiamy, to też tak odnoszę wrażenie, że trochę czasami po macoszemu papryki traktujemy i nie wszyscy bogactwo tych papryk w swoich kuchniach na co dzień odkrywają, a to jest rzecz absolutnie przepiękna, pozwalająca na uzyskanie ogromnej ilości konsystencji smaków i zmieniająca w ogóle też smak w zależności od tego, jak ją przetworzymy, więc no, papryka to jest morze informacji i ciekawostek. Podczas tych pokazów właśnie też będziemy pokazywać, jak inaczej niż czasami nam się zdaje papryka smakować może.
1: No właśnie, jak inaczej?
3: O, no przede wszystkim tak. Ja w ogóle jednym z dań, które nie wiem, czy powinienem zdradzać, takie tajemnice,
1: oczywiście,
3: ale
1: my nikomu nie powiemy. Tylko słuchaczom.
0: Bez dyskusji, to będzie tajemnica.
3: Dobrze. To będzie, bardzo się cieszę w takim razie. W ramach tajemnicy przekazuję zatem radośnie, że będzie jednym z dań, będzie sos paprykowy i to jest jego główny składnik, do niego będą dobrane różne fajne dodatki, w tym warzywne i ten sos paprykowy będzie zrobiony w takim bardzo orientalnym stylu, pokażę właśnie państwu, będziecie mogli sobie skosztować i zobaczyć, jak papryka z dodatkiem różnych ciekawych przypraw, ziół, smaków Azji typu trawa cytrynowa i liście limonki smakują. No więc będzie dosyć ciekawie. Daniem numer dwa będzie chłodnik z dodatkiem papryk, częściowo upieczonych, częściowo
0: cudownie
3: surowych.
0: Kuba, ja przepraszam, muszę ci wejść w słowo. Wszystko to będą, wszystkiego tego tak będą mogli goście spróbować. Michał zaraz powie, o której, bo nam się czas kończy audycji. Ale ja mam,
3: Rozumiem, mam
0: tysiąc pytań do ciebie jeszcze. Ja, nie tylko o papryce. I teraz, uwaga, wpadłam na niezwykły pomysł. Czy możemy się tak umówić, Kuba, że ty w tej chwili, bo tu nam czas się kończy, ale w tej chwili wsiądziesz w samochód i będziesz gnał do Radia 357 i porozmawiamy chwilę po dziewiątej?
3: Tak właśnie zrobię.
0: Cudownie.
3: Ruszam do państwa i do pięknego zobaczenia.
1: Taki piękny, spontaniczny plan. Dzięki, Kuba. No a my powolutku zmierzamy już tutaj do końca audycji, więc ja tylko zajawię,
0: teraz,
1: że 15 sierpnia jest Dzień Grochówki.
0: O.
1: Tak jest. I to jest taki dzień bardzo związany z wojskiem i o tym sobie opowiemy w przyszłym tygodniu. A ja już mówię państwu, znać śliweczki.
2: Wszystkiego smacznego.

0: Już po 9:00 moja druga kawa też gotowa.
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, otwieram drugą godzinę radiowego Bistro. Już za kilka minut w studiu pojawi się Kuba Korczak. Gość, który był zapowiadany mniej więcej pół godziny na naszej antenie, opowiadał nam o papryce. To jest niezwykle ciekawy gość, drodzy Państwo. I papryka to nie jedyny temat, który chciałabym z nim poruszyć, więc powiedziałam, Kuba, wsiadaj w samochód i jedź do nas. Natychmiast, bo mam do niego dużo więcej pytań, no i mam nadzieję, że zdążę.

Kuba jeszcze jedzie, ale będziemy tu na niego czekać. Mam nadzieję, że Państwo również będą ze mną czekać na Kubę Korczaka. To jest, drodzy Państwo, człowiek, dla którego bardzo ważne jest niewyrzucanie jedzenia, czyli zero waste. Znamy to określenie już na pewno. Jest też, uwaga, mikrorolnikiem. To mnie bardzo ciekawi, o tym chcę z nim porozmawiać. Ale teraz, wykorzystując tę chwilę, jak nie ma go jeszcze z nami, to ja bym chciała pobyć trochę tylko z Państwem. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie wiadomości, czyli te nasze wiadomości, które można wysłać bezpośrednio do studia, do prowadzącego z naszej aplikacji, ale też bardzo dziękuję za maile. I ja podam kilka przykładów, co te wszystkie informacje, wiadomości, maile, listy od Państwa, czym one skutkują. I zacznę od pana Jarka z Wiednia. Pozdrawiał przede wszystkim nas wszystkich z Wiednia, ale polecił w swoim mailu ciekawego gościa. Ten gość jest szefem restauracji Matka, która znajduje się w centrum Paryża. Pan Piotr, tak nazywa się szef kuchni tej restauracji, promuje i pokazuje polską kuchnię Francuzom. On serwuje tradycyjne potrawy polskie w nowoczesnej formie. Pan Jarek Dąbrowski, panie Jarku, mam nadzieję, że ja mogę pana tak przedstawiać oficjalnie na naszej antenie, był w tej restauracji. Opisał, jak wspaniały jest tam klimat, jak przepyszne jedzenie. No i ja dzięki temu, że pan Jarek dał mi taki znak, ja sobie przejrzałam, poczytałam trochę o tej restauracji Matka w Paryżu i panie Jarku, ja zrobię wszystko, żeby szef tej restauracji pojawił się w bistro. Myślę, że to może być bardzo ciekawa rozmowa. W mojej głowie rodzi już się bardzo wiele pytań, ale myślę, że dla Państwa może to być też ciekawe. Także jeszcze raz bardzo Panu dziękuję, panie Jarku, a Państwa zachęcam, jeżeli pojawia się Państwu jakiś temat w głowie albo w rzeczywistości kulinarnej, nie tylko, wokół Państwa, to proszę do mnie pisać katarzyna.pruchnicka@radio357.

Można taką tekstówkę napisać do mnie, ale do różnych innych autorów naszych fantastycznych audycji można również napisać. I ja z takich tekstówek też korzystam i bardzo Państwu dziękuję. I zacytuję, patrzę na zegarek, chyba mi wystarczy czasu tylko na dwie. Pani Anna napisała, że pięknie opowiadam o kulturze w tak bardzo szerokim znaczeniu. Bardzo dziękuję Pani Joanno. Od tego jest bistro, kultura kulinarna. My na stole znajdujemy wszystko. To ja dodałam, a teraz jeszcze raz wracam do tej wiadomości od Pani Anny. Pani Anna pisze, że kocha klimat u babci. I bardzo tego potrzebuje, w takim znaczeniu, jak my mówiliśmy w zeszłym tygodniu na naszej antenie. To jest coś takiego, co gdzieś tam sprawia, że my wiemy, kim jesteśmy, ale też bardzo dobrze i miło się czujemy. To sprawia, że jesteśmy zrelaksowani, że czujemy się bezpiecznie, tak? Też to wszystko czuję. Pani Joanno, ogromnie dziękuję. A pan Tomek również w takiej krótkiej wiadomości napisał, że kawa u niego już gotowa, ale jest właśnie w mieście musztardy. Jest w Dijon i pan Tomek napisał, że już zmierza w kierunku kraju frytek. No, a kraj frytek to oczywiście Belgia. Tak, frytki jedzą tam z majonezem. Drodzy słuchacze, zachęcam, bo tekstówki to wiadomości przysłane do studia Radia 357 za pomocą oficjalnej aplikacji naszego radia. One są dostępne dla zalogowanych użytkowników i patronów. Funkcja ta umożliwia bezpośredni i szybki kontakt ze słuchaczami, z prowadzącymi audycję, słuchaczom. Umożliwia ten kontakt. Drodzy Państwo, patrzę na zegarek. Ja mam nadzieję, że już za moment Kuba Korczak pojawi się w studiu i będziemy mogli porozmawiać o tym, jak nie wyrzucać, czego nie wyrzucać, z czego zrobić dobre pesto, ale też co teraz warto położyć na talerzu albo czego szukać w sklepach i na targach.

0: Już jesteśmy w komplecie. Cześć, Kuba.
1: Dzień dobry.
0: Ja cię zapowiadałam już wielokrotnie w pierwszej części audycji, ale teraz czekaliśmy na tobą z utęsknieniem. Drodzy państwo, Kuba Korczak to szef kuchni, promotor produktów, jak ty to nazywasz, wyjątkowych, prawda? Ja wiem, że to są regionalne, wartościowe produkty kulinarne. Ty pięknie o nich mówisz, produkty wyjątkowe. Też organizujesz wydarzenia, które też niosą tą całą ideę dobrych produktów, ale też wyprawy kulinarne. Jesteś jurorem, ekspertem, ambasadorem, wykładowcą akademickim. Działasz w całym kraju i działasz bardzo prężnie i masz ogromną ideę. O ruchu slow food też porozmawiamy. Ja do tego też trochę tu cię widzę. No ale też jesteś... jak to gdzieś wyczytałam, początkującym, a może już nie początkującym, mikrorolnikiem. Kuba, powiedz mi, czy wszystko się zgadza?
1: Mniej więcej.
0: Okay.
1: Większość rzeczy jest aktualne. Akurat jeśli chodzi o ogrodniczą przygodę moją, to niestety od tam kilku miesięcy już nie mieszkam na wsi i musiałem chwilowo porzucić tę pasję.
0: Mikrorolnictwo.
1: Tak, dokładnie tak. Dokładnie.
0: Okay.
1: Ale cały czas się edukuję i z pewnością wrócę do tego w pierwszej wolnej.
0: Ale też na pewno
1: chwili.
0: Wspierasz mikrorolników. Może właśnie nie mikro.
1: Dokładnie tak się dzieje. Od lat nieustannie. Z jednym z nich widzę się w najbliższą niedzielę. Czyli z Damianem Micykiem, który jest turborolnikiem, a propos rolników, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest człowiekiem, który zrobił razem z jedną z firm odmianę buraka, która ma 80 tysięcy przekroczone właściwości antyoksydacyjne. Więc jest w ogóle produktem leczniczym, ma glebę, o którą dba w ogóle najróżniejszymi środkami absolutnie totalnie naturalnymi, więc jest kosmitą, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą gleby i jest przykładem, w ogóle powinien wykładać to, jak powinno się hodować wszystko na świecie.
0: Ale Kuba, to już się zrobiło niezwykle ciekawe, prawda? Jak znajdujesz takie osoby? Bo to jest, zobacz, to nie jest po prostu, nie po prostu, ja niezwykle doceniam. Ostatnio byłam na targu w środę, dzisiaj pewnie już nie zdążę, ale na targu niedaleko w Radzyminie, niedaleko mojego domu w Radzyminie i ja bardzo się staram zawsze znaleźć takich sprzedawców, którzy są rolnikami, producentami, jakby, że oni uprawiają te rośliny, a nie jakby jeżdżą do hurtowni i po prostu na straganie sprzedają. I trafiłam do pana, który miał wspaniałe pomidory, różne gatunki i kupiłam, ja nie wiem, chyba ze 2 kilo takich koktajlowych pomidorów, najprzeróżniejszych. I to jest super, bo ja je jem i traktuję jako czereśnie, prawda, jako owoc. I ja jestem niezwykle uczulona na to, żeby kupować od rolnika, od producenta. Jak znajdujesz takie osoby?
1: No, mam oczy i uszy otwarte. To jest akurat tak, że Damiana wyhaczyłem na kongresie wspaniałym, który jest organizowany między innymi przez Instytut Grunt, którego teraz była druga edycja, no właściwie dosłownie kilka tygodni temu, bo chyba pod koniec czerwca, gdzie miałem przyjemność w ogóle robić wielką ucztę na afterze po tym kongresie. I jest to kongres, który opowiada... To bardzo ciężko jest, ponieważ tam jest miliard różnych ciekawych tematów, ale w ogromnym skrócie jest to misja taka, żeby opowiadać o stanie, jest dedykowane to miastom, bezpieczeństwu żywnościowemu miast, odpowiedzialnym praktykom, tematykom wodnym, no całej kwestii związanej z organizacjami, ponieważ to jest też właściwie głównie realizowane dla różnych ludzi, którzy działają w urzędach miejskich i nie tylko. No więc jest tam bardzo dużo ludzi, którzy robi bardzo różne rzeczy, niezwykłe absolutnie. Stamtąd też bardzo dużo mam fajnych znajomości z właśnie ludźmi, którzy w poszczególnych miastach robią rzeczy niezwykłe i z którymi też ja potem niezwykłe rzeczy przyszło mi robić, czyli Wrocław, Kraków i różne inne. No więc,
0: a tam się robi taka siatka, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Mhm. To jest absolutnie fantastyczne. No i tam jednym właśnie z gości w zeszłym roku był Damian. Ja posłuchałem go i odezwałem się do niego natychmiast i doszedłem do wniosku, że musimy razem coś wspólnie zrobić. I akurat tak się złożyło pięknie, że były dwa wydarzenia fantastyczne, czyli ponieważ on mieszka pod Harsznicą. Harsznica to jest polska stolica w ogóle kapusty i kapusty kiszonej. Przede wszystkim głównie z tego jest Harsznica właśnie znana. Co ciekawe w ogóle dla wszystkich kapuścianych psychofanów, a kapusta jest złotem i surowa i kiszona i przerabiana na wszelkie sposoby. Jest tam muzeum właśnie kapusty kiszonej i bardzo ciekawe, którego jeszcze nie odwiedziłem, przyznam się szczerze, ale jest, więc bardzo gorąco polecam wszystkim. Mało tego, są tam dni właśnie kapusty i na właśnie tych dniach kapusty ja w zeszłym roku u Damiana Micyka na polach robiłem właśnie pokazy kulinarne dedykowane właśnie kapuście. A drugi pokaz, chyba dosłownie tydzień później, to w ogóle zostałem tam u nich na prawie dwa tygodnie siedziałem.
0: W tej kapuście?
1: Więc też w tej kapuście jeździliśmy traktorem, było przecudownie. I potem drugi pokaz był dedykowany chyba marchewkom, bo to była druga firma, partner właśnie też totalnie oczywiście wszystko naturalnie zrobione i drugie spotkanie właśnie było o marchewkach i tam robiłem właśnie pokazy i opowieść.
0: Kuba, młoda kapusta, no właśnie. Kolejne pytanie rodzi się naturalnie, ja zupełnie nie zaglądam do tej listy pytań, którą przygotowałam. Kapusta, młoda kapusta, to już teraz, prawda? Ona teraz już jest dobra. No i co z takiej młodej kapusty Kasia Pruchnicka może sobie zrobić w sobotę, jak kupi taką dobrą kapustę na targu?
1: Ogrom rzeczy. Ja w ogóle kocham bardzo dużo rzeczy sezonowych i warzywnych konsumowanych na surowo. I to jest tak samo jak zielone szparagi. Kocham jeść na surowo albo marynowane,
0: ja
1: a
0: też,
1: ludzie... To jest przepiękna rzecz. Mhm. Świeżość i w ogóle taki prostota smaku. Lubię tam sobie delikatnie właśnie zamarynować. Oliwa, odrobina czosnku, ewentualnie skórka z cytryny super pasuje. Ale no właśnie ta rzeźkość taka jest ważna i właśnie ten smak najprawdziwszy. Sama biała kapusta chrupana na surowo, która jest po prostu przepyszna, słodziutka, soczysta, pełna aromatu, jest już absolutnym daniem samym w sobie. No i można je tam marynować na właśnie milion różnych sposobów i robić właśnie z nich różne pyszne sałatki.
0: No ale poczekaj, taki na przykład azjatycki jakiś styl, bardzo modny teraz ostatnio, taka kapusta, nie wiem.
1: No ja podpowiem w takim razie bardzo szybciutko, proszę. Bo właśnie jednym z moich kochanych dań kapuścianych jest taki orientalny kolesław, jak to się mówi po polsku mocno, czyli właśnie taka sałatka na modłę, powiedzmy, a la tam amerykańską, ale właśnie w wersji z majonezem, z dodatkiem orientalnych przypraw i to jest totalny sztos, bo tam występuje w środku imbir, trawa cytrynowa, trochę kolendry i zrobienie właśnie takiego...
0: Przepraszam, suszonej kolendry czy świeżej?
1: Świeżej,
0: okay,
1: obowiązkowo.
0: Tak,
1: nie. Ja suszona bazylia i kolendra to... Okej, no dobra, kolendra jeszcze, ale suszona bazylia to jest zabójstwo dla rośliny. Ja strasznie...
0: No zupełnie inaczej ma... Zupełnie to jest aromat,
1: kompletnie,
0: to tak.
1: To jest coś, co w ogóle nie powinno się tak samo nazywać, no, ale rozumiem, że są ludzie, którzy to lubią, szanuję, ale jakoś boli mnie to, że tak jest ta wspaniała bazyliowa nuta zawsze zabijana.
0: I mieszasz więc... te przyprawy, o których wspomniałeś, z majonezem, tak?
1: Dokładnie. Albo robię sam majonez, albo czasami korzystam z jakiegoś fajnego kupnego, lokalnego najlepiej, rzecz jasna. No właśnie tam leci, właśnie daję skórkę z cytryny, limonki, trochę imbiru, trawy cytrynowej, ewentualnie mieliście limonki kafir, jak są i taka, że tak powiem, proste podbicie tego w orientalny smak. No i oczywiście starty korzeń imbiru, drobniuteńko posiekane, także to wszystko właśnie nie zabija tego, tej kapusty, tylko właśnie z tą jej słodyczą i świeżością fantastycznie współgra. Więc to jest bardzo prosty temat, jak ktoś lubi orientalne klimaty, to no i ta surowość, więc to też jest ważne, że jest zachowanie tutaj.
0: No właśnie, zobacz, już nie jest tak bardzo gorąco, tak jak przed kilkoma dniami, więc może grill i do grillowanych potraw taka właśnie kapusta, świetny pomysł. Ty również nazywasz siebie pan od zero waste. No to trochę już wybrzmiewa, że bardzo lubisz na surowo, bardzo lubisz wszystko zjadać. Co to dla ciebie oznacza?
1: No ja od 10 lat niespełna, bez tam kilku miesięcy, zajmuję się tematyką niemarnowania jedzenia, co jest bardzo istotnym elementem. Właściwie to kwestia chyba tak na dobrą sprawę wywodzi się troszeczkę z mojej drogi slow foodowej, na którą mnie wciągnęła Agnieszka Kręglicka ze swoim mężem Piotrem i w ogóle rodzina Kręglickich, bo tam też jestem, że tak powiem, mentalnie i duchowo z nimi związany mocno, więc... Więc po tym mojej slow foodowej ścieżce poznawaniu producentów i tak w ogóle jedzenia od korzeni, po czym zacząłem mieszkać na wsi, zacząłem poznawać, ja w ogóle od dziecka uwielbiałem na wsi jeździć i od godzin porannych zawsze aktywowałem się, doiłem krowę jak szalony. Nie wszystko pamiętam, ale wiem, że bardzo byłem aktywny i lubiłem bardzo i szanowałem pracę rolników. No i ostatnimi laty, w sensie tam powiedzmy właśnie te dekady czy półtorej, od kiedy tam z miasta lekko wyemigrowałem na cześć wsi, co polecam każdemu absolutnie, to jakby jeszcze zacząłem podglądać i nabierać większego szacunku do pracy rolników i jedzenia oczywiście.
0: I do każdego kawałka tego jedzenia.
1: Dokładnie tak.
0: Produktu, tej marchewki, no bo najprościej kompost, tak, ja wyprowadziłam się 7-8 lat temu, nie pamiętam, z Warszawy, to ja grządki oczywiście teraz już trochę tam u mnie głównie kwiatki rosną na tych grządkach, jakoś nie mam czasu, natomiast kompost jest czymś niebywałym i to jak on wspaniale, ja jak troszkę czasem, ostatnio nie koszę trawy, bo jest tak gorąco, chcę, żeby ona mi tam rosła, żeby
1: no,
0: bardziej,
1: pewnie.
0: Tak, natomiast jak kosiłam trawę, to na kompost wrzucana. I ja wiem, jak od spodu z tego kompostu się wybiera coś, co kiedyś było trawą i kawałkami na przykład obierków z ziemniaka. Ziemniaki nie wyrastały w kompoście też. To z tego się robiła niezwykle żyzna gleba. To jest niesamowite. To jest coś wyjątkowego, prawda?
1: Bezdyskusyjnie, tak, absolutnie.
0: No dobrze, a jak ty masz taki, mówisz, że tak bardzo na to zacząłeś zwracać uwagę, bo slow food, potem to mikrorolnictwo, bardzo podoba mi się to określenie, no ale też kuchnia i dom, nie obierasz warzyw. Prawda?
1: Rzadko
0: obierasz warzywa, no, ale opowiedz mi, jak to się do tego przyzwyczaić, nie wiem.
1: Po prostu. Znaczy
0: ale
1: właściwie...
0: co, marchewka, a seler?
1: Czasami, ale też nie zawsze.
0: Okej.
1: Okay. No jakiś jest tam super, jakoś turbo ubłocony, także nie jestem w stanie tego doczyścić, ale można tam szczoteczką poszalić. Wiadomo, że tam są, gdzie są te miejsca takie od góry lub dołu, gdzie rzeczywiście są jakieś zakamarki mocne, to czasami tam delikatnie jakoś to wycinam. Natomiast ja się w ogóle nie boję ziemi, więc mój kolega właśnie tam, właściciel Arkadiusz wspaniały, którego właśnie byłem w gościnie w Łodzi, właśnie mieliśmy rozmowę o ziemniakach, które gotowałem z ziemią. I on właśnie się tej ziemi straszliwie brzydził jako gastronom. i właściciel firmy cateringowej. Ja mówię, że to absolutnie jakby nie ma w tym totalnie nic złego, że te ziemniaki nie są jakoś tam super domyte. Wyjmujemy je potem, możemy je delikatnie opłukać i chrupać w mundurkach i to jest w ogóle totalnie nic złego nam się nie wydarzy.
0: I to nie mówisz o tym, żeby ta ziemia nam chrupała w ustach, bo to nie o to chodzi.
1: Nie. To sobie zostaje na dnie, ewentualnie można potem te warzywa czy takie ziemniaki właśnie przepłukać delikatnie, jeżeli faktycznie coś tam na nich zostanie i tyle, więc myję po prostu dobrze warzywa end of story. No, tam jest mnóstwo wartości odżywczych pod skórami, wszelakimi, no tak samo jak nie obieram ogórka, pomidora, staram się owoców analogicznie, no to tam jest bogactwo i to szkoda, już nie mówiąc o smaku, błonnik, no wiadomo, że to wszystko są rzeczy, które są cenne i ważne dla naszego organizmu, więc no szkoda w ogóle tracić życie chyba i czas na takie działanie.
0: No właśnie, ale coś w tym jest. Jak teraz zacząłeś mówić, ja też na przykład nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby obierać na przykład bakłażana, prawda? Mhm. Nigdy, bo pod tą skórą jest wyjątkowy smak i aromat tego, ale do marchewki to się muszę jeszcze trochę przekonać. Może ją doczyszczę jakoś szczoteczką i to jest bardzo ważne. A pesto? Z czego robisz pesto?
1: A bardzo różnie. Pytasz o takie w aspekcie niemarnowania.
0: Możesz trochę, bo moje ulubione pesto to jest z natki pietruszki. To jest wyjątkowe pesto. Oczywiście dodaję tam, doskonale do tego pasują orzechy włoskie. Ale ty, nie wiem, na ćmarchwi?
1: Również.
0: No.
1: Również to jest jakby temat dosyć, tak, dokładnie, który chyba niedobrze poruszyliśmy, bo ja o tych pestach mogę się wypowiadać ogromnie, dlatego że tam pesta są też takim miejscem, gdzie można tam właśnie wrzucić bardzo dużo różnych rzeczy, których teoretycznie byśmy nie wykorzystali. No więc no, można wrzucić właśnie liście rzodkiewki, można wrzucić liście z marchwi nać. Oczywiście jakieś tam łodygi, które zostały nam. Ja na przykład no w ogóle zioła generalnie siekam z łodygami, no chyba, że są jakieś takie, które mają super twarde, typu tam, nie wiem, tymianek
0: zdrewniały.
1: Dokładnie, tak. No czy niektóre, nie wiem, bazylie, które są faktycznie jakieś tam bardziej wyrośnięte, no to rzeczywiście czasami te łodygi są takie, że ciężko tam je jest posiekać. Nie zawsze jest konieczność, ale zawsze wrzucam je też do blendera, jeżeli wiem, no widzę, że się zmielą luksusowo na fajną konsystencję, więc ja się tego nie boję. Ewentualnie no, robię takie wstępne przesiekanie i potem, znaczy zawsze tak staram się robić i potem wrzucam do tego naczynia. No więc staram się wszystkie łodygi, ponieważ zioła z reguły korzystam z nich tak, że właśnie tnę je. No pietruszki dużo bardziej wolę w ogóle łodygi smak niż liści. To jest moim zdaniem przecudowny aromat i jest zupełnie inny niż właśnie ten z liści pochodzące. Także no, wrzucanie też łodyg koperku na przedno to zbrodnia, bo tam jest smaku ogrom. Także tak, kiedyś ktoś powiedział, że ponieważ ja pracowałem w gastronomii przez lat ogrom i na bardzo różnych stanowiskach, ale słyszałem kiedyś takie hasło, że sekretem dobrego mojito jest to, żeby właśnie dodać do, czy w ogóle drinków z miętą, żeby dodać właśnie do drinków nie same liście, ale właśnie łodygi również i to i potem właśnie miażdżyć razem i to jest no, coś, co powinno zostać każdemu w głowie, bo wiadomo, że nie wszystkie, ale z reguły łodygi są bardzo, bardzo cenne i bardzo, bardzo aromatyczne tak samo.
0: Z natki pietruszki, tak. Ja od jakiegoś czasu już przyzwyczaiłam się, żeby po prostu siekać tę pietruszkę w całości. Kuba Korczak jest gościem w dzisiejszym Bistro. Ja jeszcze mam do ciebie kilka pytań. Mam nadzieję, że zdążymy.

0: Terra Madre. Kuba, Terra Madre wiąże się ze slow foodem i z tym wszystkim, co, z tego, co mówisz, bardzo jakby słychać po tym, jak ty postrzegasz kulinaria. To się wydaje takie, wiesz, może nie proste, a może też wyjątkowe. Mówiłeś o tym, żeby nie obierać, ale jak ja zaczęłam słuchać ciebie i przekładać to na to moje domowe jedzenie, to tak, gdzieś tak właśnie się wydarza. To, co mówiłam o tym, że zaczęłam już od pewnego czasu kroić natkę pietruszki z korzonkami. Ona też, jak na przykład dodaje się natkę pietruszki do jakiejś sałaty, do tabulecha na przykład, to te ogonki są jeszcze fajniejsze. Jak je się gryzie, to ten aromat pietruszki wybucha, one są pod zębami, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Także to naprawdę ma sens, nie tylko listki, ale w tym wszystkim, o czym mówisz, w twoim podejściu do kulinariów, do gotowania, do produktów, to wszystko jest bardzo właśnie slow foodowe. Wygląda, że tak żyjesz, to, że kochasz ziemię, że zatęskniłeś za nią, że około 10 lat jakby pracowałeś z ziemią, prawda? No, tworzyłeś. I Terra Madre to jest wyjątkowa slow foodowa, nie chcę powiedzieć impreza, ale festiwal. To Mediolan, tak? Ja dobrze kojarzę?
1: Nie. Turyn.
0: Ach, Turyn. Mhm. No właśnie. Opowiedz trochę o tym, bo to bardzo ważne.
1: To jest bardzo trudne. Tak, w ogóle tak konkludując to wszystko, ja jak zawsze opowiadam o tematyce niemarnowania jedzenia, co się też jakby właśnie wzięło z tych wszystkich procesów i poznawania ludzi, którzy robią rzeczy z miłością i dbają o siebie. No to właśnie jakby ten szacunek u mnie się gdzieś budował i gdzieś taką wypadową właśnie było zajęcie się również tematyką niemarnowania w bardzo, bardzo mocnym stopniu. Więc szacunek właśnie to jest rzecz niezwykle ważna i to jest o czym powinniśmy pamiętać no, każdego dnia, w każdej chwili do produktu, do producenta, do gleby i miliarda innych aspektów, które no, dają nam to, co potem ląduje na naszych talerzach. No a wracając do Terra Madre, to no, wydarzenie, które jest od 24 do 27 września w Turynie w tym roku. Ono jest raz na chyba 2 albo 3 lata. Jestem kiepski w cyfry, więc coś takiego. Jest to wydarzenie, które absolutnie każda osoba, która kocha dobre jedzenie i dobre produkty i produkty robione właśnie z totalnym szacunkiem do planety oraz do samego produktu, powinien odwiedzić, dlatego że jest to wydarzenie właśnie, które jest organizowane przez Stowarzyszenie Slow Food właśnie włoskie.
0: Tam się Slow Food narodził.
1: Otóż to, dokładnie tak. Tak, i Carlo Petrini, który niestety opuścił nas
0: w tym roku,
1: tak, dosłownie właśnie kilka tygodni temu niemalże, no ale jest to człowiek wielki i przekazał nam ogrom wiedzy i filozofii niezwykłej, także to osoba, która tam absolutnie w sercach pozostaje, no i Slow Food ma się bardzo, bardzo doskonale na całym świecie, bo tych oddziałów są tysiące chyba w tym momencie już, więc no jest to rzecz absolutnie niebywała, bo...
0: No ale jak tam zawitamy, co my tam znajdziemy, co my tam zobaczymy?
1: Znaczy tak, ja byłem tam kilka już dobrych lat temu, byłem chyba 2 razy z tego, co pamiętam, plus minus tam chyba z jakieś 6 i edycje wcześniej lat temu. No i ostatnim razem wraz z moją przyjaciółką Agatą Anią żeśmy sobie tam trochę gotowali i mieliśmy jako reprezentacja właśnie polskiego slow foodu radość tam rozdawać jedzenie uczestnikom festiwalu. Tam były takie międzynarodowe gotowania i ekipy z całego świata gotowały sobie różne dania, takie inspirowane ich kulturą i produktami. No i my też to zrobiliśmy wówczas. Natomiast jeżeli chodzi o sam festiwal, no to to jest chyba największe takie święto produktów doskonałych na świecie.
0: Co to znaczy tam produktów jest doskonałych?
1: Otóż no, to wszystko, o czym właśnie wcześniej wspomniałem, czyli ludzi, którzy robią wszystko, że tak powiem, od zera, bez żadnego pośpiechu, bardzo często metodami pierwotnymi, bo slow food powstał w kontrze do fast foodów, czyli właśnie do pierwszego fast foodu amerykańskiego, który właśnie się w Turynie otworzył i się też zamknął, co jest dosyć ważne, więc jest to też... No, dosyć...
0: Tam były protesty.
1: Tak. Więc właśnie ta filozofia powstała, ona powstała, jak to mawiają slow foodowcy, w obronie w celu obrony dostępu do prawdziwego jedzenia, więc to jest rzecz kluczowa. Szkoda, że w ogóle trzeba w dzisiejszych czasach robić takie działania. No ale prawda jest taka, że jeżeli sobie poczytamy, jakie mamy składy lub jeżeli zdobędziemy wiedzę na temat tego, jak są produkowane konwencjonalnie jedzenie i jak degradowaną mamy glebę i miliard innych aspektów, no to prawda jest taka, że jeżeli się trochę w to zagłębi, no to okaże się, że niestety nawet czasami jedząc lokalnie i sezonowo nie jemy do końca zdrowo, więc to jest temat niełatwy, natomiast z pozytywów, no to tam jest tak, że są to ludzie z całego świata, którzy bardzo często zaczęli jakieś stare tradycje, nie wiem, są ludzie z Peru, którzy tam przyjeżdżają z jakimiś stu kilkudziesięcioma odmianami jakichś w ogóle antycznych ziemniaków, no kosmosy, rzeczy naprawdę niebywałe, które zaczęli właśnie wygrzebywać tam i wrócili właśnie z jakimiś odmianami, których tam nie było przez, nie wiem, 200 czy 300 lat w ogóle hodowanej. Więc slow food poza tym, że właśnie wspiera tych małych rolników, fajnych, ciekawych, pokazujących historię bardzo często, bardzo w szerokim kontekście, no to właśnie tam produkty są niezwykle różne. Są wystawcy ze świata, jak wspomniałem, absolutnie całego, serów najróżniejszych i wszystko jest totalnie oczywiście ekologiczne. Większość tych rzeczy nie ma certyfikatu, bo nie musi, bo jest na festiwalu slow foodowym i jest, ci producenci są w tych stowarzyszeniach lokalnych, czyli tak zwanych konwiwiach. No i generalnie rzecz biorąc, jakby to jest jakby certyfikat sam w sobie tego, że są to produkty, które nie wymagają jakichś tam super wielkich kontroli, no bo są robione z sercem i w pełni odpowiedzialnie. No i rzeczy absolutnie, tam było chyba, z tego co pamiętam, kurczę, no właśnie to jest mój problem z cyframi, ale wydaje mi się, że było albo niecałe 400 wystawców z całego świata, albo niecałe 900. I właśnie nie pamiętam, która, niezależnie od tego, czy niecałe 400, czy 900, to jest to coś, co jest na kilka dni zwiedzania, bo oczywiście tego wszystkiego się próbuje. Rzeczy są tam najdziwniejsze, od doskonałych serów francuskich, oczywiście polskie też są produkty czasami, jeżeli jest akurat delegacja. Jest gość, który ma w ogóle też polskie korzenie, zdaje się Austriak, który wędzi czosnek i może ten czosnek kupić w formie tam pasty, różnych jakichś przetworów i z tegoż czosnku robi bimber. I to jest, więc tam są rzeczy w ogóle takie, które jeżeli się tam nie pojedzie i jakby nie przeżyje się tego, nie spróbuje się tego, to w ogóle tak odnoszę wrażenie, że nie mamy w dużej mierze pojęcia o tym, co dzieje się w świecie kulinariów i produktów właśnie wybitnych.
0: Czym smakuje świat
1: właśnie. Tak, dokładnie tak.
0: Terra Madre, drodzy słuchacze, proszę wrzucić sobie w wyszukiwarkę, to wrzesień, termin wrześniowy, ja już też cyferek nie pamiętam, które powiedziałeś, ale wszelkie informacje będą na stronach slow foodowych. Wiesz co, ale te wszystkie produkty, których można tam spróbować, to jest niezwykle ważne dla slow foodu, są dobre dla nas, dla naszego zdrowia, ale też są dobre dla matki ziemi, prawda?
1: Dokładnie Terra Madre. Tak, dokładnie tak.
0: Kuba, ogromnie ci dziękuję, wiesz, że nie mamy już czasu.
1: No szkoda.
0: Też nie mam. Bardzo szkoda. Ja w ogóle nie wiem, jak to się wszystko stało, ale my się jeszcze zobaczymy. Nie
1: bardzo raz. Mnie to cieszy.
0: Dobrze. Mnie też cieszy, że udało ci się do nas dotrzeć i życzę ci bardzo smacznych ogonków od bazylii na przykład.
1: Pięknie, dziękuję.
0: W tym roku. Kuba Korczak był gościem, a już za moment, zupełnie na chwilę, pojawi się w studiu kolejny gość.

0: Turnus mazurski.
1: To, co Państwo usłyszeli przed chwilą, powinno już powiedzieć wszystko. Na pewno dużo powinien Państwu powiedzieć ten głos. Justyna Goc zabrzmiała przed chwilą, ale Justyna Goc zabrzmi również w tej chwili. Dzień dobry, Justyno.
2: Dzień dobry, mogę powiedzieć na żywo. Turnus mazurski.
1: A no właśnie.
2: Nigdy nie wyjdzie tak samo. Nie?
1: Ale wiesz, że lepiej zabrzmiałaś lepiej. Na żywo. Mm. Tak. Dlatego bardzo się cieszę, że jesteś w bistro.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Tak, te nasze turnusy to poza zwiedzaniem, poza spędzaniem dobrego czasu na Mazurach, nad jeziorem. Ja wiem, jak to jest. Może nie do końca. Ja wiem to po podwarszawsku, ponieważ ja spędzam czas nad rzeczką. Wiesz, mam taką rzeczkę niedaleko domu i ja tam pływam między nenufarami.
2: Mm, też fajnie. No, woda to woda.
1: Tak. I nade mną lata bocian. I ja tam naprawdę wyjątkowo. Dlatego trochę myślę, że łączy mnie z Mazurami to, ale będziemy rozmawiać o kulinariach.
2: Dobrze, spróbujmy.
1: Ty nie kryjesz się z tym, że pochodzisz z Mazur.
2: Nie, wręcz mam wrażenie, że im dłużej tam już nie mieszkam, bo rzeczywiście stamtąd pochodzę, ale już ponad chyba 12-13 lat temu wyjechałam, to tym bardziej czuję jakieś takie większe połączenie z tym rejonem, regionem, ale przede wszystkim z moim rodzinnym Giżyckiem, bo stamtąd pochodzę. I to chyba tak często bywa, że kiedy wyjeżdżamy, to dostrzegamy różnice, to dostrzegamy to, co mieliśmy na co dzień, co nie jest taką rzeczywistością, normalnością dla innych osób. Szczególnie w połączeniu, kiedy u mnie wchodziło małe miasto, jakim jest Giżycko i Warszawa, do której przeprowadziłam się na studia, potem jeszcze Włochy i tak dalej, no ale to Giżycko wiadomo. Wraca i ja też przez chwilę w ogóle zajmowałam się Giżyckiem i okolicami w ogóle badawczo, więc to też mi pootwierało bardzo dużo jakichś takich, wiesz, szufladek w głowie a propos tożsamości, historii tego regionu, no i świadomość, więc teraz to tylko już jest tęsknota, ale oczywiście staram się jak najczęściej wracać do Giżycka i generalnie na Mazury.
1: Ale też trochę tak jak opowiadamy o różnych miejscach wakacyjnych albo o różnych sposobach spędzania wakacji, no to w tym wszystkim jest i historia, i tożsamość gdzieś tam nawet, i poznawanie swoich rodzinnych miejsc.
2: Tak, tak. Ja w ogóle sobie myślę, że jak zapytałaś mnie o te, jeszcze poza anteną, o kulinaria i o jedzenie właśnie mazurskie, to pomyślałam sobie, że no to jest kuchnia pogranicza, po prostu. I właśnie w tej kuchni odnajdujemy to i możemy czuć tę historię, że mamy ludzi na Mazurach z Wileńszczyzny, Kurpie, Mazowsze, Podlasie, Ukraina. Oczywiście to jest bardzo trudna też często historia, ale niezależnie od tego, jaka była, tak też dzisiaj wpływa do dzisiaj. Te dania nasze, w ogóle ciężko powiedzieć, czym jest mazurskość, czym jest mazurskie jedzenie, mazurska kuchnia, bo ona jest zlepkiem wielu kultur, wielu historii i jeszcze do tego, to też rozmawiałyśmy o tym przed anteną, to też zawsze się ogranicza do danej rodziny, prawda? Mhm. U mnie coś się jadło, u kogoś już nie. W Giżycku się jadło tak, a już na przykład w Ełku czy w Starych Juchach mniej, albo nikt o tym nie słyszał.
1: No więc Justyna, my o mazurskiej kuchni możemy sobie trochę poczytać, bo bardzo mnie cieszy ten trend, my doceniamy regionalne kuchnie, mówi się o nich głośno, ale ja chciałam, cudzysłów duży, wykorzystać to, że ty właśnie tam się wychowałaś, żeby zapytać cię trochę o twoje domowe, rodzinne menu. Co jest takiego, co dla ciebie jest czymś naturalnym, jeżeli chodzi o domowe jedzenie? No bo dla mnie nie są to kartacze, wiesz? I to też rozmawiałyśmy przed audycją. To jest coś wyjątkowego i to jest to, co nas różni, ale też to, czym możemy się dzielić nawzajem. Dla mnie kartacze to jest zjemnie, jak wybiorę się do dobrej restauracji, albo zrobi ktoś, albo pojadę na Mazury właśnie. Mhm. Natomiast nie, to było twoje domowe menu, tak jak u mojej babci ciasto drożdżowe, tak?
2: Tak, ciasto drożdżowe też było.
1: Ja, no ono jest wszędzie.
2: Tak, jak najbardziej. Chociaż jeżeli jesteśmy przy słodkościach, to u nas oczywiście sękacz.
1: Wiem, zazdroszczę, kocham.
2: I jeżeli ktoś z państwa jest uprzedzony do sękacza, bo ja pamiętam, że jak przywiozłam pierwszy raz do radia, na początku radia 357, sękacza prosto z Giżycka.
1: Nie pracują te osoby w radiu.
2: I słuchaj, usłyszałam taki głos, sękacz? Nie. Już tutaj nie będę mówić po nazwiskach i wskazywać, ale wtedy powiedziałam, słuchaj, prawdopodobnie znasz sękacza z supermarketu, ze sklepu takiego starego. Tak. Spróbuj tego, który był zrobiony przedwczoraj. To jest w ogóle inne doświadczenie, więc sękacz jak najbardziej, szczególnie ten giżycki, bardzo polecam. Ale co do tego jedzenia takiego na co dzień. Kartacze jak najbardziej. To jest oczywiście też na Podlasiu znajdziemy. No właśnie, znowu. To w ogóle, o czym będę dzisiaj mówić, bardzo często będzie z różnych również regionów Polski, ale też zagranicznych kierunków. Kartacze są czymś jak najbardziej naturalnym, aczkolwiek muszę powiedzieć ci, że to jest trochę jak z pierogami i jest dużo przy tym roboty. Zatem to nie było jakieś takie, wiesz, danie, że co tydzień kartacze w domu. Nie, nie, nie. W ogóle to zauważyłam, że było tak, że jak babcia, bo najpierw to babcia robiła kartacze. My nie mieszkaliśmy razem z babcią, ale babcia była bardzo blisko, więc zawsze jak babcia robiła kartacze, to był wtedy niedzielny świętny obiad albo sobotni i się jechało na te kartacze, dlatego, że to było duże wydarzenie, że babcia zrobiła ich dużo, zatem była moja rodzina, ale też była rodzina mojej mamy, czyli siostry i tak dalej, i tak dalej. I później oczywiście jeszcze te kartacze na wynos, to też bardzo ważne, bo kartacze inaczej smakują na drugi dzień, kiedy podsmażamy, kiedy kroimy je na plasterki, podsmażamy i to jest po prostu już no, trochę inne danie, ale równie smaczne. Muszę przełknąć ślinę.
1: No ja widzę, ale wiesz co, patrzymy obydwie na zegarek, tego jest tak bardzo dużo, także proszę, ja w ogóle nawet nie zamierzam ci wchodzić w słowo. Proszę, Justyna.
2: To cóż, to te kartacze, to tak. I do dzisiaj tak jest, no już teraz moja mama przejęła tę pałeczkę i robi kartacze. Znowu, bardzo rzadko, ale często jest tak, że gdzieś tam wracam, długo mnie nie ma, szczególnie jak na przykład w Polsce mnie nie było, to mówię, mamo, może kartacze. Mam takie swoje, wiesz, zdanie, albo gołąbki też uwielbiam.
1: Gołąbki, tak, to u
2: tak,
1: mnie też.
2: Tak, to są takie nasze, ale to też jest coś, co zawsze proszę.
1: Justyna, a mogę sobie zrobić takie kartacze w domu? Powiedz mi, jak te kartacze twojej mamy, twojej babci, jakie się robiło?
2: To, wiesz co, kartacze, ja bym w ogóle, jeżeli pytasz mnie o to, co mogłabyś zrobić, to ja mam pomysł bardzo bliski, ale jednak o czymś innym. Babka ziemniaczana.
1: Okej.
2: Okay. Znasz.
1: Tak, znam, natomiast nie jestem ekspertką.
2: Ty to znasz chyba pod takim bardziej, bo jeszcze jest kiszka ziemniaczana i to jest generalnie ten sam skład, tylko forma się różni, ale babka ziemniaczana to jest coś, co ja się przyznaję, jeszcze nigdy sama nie robiłam, ale przed rozmową zadzwoniłam do mamy, poprosiłam ją szybko o przepis, bo moja mama ma oczywiście od babci, chociaż wiesz, jakie były pierwsze słowa. Moja mama mówi, ale ja nie mam przepisu, przecież to jest na oko. To jest normalne, że to wszystko na oko. Więc tak, jeżeli chcesz, to ci szybko powiem, no jak proszę. Robimy babkę ziemniaczaną. Ciasto jak na placki ziemniaczane i bazą są przetarte ziemniaki na drobnych oczkach.
1: Surowe?
2: Surowe,
1: okay.
2: Tak jak na placki ziemniaczane. Chociaż tak jak mama wspomniała, no może być też na maszynie, bo teraz wiadomo, że jest łatwiej i tak dalej, i tak dalej. Dodajemy do tego mąkę pszenną. Powiedziała moja mama, którą serdecznie tutaj pozdrawiam. Może być luksusowa, może być tortowa. Kilka łyżek i to ciasto musi być takie gęstsze niż do placków ziemniaczanych, ale nie też za gęste. Uwielbiam takie sformułowanie, nie? Czyli mama, musi być gęste, ale nie za gęste, więc teraz sprawdź. Potem dodajemy do tego jajka, w zależności od tego, na jaką blachę robimy. No, jak to jest większa blacha, to mogą być 3 jajka. I w tym samym czasie lub tuż obok, na patelni kroimy w kosteczkę boczek wędzony, który podsmażamy. Do tego można dodać na przykład też jakąś kiełbaskę, którą też kroimy w kostkę. I jak już to się wszystko zarumieni, to dodajemy cebulkę, którą oczywiście w kostkę też kroimy. I to wszystko podduszamy. I to jest taki farsz, który dodajemy do tego ciasta. Mieszamy to wszystko. Wcześniej trzeba oczywiście posolić, popieprzyć, chociaż też tutaj u nas akurat nie dodaje się majeranku, ale są też sposoby, że majeranek. No i co? Potem smarujemy blaszkę 180 stopni i no i jemy. I znowu na drugi dzień jest jeszcze pyszniejszy.
1: To prawda. Justyna, nie wystarczyło nam czasu na ryby, bo wy macie to niezwykłe szczęście. U mnie, no, ja pochodzę z Warszawy, u mnie ryby to jednak są czymś takim wyjątkowym daniem. A dla was?
2: To była codzienność.
1: To była codzienność.
2: Tak. I to nic absolutnie pod turystów, tylko jadło się takie świeże.
1: Długo byśmy mogły tak rozmawiać. Ja bardzo żałuję, że nie zaprosiłam cię wcześniej. Justyna Goc, jutro się kończy turnus Mazur.
2: Jutro.
1: Prawda? No dobrze, a kolejny...
2: Jeżeli mogę jeszcze skorzystać z okazji, to
1: proszę?
2: A propos jutra, niedziela, 15, La Pausa Italiana, spotykamy się na żywo, więc jeżeli ktoś z państwa jest w Warszawie, to zapraszamy.
1: Ale będziesz
2: Centrum
1: o Mazurach
2: Praskie. Wiesz co, nie, ale mówiłam o tym w ranku, we wtorek. Okay. Można sprawdzić, jakie są połączenia mazursko-włoskie, a jutro to nie, jutro po prostu atmosfera włoska, muzyka, goście i spotkamy się na żywo w Centrum Praskim Koneser.
1: Ogromnie ci dziękuję, Justyna Goc, ja nazywam się Katarzyna Pruchnicka. W Bistro słyszymy się za tydzień.
2: Dziękuję.

0: No i kiedy ta dziesiąta minęła? Dzień dobry Państwu. Dziesiąta minęła właśnie. Zapraszamy na zakamarki.
1: Radio 357.

Ola Budka, Tomasz Matlingiewicz, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Zwykle szykuję audycję w piątek od samego rana, kiedy już pojawia się radar premier i przeważnie wiem do połowy dnia, jaka piosenka będzie otwierała nasze spotkanie. Wczoraj niczego nie wybrałem, no i życie samo ustaliło. Beautiful Stranger, piosenka przy okazji z dżinglem na początku, Madonna i William Orbit. No właśnie wczoraj pojawiła się informacja o tym, że William Orbit nie żyje. Miał 69 lat, zmarł 23 lipca, ale wiadomość o jego śmierci, nie wiem z jakich powodów, została podana właśnie wczoraj. No to już wiem, od razu wiedziałem, czym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale na początek Beautiful Stranger. Bo największe chyba sukcesy Williama Orbita to jednak Madonna, Ray of Light i no właśnie Austin Powers, a także Next Best Thing. No cóż, tak to wygląda. Życie samo decyduje o takich sprawach. Co my tu dzisiaj mamy poza tym jeszcze w naszym spotkaniu? Tak jak napisałem we wstępniaku, będzie Kancik Kętry, będzie współczesny, nowości z wczoraj. Za to sałatka włosko-francuska to będzie archiwum i to dwa duety niezwykłe, to tak przy okazji. Poza tym nowości trochę z kraju, więcej z zagranicy, Radio Kalifornia w pierwszej godzinie, a w trzeciej, no to już tak mniej więcej, Smooth Jazz Cafe. Adres, bo już listy płyną, widzę, marek@radio357.pl. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A ja już po pierwszej kawie. Niektórzy widzę, że już z drugą kawą zaczynają i coś słodkiego. Tomek może sobie spokojnie pozwolić na śliwkę w czekoladzie. Ja zostanę przy kawie i kilka ziarenek cukru. No to dobra. To wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Czekamy na Erika Marientala i lecimy.

Taka trochę upalna. Blonde Red Head to nasza piosenka dnia. Mówiliśmy nie tak dawno o tym, że, znaczy ja mówię, państwo przytaknęli, że są takie, są tacy wykonawcy, po których często i chętnie sięgam i żebym sięgał może po utwory mniej oczywiste. No to taki będzie teraz.

Panie Tomie, ma rację, trochę Santaną na końcu. Eagles last. No właśnie, nieczęsto panowie Eagles dawali szansę Joe Walshowi, a tutaj właśnie on grał pierwsze skrzypce, a właściwie śpiewał pierwszym głosem. Eagles, America. Coś ostatnio narzekałem, że po co nagrywać nowe wersje znanych już dobrze piosenek, ale tu im się chyba udało. Ta jest taka bardziej dokładna.

No przyłożyli się panowie. America, I Need You. W piosence Last Good Time in Town Joe Walsh śpiewał I Dream I'm on Vacation. No i takie wakacje mamy w Warszawie. Dzisiaj puste miasto.

Tak, 44 lata minęły. Living It Up, jeden z pierwszych przebojów Bilala Bounty. Tutaj na nowej płycie w duecie z Nataszą Saint-Pierre. I kiedy przeczytałem, że z Nataszą, to myślałem, że ona będzie po francusku, no ale ona jest Kanadyjką, więc umie i to. A wcześniej Cool New People, czyli John Stamos i Richard Marx. Kali Sam.

Double Vision Foreigner. W sprawie Everybody's Out of Town pan Przemek zapytał, czy puste miasto nie jest piękne? Ja uwielbiam.

Naked on the Run, REO Speedwagon. Widzę, że rozjechało się państwo po kraju i po świecie. To bardzo dobrze. Kartka z kalendarza. Dziś mijają 4 lata od śmierci Olivii Newton-John.

0: No to. Tej piosenki też dawno nie... Po tę piosenkę dawno nie sięgałem. Daryl Hall i John Oates i mamy 11.
1: Radio 357.

No tutaj akurat sięgnąłem po coś bardzo oczywistego, no ale są dwa powody. Akurat w 1987 roku ta piosenka była na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. I still haven't found what I'm looking for. A na dodatek dzisiaj urodziny ma The Edge, rocznik 61. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Sałatka dzisiaj będzie francusko-włoska, bo najpierw się pojawi Serge Gainsbourg z Brigitte Bardot i to będzie Bonnie and Clyde. Potem się pojawią Mina i Adriano Celentano, a w międzyczasie jeszcze zaproszenie od Justyny.

ramach wydarzenia Lato z koneserem. To już jutro. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No, no, no. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.

Mina, Adriano Celentano, no wcześniej oczywiście Serge Gainsbourg i Brigitte Bardot, to taka sałatka francusko-włoska na dziś. Pani Joanna napisała, że mąż ma dzisiaj, Michał, ma dzisiaj 18 urodziny po 30 latach. To bardzo ładnie. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. To jeszcze będzie dodatek do sałatki Celine Dion. Ta piosenka w miksie 2026.

Wprawdzie Foster nie realizował, ale ręce same idą do dyrygowania. Ordinaire, Céline Dion, niezła w Kanadyjkach. Jeśli chodzi o... dziękuję za wszystkie listy. Szklarska poręba jest tutaj górą. Jeśli chodzi o jedzeniowe sprawy, to babka ziemniaczana w pierwszej godzinie zdecydowanie, a teraz może mizeria, tam ona zaśpiewała na mizerach. To może mizeria do obiadu. Kowetzel, ale to zainteresował mnie, dlatego że zaprosił do duetu Elle Langley, a potem Alison Russell zainteresowała mnie, dlatego że zaprosiła do duetu Nora Jones. To będzie Kancik Kentry.

To takie dwa duety, jeśli chodzi o sałatkę. Przepraszam, nie sałatkę, tylko raczej kancik kętry. No właśnie, będzie też coś na bis, bo dzisiaj jest 9 lat od śmierci Glena Campbella.

Tak się pożegnał ze światem Glen Campbell. Adios. To teraz krótki odcinek polskich nowości. Zacznijmy od Basi Małeckiej. She

Basia Małecka, pozdrowienia serdeczne. Na ostatniej płycie śpiewała Kto tak ładnie kradnie. Mieliśmy to też na Smooth Jazz Cafe. No a tutaj pracuję z producentem, który pracuje między innymi z Oliwią Rodrigo. No i myślę, że to słychać, bo to bardzo ładny utwór. Jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam. No a teraz taka niespodzianka.

0: No właśnie, 1983, a teraz 2026, nie liczę godzin lat. Andrzej Rybiński, siostry Melosik, to taka ciekawostka. Lena Pięknieska odwiedziła mnie tu w czwartek i mówiła o tym koncercie, który będzie dedykowany Magdzie, pamięci Magdy Umer, i przyniosła nagranie Dobranoc, już czas na sen. Dobranoc, Magdo. Wiem, że to może nie ta pora, ale pozwoliłem sobie zgłosić tę piosenkę do listy piosenek 357. Jak sobie da radę?
1: Czy ja mogę wyjść już na scenę? Tak.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj. Spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Magda Umer, Lena Piękniewska, Michał Pepol. Dobranoc, Magdo. To teraz na chwileczkę polecimy sobie do Australii. Dziewczyna, właściwie pani, nazywa się Grace Cummings. Jest aktorką, mieszka w Melbourne, ale nagrała też 3 płyty. No i właśnie pojawiła się jej nowa piosenka. Moim zdaniem uzależniająca.

Grace Cummings, nowa piosenka zatytułowana Fake, daleka Australia, Melbourne, a teraz wybierzemy się do Czechosłowacji. Nie pomyliłem się, Karel Gott, pamiętają Państwo, nie tak dawno sięgałem po nagrania córki Karela Gotta i ona tam z tatą śpiewała po czesku, ale świetnie sobie radzi w innych językach. Paris, czyli Paryż, i liczyłem na francuski, ale trochę go mało będzie.

No ładna i zdolna, Charlotte Gott. Paryż z Czechosłowacji. Lecimy do Londynu, bo dokładnie 8 sierpnia 1969 roku muzycy The Beatles przeszli na pasach. Zdjęcie zostało zrobione, potem weszli do studia i pracowali między innymi nad tą piosenką.

1969 rok. Lato było piękne tamtego roku, ale chyba nie takie gorące jak teraz, w tym roku. Nie narzekamy. The Beatles, a teraz jeszcze Peter Gabriel i Przyjdzie południe.

0: To teraz jeszcze nagrywa prawie 10-minutowe piosenki. No właśnie on, Peter Gabriel. One by One, jeszcze jedna zapowiedź jego nowej płyty. Minęło południe.
1: Radio 357.

Zanzibar, Freddie Hubbard. Ale to ta piosenka dlatego, że dzisiaj są urodziny Liberty DeVito, perkusisty, który pracował m.in. ze Stevie Nicks, Kelly Simon, Meat Loafem, ale przede wszystkim właśnie z Billy Joelem.

No właśnie, niestety pan kosi trawę za oknem, to słychać. Barefoot on the Beach to oczywiście Michael Franks. Jest lato, musi być ciepło i musi być plaża. A pan Rafał pyta, panie Marku, co pan powie na kopytka z sosem z karkówki? No tak czułem, że po 12 już się zaczną takie tematy. Nie będę chwalił się, co u mnie dzisiaj będzie do jedzenia. Powiem tylko, że Basia i Mateo, czyli piosenka, rzadziej odtwarzana.

No tak, to Basia i Mateo. Pan Darek napisał, że matka ma dzisiaj urodziny. Jaka matka? To nie ta matka z 40-latka, ale coś podobnego, bo Wojtek z Grudziądza też ma ksywkę matka. To wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Basia zaśpiewała też duet z Mietkiem Szcześniakiem. Też trzeba będzie po to sięgnąć, ale dzisiaj Mietek z Paulinią.

Mietek Szcześniak, Paulinia Garcia. Pani Ania prosi o wsparcie, bo właśnie kończy jej się urlop w poniedziałek do roboty. Pani Aniu, będzie pięknie, jesień będzie cudowna. Na przykład Michel Degaocello zapowiada swoją płytę na początek października. Będzie bardzo bogato. A proszę posłuchać, co wybrała na singla zapowiadającego wydawnictwo.

też w duecie. Cynthia Erivo, gościnnie u koleżanki Michelle DeGeocello. I knew you were waiting for me. Płyta zapowiadana na początek października.

Sam Blasucci, artysta, którego podrzucił nam Antoni. I ta piosenka jest już w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. Za, która to? Za 16, 1, 2, 3, 4. No właśnie, tak się ułożyło. 12:34, czyli za 16 minut południe.

Jordan Lewis, Gino Vannelli. Dobra, na zegar już nie muszę patrzeć do godziny 13. Za to patrzę, że trzeci tydzień na liście ta piosenka. Chyba niezły wynik.

Tak, to właśnie Jerzy Grunwald z muzyką Chopina w Kalifornii. Virtuoso never dies. Ktoś gra Chopina. Co my tu jeszcze mamy? No właśnie, ja ostatnio gdzieś wpadłem na film z Denzelem Washingtonem, a ponieważ bardzo go lubię, więc obejrzałem ten film. A na koniec pojawiła się piosenka chyba taka, której nigdy jeszcze u mnie nie było. Coming Back to You, Macy Gray.

Coming Back to You. Macy Gray, to jest piosenka z filmu Déjà Vu, rok 2006, z Denzelem Washingtonem. Taka bajka, ale pięknie pokazana. 2006, czyli 20 lat temu. Wczoraj dotarła ta smutna wiadomość, że nie żyje William Orbit. Zmarł 23 lipca, ale wiadomość w sieci pojawiła się właśnie wczoraj. Poglądałem sobie jego dokonania. To jest niewiarygodne, co zrobił artyści, z którymi pracował. No teraz będę sięgał zupełnie inaczej po te nagrania. No ale na koniec pomyślałem, że te Adagio for Strings powinno się pojawić. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ola Budka, Tomasz Matlingiewicz, Marek Niedźwiecki, no i ten William Orbit.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Maciej Makselon, który czasem pojawia się również w piątki w zastępstwie w rozmówkach polsko-kubańskich, a po więcej Maćka zdecydowanie zapraszamy Państwa do podcastów. Jest sobota, ale to już pewnie Państwo zauważyli, to ja tylko powiem, że na zegarze godzina 13.
0: Zielone Żoliborz.

0: Rod Stewart. Rod Stewart na początek. Dzień dobry, przy mikrofonie Agnieszka Szwajgier, w studiu w Warszawie Szymon Kuliś, a my, proszę Państwa, jesteśmy dziś na dziedzińcu zamku w Liwie, gdzie ruszył już 23. turniej rycerski o pierścień księżnej Anny Mazowieckiej. Może Państwo słyszą szczęk kopii, dźwięk mieczy, które się tutaj ścierają ze sobą, i łucznicy również rozgrzewają się tuż obok mnie. To jeszcze może małe przypomnienie.
1: Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: A ja mam dziś dla Państwa taki prywatny plan na najbliższe 2 godziny. Sprawdzę punkt po punkcie, czy ja, redaktorka XXI wieku, przyzwyczajona do prysznica, do klimatyzacji, czy dałabym radę przeżyć w średniowieczu choć jeden dzień. No i jestem ciekawa Państwa, czy Państwo daliby radę przeżyć w średniowieczu jeden dzień, nie więcej. Proszę pisać, proszę zaglądać na nasze media społecznościowe. No i nasi dzisiejsi goście w audycji Zielony Żoliborz będą nam po kolei ułatwiać albo, obawiam się, brutalnie utrudniać. A oczywiście zaczynamy od muzyki.

10 minut po godzinie 13 to audycja Zielony Żoliborz. Dziś jesteśmy na dziedzińcu zamku w Liwie, ale oczywiście odbieram od Państwa maile i wiadomości, bo zapytałam, czy daliby Państwo radę przeżyć choć jeden dzień w średniowieczu. I pani Iza napisała, że konwenanse i zasady średniowieczne to absolutnie nie dla niej. Można pisać na Facebooku

0: Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Tytułowy kawałek z 10 płyty Hej z 2012 roku. Nasz słuchacz, pan Zdzisław, dyskutował z żoną, czy chcieliby żyć w średniowieczu i doszli do wniosku, że jednak wolą stan obecny, bo właśnie leżą na plaży. A pani Elizo jednak wybrała dziś to miejsce, zamek, dyrektor muzeum. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Reda.
0: Skąd w ogóle wzięła się tradycja turnieju o pierścień księżnej Anny? I no właśnie, czy taki pierścień istniał rzeczywiście?
1: Tak, ponad 20 lat temu już zaczęły się pierwsze tutaj turnieje na zamku. Na zamku w Liwie. Jak jest zamek, to musi być turniej. Ale co ciekawe, to osoba, która nie pracowała na zamku, ale pasjonat, który brał udział na Śląsku w takim turniejach, przyniósł tutaj ten pomysł na Mazowsze Wschodnie. A zresztą pierwsze turnieje w Polsce właśnie miały miejsce na Śląsku w XIII wieku we Lwówku. No to już jest teraz takie wydarzenie widowiskiem i uwielbiamy widowiska, tak? Uwielbiamy teatr,
0: rywalizację,
1: a my tutaj mamy no, niepowtarzalną, najlepszą, najpiękniejszą, wspaniałą scenografię. Mamy gotycki zamek i wspaniała Dolina Liwi.

0: miejsca, więc ten zabytek w połączeniu z naturą niepowtarzalną. Mamy rzekę, mamy zielone podzamcze i niezawodni zawodnicy ci historii, którzy przyjeżdżają do nas, urządzają sobie tutaj takie średniowieczne miasteczko i oni uwielbiają właśnie żyć w tym średniowieczu. I okazuje się, że każdy, kto do nas przyjeżdża, po raz pierwszy wraca. No bo to jest jak teatr, jak cudowny teatr, który miał miejsce naprawdę, tak? Bo w tych strojach, jakie pani redaktor widzi, rzeczywiście tak chodzono. Te stroje są odtwarzane według tych zasad dawnych, a były już wtedy, nawet to dzisiaj się dowiedziałam, że były nawet biustonosze. Kobiety miały bieliznę, ponieważ ostatnie wykopaliska tak pokazały, że była bielizna, wszystko było z lnu, świetnie zrobione. I potrafi to przetrwać no 500 lat, jak się okazuje. Bardzo praktyczne te stroje są, bo jest i suknia wierzchnia, i jest tak zwane giezło, taka halka lniana, więc wszystko jest pomyślane bardzo praktycznie. I w upały, i w zimno się sprawdza.
1: To ja tylko dodam, bo Państwo no, nie widzą tego, ale mogą zobaczyć oczami wyobraźni, że rzeczywiście kolorowe stroje, średniowiecze było epoką koloru, bo dlaczego nie? Natomiast tak sobie myślę, bo jest chyba nawet taka historyczna policja, która sprawdza, czy na pewno ten strój jest ze średniowiecza, czy przypadkiem tam jakieś dekoracje renesansowe się na przykład nie pojawiają, albo w konstrukcji instrumentów. Także rzeczywiście bierzemy tę rekonstrukcję historyczną tak na poważnie, to już nie są żarty.
0: Tak, to są takie legendy o Grunwaldzie, że ktoś tam miał guzik nie taki, nie został wpuszczony, ale to też jest taka zabawa z historią i ta dbałość o szczegół pozwala bardziej poznać historię i rzeczywiście to jest fascynujące. Ja na przykład dzisiaj pytałam, a czy w średniowieczu były spódnice lniane, bo sobie myślałam, żebym założyła następnym razem spódnicę lnianą i koszulę. Jednak nie było spódnic, to później, już XVI wiek, ale były za to sukienki, tutaj jest takie sznurowane na piersi i jak było gorąco, to trzeba było rozsunąć ten sznurek, zdjąć tutaj sukienki, składało się za pas i pod spodem już było tylko taka, no, ta halka, tak zwane giezło, więc to jest no, fascynująca przygoda z historią.
1: Pani dyrektor, a ile trzeba osób, żeby zaprosić, żeby skoordynować, żeby w ogóle takie wydarzenie ruszyło, bo to ta praca to pewnie wiele miesięcy tak naprawdę ludzi, którzy na co dzień oczywiście pracują, ale domyślam się, że to jest no niewyobrażalne. Ile tutaj osób potrzeba, żeby zorganizować taki turniej?
0: No my już zaczynamy jako zespół Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie pracować na początku roku, więc to jest te kilkadziesiąt osób zaangażowanych, no kilka, no tak bardziej. Pamiętamy, że jesteśmy imprezą masową, bo w ubiegłym roku w jeden dzień odwiedziło nas 10 tysięcy osób, więc te wszystkie procedury, stoiska, no dbamy bardzo od kilku lat, żeby ten efekt wizualny pierwszy był jak najbardziej zgodny z tym przekazem historycznym, więc ten namioty są historyczne, lniane, płócienne. Przyjmujemy rekonstruktorów, rzemieślników, którzy oni już tutaj sami siebie pilnują i to jest jakby to najważniejszy element, że bez tych pasjonatów, historyków nie byłoby to wszystko możliwe. My tutaj dbamy o całą logistykę i to jest mnóstwo pracy. I ja tutaj dziękuję mojemu zespołowi, ale no już mamy lata doświadczeń, ale no przede wszystkim miłośnicy i pasjonaci historii, którzy uwielbiają jakby tutaj rozbić się pod naszym zamkiem. Dla nich to też jest taka przygoda i oni sami siebie tutaj jakby napędzają i motywują.
1: A ma Pani taki moment w ciągu dnia, kiedy patrzy Pani na to wszystko, słyszy Pani tę dawną muzykę i myśli sobie Pani, tak właśnie po to robimy ten turniej. Jest taki moment?
0: Tak, jest kilka takich momentów, bo robimy to no, dla gości i kiedy widzimy, że rzeczywiście te uśmiechnięte twarze na naszym podzamczu, tak, to cieszy. Jest więc kilka takich momentów, kiedy tak spojrzymy tutaj z górki i spojrzymy na te kolorowe stroje, na uśmiechnięte twarze, na walczących, zaangażowanych rycerzy, bo to są no, już właściwie zawodowcy, jak sportowcy, to jest jak nie wiem, gala boksu, albo albo nie wiem, pierwsza liga piłkarstwa, to są tej rangi zawodnicy, więc mamy kilka takich momentów i ta możliwość takiej refleksji, że o, tak to zawsze bywało, takie były tłumy, te rycerze i konie. Kiedy też konie, bo jest też punkt w programie, że też są walki konne, to jest szczególnie widowiskowe i spektakularne i tak najbardziej pozwala się przejść w tym czasie i uradować.
1: Tak jak Państwo słyszeli, można się oderwać od codzienności, przybywając tutaj do nas, do zamku w Liwie. Eliza Czapska, dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy i zapraszamy. Bardzo blisko jesteśmy Warszawy. Godzinka drogi. Niech Państwo do nas przyjeżdżają. Do 22:00 jesteśmy. Kończymy spektaklem Teatru Ognia.
1: Tak jest, można nas odwiedzić. My jesteśmy tutaj do godziny 15, ale całość rozumiem, że zakończy się późnym zmierzchem.
0: Tak, koło 23:00 kończymy. Ostatni punkt programu to Teatr Ognia o 22:00, a przez cały dzień mnóstwo warsztatów dla całych rodzin, rzemieślnicy, pyszne jadło od kół gospodyń z Doliny Liwca, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Eliza Czapska, dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy i zapraszamy do Liwa.

0: Dziś jesteśmy na Zamku w Liwie, to audycja Zielony Żoliborz, a ja zapytałam Państwa, czy daliby Państwo radę przeżyć choć jeden dzień w średniowieczu i Pan Tomasz ze Szczecina absolutnie by sobie poradził, no bo w końcu czytał i oglądał Pana samochodzika i templariuszy. Pani Jadwiga tutaj leciutko się chyba ze mnie nabija, bo wrzuciłam na Facebooka zdjęcie mojej walki z rycerzem i Pani Jadwiga pyta, czy rycerz żyw jeszcze. Zatem Pani Jadwigo, oszczędziłam go, proszę się nie martwić. A z nami jest pan Sławek z Warszawy. Gdzie pan ma swój miecz? Gdzie pan schował?
1: Został w samochodzie.
0: Został w samochodzie, no to tak. Jak najszybciej nie, trzeba.
1: Nie, ochrona nie wpuszcza niestety z bronią.
0: No tak. I...
1: Nawet z butelkami nie wpuszczają też.
0: Skąd pan przybywa? Z niedalekiej Warszawy?
1: Teraz przybywam z niedalekiej odległości od Węgrowa, z gminy Miedzna. Mam tam na wsi takiej w lesie swoją taką chałupę, takie moje miejsce. Lubię tam być, jestem, ale dzisiaj wracam z Warszawy, więc tak jestem u Was tak trochę po drodze. Może troszkę zdezorganizowałem sobie dzień, bo musiałem wyjechać wcześniej, żeby zdążyć na Zielony Żoliborz.
0: Tak jest. A czego Pan się tutaj spodziewa? Czy będzie Pan obserwował na przykład turniej łuczniczy albo walkę na miecze?
1: No, najbardziej się spodziewałem Pani.
0: No tak.
1: Żeby podziękować za Pani audycję dawniej niż wczoraj.
0: Tak, zaraził się Pan.
1: Zaraziłem się bardzo. Tak, od muzyki klasycznej nigdy nie uciekałem, ale ta muzyka dawna, te renesansowe przeboje trochę mnie wciągnęły.
0: No to bardzo się cieszę.
1: A po naszej rozmowie sobie pójdę tutaj, popatrzę na rycerstwo miejscowe. Cieszę się, że nie ma tych 30 kilku stopni, bo by się to rycerstwo dosyć marnie
0: no
1: dzisiaj
0: tak,
1: miało.
0: No tak, jeszcze w zbrojach, to już wyzwanie. Pan Sławek za chwilę może, jeszcze pan wróci do nas z relacją, co tam słychać, kto wygrywa. Wątki rycerskie również w muzyce się dziś pojawią. Proszę państwa, teraz utwór Senny Rycerz. Nieco inny niż rycerz niż na dzisiejszym turnieju. Może bardziej z kołysanki niż z pola bitwy.

0: Senny Rycerz i Kurkus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Patrzę na przepiękną tancerkę w czarnej sukni. Za chwilę, Gosiu, powiesz, co tutaj Państwo oczami wyobraźni mogą zobaczyć. Małgorzata Wojcieszuk, zespół Bel Riguardo. Dziś już o modzie troszeczkę pani dyrektor nam poopowiadała. Mam nadzieję, że ty jeszcze więcej nam powiesz. O czym świadczył strój w średniowieczu? Gdybyśmy naprawdę się teraz przeniosły do czasów średniowiecza, to kim byłaby kobieta tak ubrana jak ty dzisiaj?
1: Na pewno byłaby osobą majętną. Świadczył przede wszystkim o tym kolor sukni. W średniowieczu, jeśli mówiła pani dyrektor, kolory były naprawdę wyraziste. Nie bawiliśmy się, że tak powiem, w jakieś pastele. Czerwień była czerwią, zieleń była zielenią. To wszystkie kolory były naturalnie barwione. Bardzo trudno było uzyskać czarny barwnik, stąd świadczyło o tym, że na pewno co najmniej księżniczka mogła się pochwalić tym, że ma suknię właśnie tego typu utkaną, wełnianą, bo suknie wierzchnie były zazwyczaj wełniane albo też jedwabne. I właśnie wystające moje rękawy sukni spodniej jedwabne świadczą o tym, że no, mam bogatego męża.
0: No proszę, czyli...
1: Albo bogatego ojca.
0: Z pełną świadomością. A mamy taki obraz średniowiecza trochę jako takich czasów burych, szarych.
1: To tak podobnie, prawda, jak starożytna Grecja. Nam się kojarzy z kolorem białym, marmurowym, a tak naprawdę te pomniki były barwne bardzo. Ale jak przyjrzymy się tym ikonografiom, to tak naprawdę te kolory są tam bardzo intensywne. I o tym właśnie, to można sobie oczami wyobraźni wyobrazić, jak wyglądała po kolei, jak jeszcze ktoś był właśnie taką osobą parającą się, że tak powiem, tak jak mamy teraz żniwa, czyli taką pracą polową, no to zazwyczaj był to len, czyli zgrzebna po prostu koszulina, suknia lniana, też zazwyczaj w kolorach nieintensywnych, nieczerwonych, to raczej to były kolory takie zielenie, niebieskie, ale ta czerwień też była zarezerwowana dla tych wyższych warstw. No i tyle tak naprawdę. Głowa przewiązana lnianą chustą, a już wszelkiego rodzaju ozdoby, tak jak ja mam tutaj właśnie też taką piękną, jak to wcześniej mówiliśmy, że chusty białe to nałęczki, rzeczywiście ta nazwa funkcjonuje już od średniowiecza, zakrywająca głowę, jak sama nazwa wskazuje, białogłowa, czyli kobieta, która już powinna mieć tą głowę zakrytą. I w średniowieczu każda pani tą głowę powinna mieć zakrytą. Jeśli nie była mężatką, mogły jej włosy bardziej wystawać na policzek związane w warkocz albo też dwa warkocze, tak zwane bawole rogi, żeby one były takimi ślimaczkami. A jeśli była mężatką, no to te włosy były bardziej ukryte.
0: To już ukryte. A zapytam cię, bo wiem, że te pytania pojawiają się tutaj w kuluarach. Co średniowieczna kobieta nosiła pod suknią?
1: To tak nieśmiało nawet też odchylamy te wierzchnie suknie, ponieważ tak naprawdę bazą było giezło, czyli koszula długa, lniana, zazwyczaj po prostu tkana, naturalnie szyta oczywiście ręcznie i to było bazą podstawową, a już pod to była druga suknia, albo też lniana, albo jedwabna i na to, tak jak ja mam, trzecia suknia, wierzchnia, już taka rzeczywiście bardziej dworska. Na nogach panie gaci nie nosiły, natomiast panowie, można to tak sobie wyobrazić, do takich spodenek albo nawet bokserek, gacie nosili. I nawet na recinach jest to pociesznie widoczne, bo one były tak mniej więcej do kolanka, lniane, czyli bardzo przewiewne, naturalne. Natomiast spodnie wąskie wtedy dopiero w końcu średniowiecza się pojawiły. Były też tylko nogawice, które, tak jak w damskie podwiązki, były dowiązywane, no, powiedzielibyśmy współcześnie, do pasa, typu jak w pończochach, ale tutaj właśnie do pasa skórzanego. Także panowie się tak właśnie ubierali pod spodem, a panie po prostu koszula i nogawiczki, czyli takie rzeczywiście uszyte z wełny albo z jedwabiu, albo z lnu. Nogawiczki dopasowane do stopy, które kończyły się na łydce pod kolanem i były wiązane albo tasiemką, albo skórzanym pasem, tak jak u mnie. Także nawet pod spodem widać, że no właśnie, jak jest skórzany pasek, to te, no to już znalazły się fundusze.
0: No tak, a jak dbano o takie stroje? Jak radzono sobie z plamami, potem z zapachem?
1: No to właśnie przede wszystkim, no to oczywiście potocznie oczywiście mówi się, że to były mroki średniowiecze, natomiast rzeczywiście dbano o tą higienę. Były balie, kąpano się i nie jest tak, że rzeczywiście tylko raz w miesiącu, tylko rzeczywiście w średniowieczu dbano o tą higienę, nawet były kosmetyki, pudry i tak dalej. Także, o właśnie, były bardzo modne też wysokie czoła i panie szczególnie, które nie, natura ich tym wysokim czołem nie obdarzyła, to sobie wyskubywały włosy, żeby mieć na przykład te czoła wyższe. Ale też właśnie co do higieny jeszcze, tak nawiązując, no to właśnie mówię, i panie, i panowie o to dbali.
0: Małgorzata Wojcieszuk, zostań jeszcze, Gosiu, z nami, bo za chwilę porozmawiamy o tańcu.

0: Grażyna Łobaszewska i Rycerz Przegranych Spraw. Dziś jesteśmy na zamku w Liwie. Małgorzata Wojcieszuk jest moim i Państwa gościem. Gosiu, ja pytam dziś słuchaczy i sama siebie pytam, czy bym choć jeden dzień wytrzymała w średniowieczu. A Ty byś dała radę jeden dzień przetrwać?
1: Może byś oczywiście chciała? Nie będąc chłopką.
0: Nie no, czarna suknia, już powiedziałaś, że to jest wyższa
1: księżniczką, sfera. Także tak, tak naprawdę ja tak lubię ten styl, czyli te suknie tak naprawdę dopasowane w talii i z tymi klinami, które podkreślają figurę, te naturalne materiały przede wszystkim, no to absolutnie nie jest w tym gorąco i uważam, no to jest naprawdę, i to też wymusza postawę odpowiednią, że się chodzi wyprostowanym, także...
0: No tak.
1: Bardzo lubię.
0: A powiedz, czy średniowiecze miało takie swoje modowe skandale, że ktoś na przykład założył coś i starsze pokolenie powiedziało, Boże, jak ta dzisiejsza tak. młodzież wygląda, tak?
1: Oczywiście. To tak naturalnie przechodziło, bo jeśli sięgamy do wczesnego średniowiecza, no to na początku były te stroje bardzo luźne, takie suknie nie miały tych klinów, nie były dopasowane i już jak pojawiła się pierwsza suknia burgundzka, gdzie te została właśnie zwężona w pasie, fajnie pisze o tym Elżbieta Herezińska w swojej książce, że to już zaczęło być zgordzenie, no tak. Gdzież tak podkreślać te biodra, no i biust jak widać, także o zgrozo. Także to oczywiście każda epoka potem nosiła takie znamiona. Potem już z kolei w modzie włoskiej, no to panie zaczęły podnosić sobie ten stan, gdzie to tak w małżeństwie Arnolfinich w obrazie fajnie widać, że ten stan jest tak naprawdę jeszcze podkreślony potem tą kobietą, która jest niby w ciąży, ale dekolt był jaki tam okazały.
0: No mówimy o strojach w średniowieczu, ale w tych strojach trzeba było jeszcze zatańczyć. To kto tańczył? Wszyscy tańczyli czy dwóch?
1: Wszyscy tańczyli, tylko te tańce takie bardziej plebejskie będziemy prezentować podczas warsztatów, bo to były głównie tańce korowodowe, takie naprawdę proste, gdzie wystarczyło znać krok od stawu do stawu, czyli ruszam lewą nogą w lewo i dogania prawa i to wszystko tak naprawdę, albo nawet nie, bo to tak jak współcześnie podczas spotkań integracyjnych też tańczymy takie tańce korowodowe, bo to popularne są te tańce żywiołów i tak dalej, no tutaj to jest właśnie coś w takim stylu, że takie bardzo proste tańce. Trzymali się ludzie za ręce, skakali, obłapiali się w biodrach.
0: No właśnie, powiedz na koniec, bo to Cię miałam zapytać, czy w tańcu średniowiecznym flirtowano ze sobą?
1: Tak. Mówi się, że właśnie ten XV wiek to jest początek tańca towarzyskiego, bo wtedy powstały szkoły tańca i zaczęto zapisywać się do tych szkół, żeby móc chwalić się tym tańcem. No i oczywiście była to świetną okazją, żeby na takim właśnie zamku móc przyjrzeć się właśnie jakiejś ciekawej osobie i móc z nią zatańczyć, albo też wychwycić w tym korowodzie tancerzy tą osobą i z nią poflirtować poprzez właśnie podanie ręki albo nawet małego palca, bo to tak jak na rycinach średniowiecznych był taki taniec między innymi Beliguardo, gdzie trzymano się za małe paluszki.
0: A to Beliguardo to właśnie nazwa zespołu, tak. który dziś ty reprezentujesz, jesteś szefową tego zespołu i jeszcze zdaje się, że jakieś na scenie was czekają prezentacje.
1: Dokładnie, oprócz warsztatów to będziemy prezentować cały spektakl, który tak naprawdę świetnie wygląda w przestrzeniach rzeczywiście teatralnych.
0: Zamkowych.
1: Zamkowych, ale tutaj zaprezentujemy na wolnej przestrzeni teatr odnoszący się do kobiety średniowiecznej, gdzie kobieta właśnie nie miała tej władzy, była pod opieką ojca, brata bądź męża. Jeśli była, starała się być samodzielna, niejednokrotnie była posądzana o czary i napiętnowana i do tego odwołujemy się w tym teatrze tańca, teatr pod tytułem Kobieta, która wie, panna czarowna czy czarownica.
0: Zapraszamy Państwa, bo tutaj moc atrakcji jeszcze nas czeka, zamek w Liwie. Gosiu, bardzo Ci dziękuję. Małgorzata Wojcieszuk.
1: Dziękuję.
0: Trzymamy kciuki za spektakl.
1: Dziękuję i zapraszam.

0: Why does it always rain on me? I zespół Travis. No, dziś na szczęście nie pada i mamy nadzieję, że tak zostanie. Na zegarze godzina 14.
1: Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Zielony Żoliborz.
0: Szymon Kulisz, Agnieszka Szwajgier. To druga godzina audycji Zielony Żoliborz z zamku w Liwie. Dla tych z Państwa, którzy dopiero do nas dołączają, sprawdzamy dziś, czy dalibyśmy radę przeżyć choć jeden dzień w średniowieczu. No i na początek tej drugiej godziny znów wątek rycerski.

6 minut po 14. Pani Magdalena zdecydowanie widzi siebie w średniowieczu, ale w roli rycerki. Choć pani Magdalena pisze, nie porzuciłabym możliwości założenia pięknej sukni. Jedyny warunek, urodzić się w odpowiedniej rodzinie. No tak, pan Marcin również napisał na adres agnieszka.szwajgier@radio357.pl, że nie mógłby żyć w średniowieczu, bo wtedy nie było kawy. No niestety, proszę państwa, nie było ani kawy, ani ziemniaków, ani nawet pomidorów. Kukurydza? Nie. Kakao też nie. Wszystkie te produkty dopiero przyjadą do Europy. No i cukru również nie było. Trzeba się było ratować miodem. Także bez kawy, bez czekolady, bez frytek i jeszcze bez pomidorów. Panie Marcinie, zaczynam rozumieć pana i mój entuzjazm do przeprowadzki w te czasy średniowieczne może też właśnie nieco osłabł.

0: 11 minut po godzinie 14. Dawid Kołodyński, kustosz muzeum, nas odwiedził. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich słuchaczy, witam Państwa.
0: Panie Dawidzie, jesteśmy dziś na zamku pełnym rycerzy, ale gdybyśmy stanęli w tym miejscu 600 lat temu, co byśmy zobaczyli, usłyszeli, poczuli?
1: To bardzo dobre pytanie. Ale wyobraźnia może nam tutaj wiele podpowiedzieć. Rzeczywiście jesteśmy

0: to co by ją zaskoczyło, do czego by się nie mogła przyzwyczaić, albo co by jej się podobało, co by nam się podobało, albo co by panu się podobało?
1: Myślę, że tempo życia. Na pewno spokojne, pełne niespodzianek, wielu odkryć, iluminacji średniowiecznych, wspaniałej muzyki, gry światła, witraży, choreałów gregoriańskich. To byłaby z całą pewnością piękna podróż w czasie.
0: Zamek się kojarzy zazwyczaj z luksusem, a czy tutaj żyło się luksusowo, wygodnie?
1: My tak patrzymy na tych, którzy byli za nami i zastanawiamy się często, czy ciężko im się żyło. Oni nie mieli tego punktu odniesienia, który my posiadamy teraz, myśląc o ludziach, którzy żyli 600 lat temu. Myślę, że żyło im się na tyle wygodnie, na ile pozwalały im dobrodziejstwa zarówno architektury, sztuki, czy kultury, w której się akurat obracali. I z całą pewnością były to czasy niezwykle barwne i ciekawe.
0: A jeśli chodzi o muzeum, to jakie przedmioty można tutaj zobaczyć, odwiedzić? O czym te przedmioty mówią?
1: Muzeum, jak sama nazwa wskazuje, to dom Mus. Museum to jest pewnego rodzaju świątynia natchnień, a zatem możemy zobaczyć tutaj kolekcję malarstwa, malarstwa rodzajowego, batalistycznego, wiele ciekawych portretów, ale ja również kolekcję broni, militariów, broni drzewcowej, palnej, broni białej oraz piękna kolekcja mebli, a to wszystko w barokowym dworku.
0: A czy jest coś tutaj w zamku, co pana zaskakuje po latach pracy? Coś, co jakiś na przykład przedmiot, czy ten zamek jeszcze skrywa jakieś tajemnice przed wami, przed osobami tutaj pracującymi na co dzień?
1: Tak, ale taką tajemnicą kryje, taką tajemnicę kryje z całą pewnością sama wieża, a mianowicie karcer, czyli dawna ciemnia, która została zasypana w wieku XVIII. I mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zeksplorować to pomieszczenie, gdyż to, co tam się znajduje, no, rozpala naszą wyobraźnię i prawdopodobnie kryje zarówno elementy architektury, jak i przedmioty, które dla ówczesnych były niepożądane, a dla nas mogą być prawdziwymi perełkami.
0: Dawid Kołodyński, kustosz muzeum. Zapraszamy naszych słuchaczy do odwiedzenia muzeum. Zdanie zaproszenia na koniec, warto, bo...
1: Zapraszamy, ponieważ ktoś, proszę Państwa, pod Liw powinien tutaj zawsze przyjechać i przeżyć to, co my tutaj przeżywamy na co dzień. Dziękuję bardzo.

0: to audycja Zielony Żoliborz. Dziś gościmy na dziedzińcu zamku w Liwie. Teraz taki rozdział w naszej audycji Prawda kontra Hollywood, bo większość z nas, zakładam, że miecz czy łuk widziała pierwszy raz nie w muzeum, tylko w filmie. No i o tym, czy kino nas oszukało, teraz porozmawiamy z gośćmi. Pan Piotr Binczak, dzień dobry.
1: Witam.
0: Oraz Wojciech Wiśniewski.
2: Dzień dobry.
0: No to co panowie jest takim największym mitem dotyczącym broni? Bo tutaj pan Wojciech się zajmuje głównie strzelaniem z łuku. Pewnie nie tylko, jak za chwilę się okaże. A pan Piotr Binczak to walka mieczem. Co jest takim największym mitem? Co was razi w filmach? Co jest nieprawdą?
1: Łuki?
3: Nieprawdą jest na przykład zasłanianie się rycerzy podczas uderzeń mieczem, bo nie po to oni mieli zbroję, żeby się podczas bitwy zasłaniać, tak? Oni mieli zbroję po to, żeby iść i bić. Na turniejach, gdzie liczymy punkty, wtedy się zasłaniamy, bo liczymy sobie uderzenia. A w bitwie po to mamy zbroję, żeby się nie zasłaniać.
1: Tak, dokładnie. Zbroja ma być uszyta na miarę, jak garnitur, i ma nas dobrze chronić. A mitem też jest na przykład 20-kilogramowy miecz oburęczny, prawda?
0: No właśnie.
1: Nie ma takich mieczy. Nie. Miecze ważyły takie bardzo długie, do 5 kilogramów maksymalnie. A normalny miecz do tarczy, taki jednoręczny, ważył 1,5 kilograma.
3: No i główny bohater zawsze w filmach do bitwy wychodzi bez hełmu.
1: Dużo ryzykuje.
0: Te pojedynki w filmie potrafią trwać kilka minut, a jak w rzeczywistości, ile trwałaby prawdziwa walka dwóch osób, z których no, obie chcą wygrać?
1: Walki nie były krótsze tak naprawdę. Mm-hmm. Kiedyś ludzie walczyli o życie, prawda? Tak więc to była krew, adrenalina.
0: No dzisiaj też.
1: Tak, dokładnie. Tak więc walcząc o życie to jest w ogóle całkowicie inny wymiar jakby walki. Tak więc ta walka mogła trwać długo. Tak więc oczywiście, jeżeli przeciwnik posiadał wyższe umiejętności walki, to mógł zabić swojego oponenta w przeciągu paru sekund. Ale jeżeli posiadali podobne umiejętności, to walka trwała parę minut. Tak więc to się nie różni za bardzo od tych, co widzimy w filmach. Ale w filmach są walki ustawione.
3: Mm-hmm. Tak? No jest to choreografia, tak? Nie możemy się oszukiwać tutaj. Walki w filmach to można porównać do tej bitwy, którą odbędziemy już później, po wszystkich turniejach. I wtedy to tak, mamy choreografię, a tutaj walczymy
0: naprawdę
3: o honor.
0: Tak jest.
1: Sportowo.
0: Walka o honor, a pan został pan namówiony, żeby wziąć łuk.
3: Tak, przyniosłem łuk. Łuk jest złożony. Teraz go napnę, gdyż łuk nie może być napięty przez cały czas, gdyż będzie tracił swoją wytrzymałość. Mhm. On po prostu w pewnym momencie przestanie strzelać, dlatego ja go teraz napnę to i pan, możemy zrobić
0: tak, próbę
3: odgłos
0: dźwięku.
3: Cięciwy. Tak,
0: będzie odgłos cięciwy.
3: Aczkolwiek nie powinno się tego robić, bo żaden łucznik nie powinien pozwolić, żeby strzelić ze swojego łuku bez strzały.
0: Czyli zrobi pan wyjątek dla Radia 357?
3: Tak, dla Radia 357 zrobimy wyjątek.
0: Dobrze, to my kierujemy nasze mikrofony w stronę łuku. Pan ten łuk teraz napina i zaraz zobaczymy, czy tutaj będzie coś słychać. No, napinanie było słynnym motywem filmu Odyseja, także myślę, że
1: tak,
0: tutaj...
1: Tak, dokładnie.
0: Uwaga, uwaga.
1: Możemy gdzieś tu pod...
0: No, poszło.
1: Słychać?
0: Było słychać.
1: No, możemy
0: jeszcze raz.
1: O. Pięknie, to nawet uderzyło w mikrofon.
0: Tak jest. Panie Wojciechu, a co jest najważniejsze przy takim strzelaniu z łuku? Czy to jest właśnie siła,
3: trening,
0: oko, oddech?
3: Trening. Najważniejszy jest trening.
1: Tak.
3: Przynajmniej 3 razy w tygodniu do momentu zmęczenia ręki trzeba strzelać. Jeżeli nie będziemy strzelać, nie będzie żadnych wyników z tego.
0: Bo tutaj pan Piotr, zanim pan przyszedł, to mi zdradził pana największą tajemnicę życia.
1: Moją?
0: Tak, więc zapytam o to, no bo dlaczego by nie.
1: Okay.
0: Czy zdarzyło się panu strzelać do ludzi?
3: Tak.
0: Jabłko to... na głowie, czy bez jabłka?
3: Nie, to były tylko w pełni kontrolowane warunki. Byliśmy młodzi.
0: Dawno temu, tak?
1: Spontaniczni, szaleni, tak?
3: Zdarzało się tak, że strzeliśmy, ale co lepsze, strzelałem sam do siebie.
0: O, czyli tak. W górę?
3: Tak, strzelamy całkowicie pionowo i liczymy na to, wtedy słychać, bo jeżeli strzelamy z łuku...
0: Tutaj osa się przypałętała, tak? Proszę ją.
3: Warto byłoby też nagrać nie tyle cięciwe łuku, a lotkę, która leci strzały, bo wtedy słychać taki furkot.
1: Lotka, czyli ta pióra zamocowana. Mhm.
3: Każdy łucznik wie, o co chodzi. Jeżeli słyszysz furkot, to znaczy, że musisz się albo w lewo, albo w prawo odsunąć, jeżeli strzela od ciebie twój bardzo dobry kolega.
1: Bo inaczej się wbije w głowę.
0: Panowie, wy to traktujecie naprawdę na serio. To nie jest jakaś zabawa w rekonstrukcję, tylko prawdziwa rekonstrukcja historyczna.
3: Oczywiście.
0: Powiedzcie na koniec, no nie zapytamy, nie porozmawiamy dzisiaj o całej rekonstrukcji historycznej w Polsce, o tym jak się zmieniała, ale to jest wasza pasja, ale staracie się, żeby jednak to było tak jak było? Czy to jest ważne?
1: Tak, to jest świetne hobby, właśnie pasja, tak jak pani powiedziała. To się wzięło z różnych tam historii życia, prawda? Bo się interesowaliśmy książkami fantastycznymi albo historycznymi. Dziadkowie nam opowiadali różne fajne historie i tak dalej. Tak więc generalnie tak, poszliśmy w te miecze, łuki, żeby to rozwinąć, kontynuować i poczuć się, jak kiedyś ludzie się czuli 600 lat temu.
3: Tak. No jak w każdym hobby, dążymy do doskonałości. Nigdy nie będziemy doskonali, ale staramy się chociażby to przekazać dalej. No żeby to jednak te buty były, spodnie były, wszystko było tak jak z epoki.
0: Tak.
3: Bo wtedy się człowiek czuje naprawdę wolny. W tych ciuchach, dałbym pani je założyć, uwierzę, że byłaby pani w szoku, jakie to jest wygodne.
0: Zapomniałabym o rzeczywistych problemach, o rzeczywistości.
1: Dokładnie, poza tym znając historię...
3: Ja zapominam.
1: Moim zdaniem, znając historię, człowiek jest w stanie lepiej zrozumieć chyba teraźniejszość i przyszłość. No bo bez tego poruszamy się po omacku.
0: To na koniec, co robicie na co dzień?
1: Kolega jest spawaczem.
3: Ja pracuję jako ślusarz.
0: Aś, o, proszę.
1: No, sorry. Tak, a ja w dziale jakości w firmie, która produkuje pociągi.
0: Czyli można się oderwać średniowiecznie tutaj.
1: Można, tak.
3: Trzeba się oderwać.
0: Piotr Binczak, Wojciech Wiśniewski, bardzo panom dziękuję.
1: Dziękujemy.

Childhood i Universal High. Pani Katarzyna zapytała, czy można na turniej przybyć w okularach. No więc nie musi się pani martwić, bo jak najbardziej okulary nie zepsują nam tutaj średniowiecznego klimatu, spokojnie, bo pod koniec średniowiecza okulary już istniały. Oczywiście nie miały takich oprawek jak te nasze, ale człowiek w XV wieku mógł spokojnie spotkać kogoś w okularach. Także proszę państwa, kto chce tutaj przybyć do nas na zamek w Liwie, to zapraszamy. Okulary mogą zostać na nosie, ale smartfon oczywiście zostawiamy przed wejściem.

0: zespół Rycerzyki i Czerwiec. Za chwilę mocniejsze brzmienie przed nami, bo proszę Państwa, średniowieczny człowiek wcale nie żył w takim cichym świecie, jak nam się wydaje, bo przecież dzwony wyznaczały rytm dnia, ale również nawoływanie handlarzy, warsztaty rzemieślników, zwierzęta, wozy, no i bębny na przykład, a jak bębny, to warsztat bębniarski i pan Jacek Tesławski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Jacku, zanim o bębnach, to widzi pan na liście tutaj, jaka będzie za chwilę piosenka, jaki zespół, to chyba mocniejsze brzmienie. Jeszcze proszę nie zdradzać, ale może pan powiedzieć, jest pan fanem takich brzmień?
1: Oczywiście słucham rocka progresywnego, ale też lubię spokojną muzykę etniczną. No i lubię muzykować.
0: No to utwór, który za chwilę przed nami, to mocniejsza propozycja muzyczna. Obiecałam Państwu utwory z rycerzami w tytule. Nie wiem, czy autor tej audycji, Piotr Stelmach, byłby zachwycony z tego wyboru, ale jak to się mówi, nie ma ryzyka,
1: nie ma życia,
0: nie ma zabawy.

0: No, idealnie się pan wkleił w ten Black Sabbath. Jacek Tesławski wraz ze mną. Czy taki właśnie dźwięk było słychać w średniowieczu?
1: Tak, to jest jeden z takich instrumentów bęben, który w średniowieczu był często wykorzystywany, nie tylko do gry muzyki dawnej, ale jako narzędzie rytmiczne do różnego rodzaju technik wojennych.
0: No właśnie, czy tym dźwiękiem straszono, próbowano odstraszyć wroga?
1: Zapewne tak. Nie zostały odkryte żadne nagrania z tego czasu.
0: No tak, to byłby problem.
1: Ale możemy to wszystko w opisach i rycinach, malarstwie zobaczyć, że ten bęben w czasie bitew nadawał animuszu wojom, ale również też straszył przeciwnika. Raz, że było go słychać z bardzo daleka.
0: No tak.
1: A drugie, że jak gdyby ta dzikość gry na bębnach była też wtórowana krzykami, więc to na pewno pomagało w zdobywaniu różnych twierdz.
0: No tak, były też te instrumenty głośne, które towarzyszyły bębnom, na przykład szałamaje, tak się nazywał instrument przypominający takie, no wręcz trąby, można powiedzieć, również wojenne. A pan, panie Jacku, naprawdę robi to wszystko sam? Tutaj mamy właśnie drewno, skóra, o, rzemienie. Ile zajmuje panu zrobienie takiego bębna?
1: Tak, mamy taki rodzinny warsztat wykonywania bębnów wspólnie z moją małżonką Magdą. Robimy bębny wykonane z jednego kawałka pnia, drążone w środku. Wybieramy do małych bębnów, małe, średnice, wiadomo, do dużych, duże, do olbrzymich, większe. Największy bęben, jaki zrobiliśmy, mamy 60 w średnicy i obecnie zagorzewa wojów do walki na festiwalu Wikingów i Słowian na Wolinie.
0: 1,60 m?
1: Tak.
0: To jak go się trzyma?
1: No trzeba, mam 1,20 m wysokości, więc żeby wygodnie na nim grać, to stoimy na podestach wysokości 80 cm. Cztery osoby grają na nim jednocześnie, a powierzchnia tego bębna sprawia, że każdy bębniarz jest słyszalny osobno, więc nie przeszkadza to, oprócz tego, że musimy grać w jednym rytmie.
0: No tak, co czasami bywa problemem.
1: No, granie w teamie jest bardzo ważne, a w tajmie tym bardziej.
0: A skąd się te bębny u pana w życiu wzięły? Fascynacja bębnami?
1: No, była taka zajawka w młodości, ale nie było bębnów.
0: No tak, trzeba było je zrobić.
1: Tak, no ciężko było zdobyć, tam znajomy miał dwa kongi jakieś, więc brakowało tych instrumentów, więc tak z pasją zacząłem wykonywać na początku właśnie kongi, potem dżembe, no i jak wpadłem w to średniowiecze, to już jestem z tymi instrumentami średniowiecznymi bardziej związany.
0: Dziś pytamy naszych słuchaczy w audycji Zielony Żoliborz, czy dałbym radę przetrwać dzień w średniowieczu. Chciałby pan spróbować takiego wyzwania?
1: Tak, tylko nie wiem z jakiej pozycji.
0: Kim być?
1: Tak, z pozycji grajka, no tak, proszę nie strzelać do muzyków, więc miałbym szansę przeżyć ten jeden dzień.
0: A czy na koniec, czy pan ma takie poczucie, że każdy z nas ma poczucie rytmu, że każdego można nauczyć grać, czy jednak bywają problemy? Bo państwo z warsztatami jeżdżą w różne miejsca i myślę, że już niejedną osobę pan próbował nauczyć gry na bębnie.
1: Na pewno to zależy od indywidualnych umiejętności, ale każdy ma jakieś poczucie rytmu. Jeden staje później, drugi wcześniej. Ktoś tam spieszy się do pracy, ktoś wcale nie musi się spieszyć do pracy. Więc ten rytm serca cały czas w nas bije, więc poczucie rytmu ma każdy. No, nie ma takiej osoby, która przy puszczeniu jakiejkolwiek muzyki, która mu wpadnie w ucho, nie tupnie nóżką. No i to już jest początek tego wielkiego bębnienia.
0: To można dołączyć dziś, rozumiem, że państwo są tutaj na zamku i można spróbować zabębnić sobie.
1: Tak, przyjechaliśmy tutaj dwie osoby, ja i moja żona Magda. I mamy dwa stanowiska. Jedno to jest właśnie wyrób bębnów i stanowisko próby bębniarskie. Każdy może to zainicjować się w tej dziedzinie. A drugim warsztatem jest warsztat snycerski, gdzie pokażemy obróbkę drewna. Jest to taka rodzinna grupa twórców Osada Krajeńska i w tych rzemiosłach jesteśmy dobrzy. Mamy jeszcze inne warsztaty, warsztat dziegciarski. Bardzo lubimy kuchnię średniowieczną. Też...
0: Ja już mówiłam Państwu, że nie było kawy.
1: No tak, ale...
0: To jest problem.
1: No kawka 357, tak.
0: No właśnie, no, i by kawy nie było.
1: No to kawa z prażonych żołędzi proponuję.
0: Na przykład. Jacek Tysławski, bardzo Panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Mogę na koniec pozdrowić?
0: Oczywiście, coś? Oczywiście, śmiało.
1: To chciałbym pozdrowić moje córeczki, Igę i Kalinę i moją żonę Magdalenę. I oczywiście całą redakcję Radia 357.
0: Bardzo dziękujemy i oczywiście do pozdrowień się dołączamy.

National Express. Za 6 minut godzina 15. Mam nadzieję, że choć odrobinę klimatu średniowiecza Państwu przynieśliśmy dziś. Czy byśmy przetrwali choć jeden dzień? Czy ja bym przetrwała? No myślę, że jeśli chodzi o strój, to pewnie dałabym radę. Taniec też. Miecz i łuk tutaj byłoby ciężej. Bezpieczeństwo, pilnowanie zbrojowni, to zdecydowanie wolę zostawić kustoszowi. No ale bębny i wspólna zabawa, to akurat przetrwałabym w każdej epoce. Dziękuję Państwu za bycie z nami dziś z Radiem 357 na Zamku w Liwie. Jestem ciekawa, kto wygra turniej. Zaraz się udamy tam i będziemy obserwować walki rycerskie. Trzymamy kciuki za wszystkich biorących udział w turnieju. No i chyba pozostaje nam się pożegnać i podziękować. Szymon Kuliś, Barbara Różańska, Filip Dzięcioł, Agnieszka Szwajgier. To była audycja Zielony Żoliborz w zastępstwie za Piotra Stelmacha, ale prosimy koniecznie zostać z nami, bo już za chwilę będzie Państwa rozweselał Filip Jaślar. Dziękujemy.

0: Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Radio 357.
1: Dosyć osobliwie wygląda szczyt wakacyjny w naszym ośrodku. Szefowa zarządziła przerwę urlopową.
2: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
1: A na drzwiach naszego domu wypoczynkowego szefowa wywiesiła kartkę z napisem: zaraz wracam, gdyż mam wolne. No i na tę kartkę natknęło się wielu wczasowiczów, a wśród nich Natalia Grzeszczyk i Artur Andrus, którzy pojechali odpocząć w inne miejsca, ale ja nie jestem sam. Jestem tutaj w gronie personelu naszego ośrodka. Jest z nami Roma Leszczyńska, Szymon Kuliś i gospodarz domu. Jestem też ze sobą, Filip Jaślar. Kłaniam się państwu. No ja tę kartkę teraz po cichu zdejmę i zapraszam do naszego ośrodka. Środka. Lato trwa i lato zaprasza, żeby korzystać, żeby wakacjować, bo na rozpoczęcie wakacji nigdy nie jest za późno. Nigdy, zwłaszcza jeśli to jest jednak początek sierpnia.

przekonywała Halina Kunicka. Szanowni Państwo, to jest taki czas, kiedy właściwie powinien, i tak się dzieje na szczęście, panować sezon ogórkowy. Sezon ogórkowy, czyli taki czas w roku, kiedy informacje wydawałoby się błahe, przebijają się na czoło i na samą górę portali internetowych, no i zwracają naszą uwagę. I bardzo dobrze. Ja na przykład zauważyłem taką informację. Rolnik zaorał nową asfaltową drogę. W ciągu roku pewnie nie zauważylibyśmy tej wiadomości, albo być może rolnik nie zaorałby nowej asfaltowej drogi, a tutaj sezon ogórkowy trwa. Pani Paulina bez makijażu pręży się nad basenem. Zwróciło to moją uwagę. Nigdy nie prężyłem się nad basenem bez makijażu. Zresztą z makijażem też się nigdy nad basenem nie prężyłem. Jak już jestem blisko basenu, to staram się być w nim. No i tam walczę o życie. Czy do Państwa również dotarły takie ciekawe informacje, które są wykwitem sezonu ogórkowego? Zachęcam Państwa do kontaktu. czarnahelena@radio357.pl albo tekstówki też są do Państwa dyspozycji. A my mamy nowości. Nowości. Krzysztof Piasecki przysłał do nas materiał z Jastarni, choć Krzysztof Piasecki powie, że jest Krzysztofem Piaseckim z Krakowa. Ale jedno nie wyklucza drugiego. Krzysztof Piasecki z Krakowa przysłał materiał z Jastarni, gdzie pan Krzysztof wypoczywał, a wcześniej naprawdę nie mogę się doczekać, żeby Państwu zaśpiewać, choć oj, mam tremę.

czyjeś dziecko wrzeszczy, siąpi deszczyk. Wiele osób im zazdrości, pięknej tej nieruchomości. Miejsce to wybrano wcześnie rano. Mewy ósemki kręci.

Dzień dobry, mówi Krzysztof Piasecki z Krakowa. Pamiętam taką sytuację właśnie z Krakowa. Jest niedziela, po rynku głównym idzie para z psem. Ona bardzo elegancka, ubrana świątecznie. Na głowie ma coś, co do złudzenia przypomina fryzurę Krystyny Loski. Ja mówię do tych z Państwa, którzy pamiętają, jaką fryzurę miewała Krystyna Loska. On w garniturze. Na twarzy ma wypisane to, co robił poprzedniego wieczoru. Można dyskretnie nazwać, że jest po aperitifie. On prowadzi psa. Pies, mała suczka, wyraźnie ciągnie. On do psa. Zuza, nie ciąg. Widocznie pies wabi się Zuza. On ponownie do psa. Zuza, nie ciąg. Zuza, nie ciąg. Wszystkieście są takie same. Nie słuchacie się człowieka. Kogo miał na myśli, nie wiadomo. Wakacyjny czas teraz. Jastarnia i pomysły moich kolegów. Jeden z nich był miłośnikiem modnych obecnie tatuaży. Wytatuował sobie ręce, konkretnie przedramiona, bardzo to ładnie wyglądało. I traf chciał, że przed przyjazdem tutaj, czyli do jastarni, pojechał na wycieczkę do Afryki. Dostałem od niego SMS-a tej treści. Opaliłem się bardzo i szlak trafił mój tatuaż. W ogóle jest niewidoczny. Za to drugi z kolegów postanowił na sezon otworzyć sklep w jastarni. Postawił budę i opatrzył ją napisem atrakcyjna przecena. Spytałem go, co będzie sprzedawał. Odpowiedział, że jeszcze nie wie, ale napis atrakcyjna przecena jest zawsze przyciągający. Siedzę sobie i nagle słyszę takie coś. Tur, tur, tur, tur. Myślę, co to jest? Tur, tur, tur, tur. Wygląda przez okno. Idzie cała grupa. Zmęczona. To widać. Później się dowiedziałem, że w ich wagonie akurat nie działała klimatyzacja. Ale idą. Nie mogą iść za wolno, bo by nie było słyszalne to tur, tur, tur, tur. Więc idą szybciej. Wkrótce pójdą na plażę. Niosą wówczas niewiele mniej rzeczy. One nie robią tur, tur, tur, za to ważą swoje, bo są nieciągalne. I idą ci, którzy wcześniej szli z tym tur, tur, tur. Wszyscy mają szorty. Muszą iść dość szybko, żeby nie zmarznąć, bo wszyscy mają szorty. Doszli do plaży. Biorą młotki i uderzają w patyki podtrzymujące taki długi rękaw. Tuk, tuk, tuk, tuk. Dzieci zaczynają coś kopać. Są różne sposoby do porozumiewania się z dziećmi. Można do dzieci mówić tak. O no, niech abonium pojedzie. A nie, przepraszam, to do psa. W jastarni jest teraz sporo psów. Do dzieci mówi się inaczej. Nie wiecie Państwo jak? Proszę posłuchać, jak do dzieci zwracają się ich mamy albo ojcowie, na przykład na placu zabaw. Pora na puentę. Zacząłem od psa, a skończyłem na dzieciach. Dzieci teraz uczą się angielskiego. Też próbowałem. Pierwsze zdanie po angielsku brzmi How are you? A pierwsze zawołanie psa brzmi jak? How. No i puenta.

0: Było to jasne, pani Ania wyżalała nam się, nam ludziom, wszystkim, którzy śledzą losy pani Ani, że do tego Chicago nie bardzo ma ochotę się przeprowadzać z córkami, bo w Barcelonie sobie ułożyli życie, no i, no ale Robert, mąż pani Ani, dostał tam pracę, strzelił już 2 bramki, gratulujemy, czekamy na kolejne oczywiście. No i tak informowała pani Ania świat o trudach tej przeprowadzki, no i dziś znalazłem informację, która wszystkich nas uspokoi. Anna wyginała się z Robertem i córkami na ulicach Chicago. No to znaczy, że u nich wszystko dobrze, bo jak ja się wyginam na ulicach, czy to, nie wiem, Pruszkowa, Piaseczna, czy mojej macierzystej Wólki Kozodawskiej, to znaczy, że u mnie jest bardzo dobrze. Cieszymy się. A dziś, 8 dzień sierpnia, który jest Wielkim Dniem Pszczół. Już wczoraj pan Kornel przypomniał mi o tym, że ten Wielki Dzień Pszczół dziś przypada i pytał, czy znajdę w przestrzeni naszych archiwów radiowych piosenkę Gdyby pszczołami były niedźwiadki w brawurowym wykonaniu pana Kuby Strzyczkowskiego. Przepraszam, nie znalazłem, ale za rok też będzie Wielki Dzień Pszczół i wtedy już na pewno uda się naszym radiowym służbom znaleźć tę piosenkę, no bo szkoda, żeby nie była często, przynajmniej raz w roku publikowana. Pan Kuba śpiewa fantastycznie. Zresztą czego fantastycznie nie robi pan Kuba. Ale mam inną piosenkę, którą uczcimy Wielki Dzień Pszczół. Panie Arturze, proszę.
1: To jest, jeszcze raz przypomnę, o pszczółkach, ale zasada taka sama jak z murzynkami czy z tymi braćmi, tylko że o pszczółkach, żeby nie było tak drastycznie. Ale też tak, że tam coś się dzieje po kolei. Tu był na przykład świetny moment, żeby to zacząć, bo to naprawdę... Ale ja znam tę piosenkę, ona ma naprawdę mnóstwo takich momentów, że można ją świetnie zacząć, także to jest świetny kawałek do zaczynania, naprawdę, także to nie ma... Także to, że się tamten przegapiło, to... O, tu był drugi na przykład, proszę. I to co chwila taki jest dobry moment do tego, żeby zacząć tę kołysankę. Ale pamiętają państwo tę zasadę, że jak o... tam murzynkach czy o braciach, tylko że o pszczółkach, proszę bardzo. Ten nie był dobry na przykład, bo to już było tak nachalnie jakoś, tak, bo to musi być delikatnie, to tak musi z serca płynąć, że to już się chce zacząć, a po prostu, a nie tak, że będą się... I uwaga, i proszę bardzo, i jedziemy, i... To jakoś słabo tak, nie... Ale no dobra, może znajdziemy... Nie, bo to... Jak im się nudzi, to zaczynają grać swoje ulubione jazzowe kawałki wtedy, także... Dobra, ale jedziemy tak jak o tych, tylko że o pszczół. 40 małych pszczółek mieszkało w lesie na drzewie, a jedna była mizerna, zostało 39. Fajny kawałek to jest. Się pogibać można i dziecko zaśnie. 39 pszczółek zaprzyjaźniło się z łosiem, a jednej łoś nie lubił, zostało 38. Państwo myślicie, że jak zaczniecie klaskać, to ja wcześniej skończę? Z podobnego. Myśmy się umówili, że ten mój występ ma trwać 1,5 godziny, a ja mam jeszcze tylko to i bis, także to... Następne przypominają sobie ze szkoły muzycznej. Ile było, bo ja przepraszam za... Aha, chcecie iść wcześniej do domu, tak zawsze podpędzają. Nie, ja... To może inaczej, bo jak ja się tak wytrącę z tego, ja muszę od początku, bo tu się nabudowuje. Tak. Nie, bo to jest pozory głupoty, to są niby, ale to jest naprawdę literacka piosenka, tu jest atmosfera odpowiednia, także ten... Ale dobra, niech wam będzie 38. Widzę w waszych oczach błaganie o to, żeby nie było więcej od 38. Niech będzie. 38 pszczółek jesienią klepało biedę i jak się łatwo domyślić, zostało 37. Chcę to zgłosić na festiwal w Opolu. Czy na drugi dzień festiwalu w Opolu. Na cały drugi dzień festiwalu w Opolu. Co tam pchać? 37 pszczółek zimą nie miało co jeść i że tak zażartuje, zostało 36. Ja widzę, że się państwu podoba coraz. Cieszę się, bo to jest fajne. Ja też to lubię. Człowiek się nie namorduje, a zadowolenie publiczne się podoba.

0: 36 pszczółek mieszkało w lesie pod listkiem i przyleciała wrona i zadziobała wszystkie.
1: Wydawało nam się, nam muzykom, którzy akompaniowaliśmy Arturowi Andrusowi, czyli Wojtkowi Stecowi i grupie Mozarta, że to już koniec tej piosenki. Jakież było nasze zaskoczenie?
2: Ta sama melodia. No.
0: Być może w tej piosence obdarzyłem

0: Łyżka, czyli chili,
1: przestawia.
0: Problemy. Program publicystyczny. Problemy. Właśnie zaczął się sezon ogórkowy, bo sezon ogórkowy w lecie oznacza co, panie Andrzeju?
2: No właśnie nie wiem dlaczego, co on oznacza. Dla mnie on oznacza to, że jest wysyp po prostu sensacyjnych wiadomości, które normalnie w roku są gdzieś ukrywane.
0: Pan, a pan po mojej prawej stronie, pan Laszlo, stwierdza...
2: A skąd pan wie, że to jest pan Laszlo?
0: No bo jak na pana Laszlo patrzę, to on ma twarz Andrzeja.
3: No ale jestem Laszlo niestety. No, od dobra. Jakiegoś czasu
2: ale
3: po prostu,
2: co pan
3: proszę
2: ma do
3: tak do mnie mówić.
2: Co pan ma?
0: Właśnie, jaką rewelację pan ma?
3: Ja proszę pana... Niedawno rozpalam telewizor i patrzę co, że w Warszawie, w Częstochowie, przepraszam, urodził się chłopak od razu z w okularach.
2: Ale na bliskowictwo czy dalekowictwo?
3: On miał plus trójki.
2: Ale ja bardziej, wie pan co, pan mówił przed wejściem na antenę o tej pladze sztucznych kur w Kielcach, to mnie strasznie zaciekawiło, to są drapieżne
0: właśnie,
2: kury?
0: Słuchacze chcieliby usłyszeć o co chodzi właśnie z tymi kurami, bo wszyscy o tym mówią.
3: To niech sobie zapalą telewizor i o 17 wszystko się dowiedzą.
0: I jak zapalisz telewizor?
3: Na pilota, normalnie.
0: Na pilota, nie na zapałki? Dobrze, zapalam telewizor i co w telewizorze widzę?
3: No ale co, bo już zapomniałem i teraz chciałem powiedzieć o tych małych pladze aligatorów w Radomiu.
2: No to proszę, no ja cokolwiek niech pan powie, bo ja przyszedłem
3: tutaj. No ale
2: tutaj.
3: Co ma powiedzieć? No,
2: zaprosił mnie pan, że będą ciekawe historie. No.
3: Atakują ludzi na ulicach po prostu, wychodzą z bram i atakują, potem porywają im torebki i uciekają do bram z powrotem.
2: Takie małe aligatory?
0: Ale przed atakiem coś mówią?
3: No mówią, dawaj torbę.
0: Te aligatory tak mówią?
3: Tak, tylko po filipińsku.
0: A skąd pan wie, że one są z Filipin?
3: A ja nie powiedziałem, że one są z Filipin, tylko mówią po filipińsku.
0: Aha, no tak.
3: No, niech pan mnie nie ciągnie za język.
0: Wie pan, to jest takie wymyślane przez pana. Ja bardziej uwierzę w te kury, o których pan mówił, że się rodzą, a nie no. Wykluwają.
2: Tak, i są drapieżne. Te kury predatory są w stanie przebić, proszę pana, pańskie plecy i wyjść klatką piersiową.
0: Nie, chciałem wrócić do tego, że czy te kury coś mówią?
3: Dawaj torbę.
0: Też mówią po filipińsku?
3: Tak.
2: Ale z polskim akcentem widzę.
3: Nie, po polsku mówią normalnie, tylko że no Filipiny mają flagę czerwono-białą, a Polacy mają flagę biało-czerwoną. I one mówią po prostu odwrotnie.
2: Ale jakby
3: po polsku.
2: To przewrócić na głowę, to bym mówił po polsku wtedy.
3: No, nie wiem, bo to jest coś, czego nawet profesor Kucała nie jest w stanie wytłumaczyć.
2: Profesor Kucała nie jest w stanie wytłumaczyć, to jest po prostu niewytłumaczalne.
0: Czy profesor Kucała coś mówi?
3: Dawaj torbę.
2: A jak jest Kucała po filipińsku?
0: Tak jak po polsku, tylko od tyłu.
2: Do góry nogami.
3: Tak.
0: Nie dogadamy się. Proszę państwa.
3: Dlaczego nie dogadamy się? Nie. My z kolegą Andrzejem się rozumiemy.
0: Proszę państwa, załóżmy, jedzie sobie, słucha tej audycji kierowca samochodu i nic nie rozumie.
2: Nie może słuchać?
0: I dostanie pomieszania zmysłów i wypadek gotowy.
2: No i żeby tylko go te kury nie rozdziobały i wrony.
3: Albo nie pogryzły mu opon aligatory.
0: Szerokiej drogi.
4: Problemy. Program publicystyczny. Problemy.
3: Dawaj torbę.
5: A dawaj torbę po filipińsku sprawdziłem. To jest ibigay mosa akin ang bak po filipińsku.

0: Wzruszyłem się. Filipinki zaśpiewały, że Filipinki to my, a wcześniej premierowo Łyżka, czyli o sezonie ogórkowym. Na razie państwo są w tekstówkach i w mailach podzieleni. Państwo piszą, że bardzo państwu podobała się piosenka zespołu Gawenda, A ja mam psa. No i piosenka o pszczółkach też nie pozostała państwu obojętna. Bardzo się cieszę. Napisała do nas też pani Ania z informacją, że koło Gliwic widziała dwa bociany. Pani Aniu, to jest wspaniała wiadomość. Nie wiem, czy to jest wiadomość, może ona jest troszkę z sezonu ogórkowego, bo poza sezonem ogórkowym rzadko można zobaczyć dwa bociany na żywo. Oczywiście w Google można. Zachęcam państwa do korespondencji czarnahelena@radio357.pl oraz tekstówki. Tekstówki też są do państwa dyspozycji. Piosenka Filipinek mnie wzruszyła, to ja też teraz wzruszę państwa, mam nadzieję przynajmniej, kolejną informacją, którą znalazłem w ramach wykwitu takich wiadomości teraz w mediach. Wzruszona modelka Sandra Kubicka doczekała się pięknych słów od swojego synka. Leon zwrócił się do niej z prośbą: mama, daj macze.
1: Synek. Tatusiu.
2: Tak, synku.
1: Zaczęły się wakacje.
2: Zgadza się.
1: No to jakie masz propozycje?
2: Nie rozumiem.
1: Jakie masz propozycje wyjazdowe?
2: Nie myślałem jeszcze o tym.
1: Nie wierzę. To ja cały rok wypluwam sobie żyły w przedszkolu, lepię z plasteriny, wycinam z papieru, robię sracki, a ty nie pomyślałeś o wakacjach?
2: Przepraszam, byłem zapracowany.
1: A ja niby co? Wam dorosłym wydaje się, że przedszkole to sielanka, a to jest wyścig, walka o przetrwanie w dżungli. Ja codziennie rano wychodzę z domu i nie wiem, czy wrócę.
2: Synku, ja nie wiedziałem.
1: Przestań się skupiać na sobie i powiedz, gdzie pojedziemy na wakacje.
2: To tak na szybko mogę zaproponować wyjazd nad morze.
1: Ja lubię precyzyjne odpowiedzi.
2: Czyli?
1: Jakie morze?
2: Bałtyk.
1: Wykluczone.
2: Dlaczego?
1: Nie będę jeździł nad morze, nad które jeżdżą wszyscy.
2: No to jakie byś chciał morze?
1: Adriatyk.
2: To daleko.
1: Jakby odległość miała znaczenie, to byśmy pojechali nad to Bajoro, 10 kilometrów stąd.
2: To jest najczystsze jezioro w okolicy.
1: Każdy to widzi po swojemu.
2: Jasne.
1: Zapamiętaj. Adriatyk, czterogwiazdkowy hotel z parkiem wodnym, duży plac zabaw i animacje dla dzieci. Po angielsku.
2: Nie wystarczy po polsku?
1: Nie, muszę się rozwijać.
2: No, no, ambitnie.
1: Tak, nie wiem na kogo chcesz mnie wychować, ale czasem mam wrażenie, że mamy odmienne wizje.
2: A czy ty nie jesteś zbyt wymagający?
1: A tobie nikt nie powiedział, że bycie rodzicem nie jest łatwe?
2: No tak.
1: A skoro już wakacje obgadaliśmy, to pobawisz się teraz ze mną?
2: A w co chcesz się bawić?
1: Oj, tato, tato, wymyśl wakacje, wymyśl zabawę. Wszystko muszę robić sam. Koniec.

0: Na plażach Zanzibaru Grzegorz Turnał, Sebastian Karpiel-Bułecka śpiewali. Nie wiem, jak wypoczywa pan Grzegorz. Wiem, że pan Sebastian, w czasie, kiedy pani Paulina bez makijażu prężyła się nad basenem, to pan Sebastian, widziałem takie zdjęcia, pływał w basenie. Wcześniej odezwali się do nas wytęsknieni Jeremi i Wojtek Kamińscy. To była powtórka, ale zawsze miło panów słyszeć. A ja zaglądam i wracam do informacji, które spływają do nas dzięki temu, że mamy czas sezonu ogórkowego. O wzruszonej modelce pani Sandrze już państwu opowiadałem. Pan Marcin, szczerze mówiąc nie znam człowieka, chwali się swoją ramówkową stylówką za 15 tysięcy złotych. Czyli chwali się tym, jak się ubrał na takie spotkanie związane z tym, że będzie nowy program w telewizji, którą znamy. Oni to nazywają ramówką. No i pan Marcin był na tym spotkaniu i tam założył na siebie coś za 15 tysięcy złotych. Mówi, trzeba było się ubrać. No i faktycznie przyjrzałem się, bardzo gustowna piżamka. Taka za 15 tysięcy, pewnie z klimatyzacją. Wątek kryminalny jeszcze chciałem poruszyć. Też na tej ramówce pozbawiona spodni pani Karolina strzela pozy na ramówce. No to strzela pozy pewnie w obronie własnej. Tylko tu się rodzi pytanie, kto pozbawił panią Karolinę spodni. Śledztwo na pewno jest w toku. Będę państwa informował na bieżąco o postępach. Państwo Radek, Luiza, no i cała kocia banda z Liverpoolu wypominają, że obeszliśmy w naszej audycji Wielki Dzień Pszczół, a dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kota. To może będzie coś dla świętujących kotów? Nie wiem, czy piosenka Na ryby ucieszy koty? No na pewno.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chlód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby.
2: Można i na grzyby.
1: Na grzyby. Aromatów pełen las.
2: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
2: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik. Dzik wściekły na mnie. Dzik.
2: Pociągnijmy sobie lyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby.
2: Bo gdyby lyk większy,
1: to na lwy by.
2: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
2: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
2: Gdyby.
1: Gdyby nieco bliżej stąd.
2: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję. Ta. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję. Przedsięwzięto ekspedycję.
2: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
2: Co?
1: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupią.
2: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
2: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
2: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, dajmy słowo.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
2: Jak to?
1: Duszone.
0: Albo do kina.
4: List z kina.
5: Kiedy staliśmy z przyjacielem w ogonku po bilety na film pod tytułem Zejdź no stamtąd dziewczyno w kinie Perć z Dorothy Cutex w roli dziewczyny, nawiązaliśmy rozmowę z mizernym mężczyzną, który stał przed nami.
4: No, znajomość zawarliśmy w ten sposób, że chcieliśmy odejść na chwilę, ponieważ rozeszła się pogłoska po ogonku, że szynka, co prawda tłusta, jest jednakowoż w pobliskich delikatesach.
5: Przyjaciel więc zwrócił się do tego mężczyzny w tych mniej więcej słowach. W razie czego jesteśmy za panem.
4: Ale ten mizerny źle mnie zrozumiał i odpowiedział w te mniej więcej słowa. Cieszę się, że mogę na panów liczyć. Dzisiaj to się rzadko zdarza.
5: Co się rzadko zdarza? Spytał przyjaciel.
4: A ten pan na to, no żeby tak ktoś za kimś był w razie czego. zwłaszcza obcy.
5: No tak, no już nie wypadało nam iść po szynkę, tłustą co prawda, tylko wypadało zostać, tym bardziej, że ten mizerny młody człowiek zaraz zaczął nam się zwierzać z historii swojej miłości.
4: Chciał nam po prostu odpłacić zaufaniem za zaufanie, a wszystko wskutek mylnej interpretacji słów jesteśmy za panem, które zrozumiał oczywiście w sensie popieramy pana. O.
5: Zakochał się natomiast nasz mizerny w Dorothy Cutex około 4 jej filmów temu.
4: Może niektórzy z państwa pamiętają, że i nam z przyjacielem swego czasu zdarzyło się zakochać w gwieździe filmowej, ale to było zupełnie inaczej.
5: Pozwólcie przypomnieć sobie, że zakochaliśmy się w zapomnianej już pamięci gwieździe krajowej, Imogenie Rzepusze, uczęszczając co dzień na ten sam film przez czas dłuższy, z przyczyn, których już przypominać chyba co?
4: Nie warto. Nie warto. Nie warto. Po prostu przywiązaliśmy się więc do Rzepuchy, pozwólcie przypomnieć sobie, i dopiero w to przywiązanie wmieszały nam się po pewnym czasie zmysły, znaczy przyjaciela i moje własne.
5: Z mizernym było zupełnie inaczej.
4: Zupełnie.
5: Było to przysłowiowe coup de foudre. Uczucie spadło na niego nagle z ekranu w czasie seansu o 17.30 w kinie Związku Elektrociepłowników Awaria.
4: No dosłownie oszalałem z miłości, zwierzał nam się mizerny. Szastałem dla Doroty pieniędzmi, wykupując po kilka biletów na każdy seans. Goniłem ją, to znaczy jej filmy, po prowincji. Spoliczkowałem faceta, który po wyjściu z kina w Garwolinie głośno marzył o tym, w jaki sposób chciałby głównie spędzać czas z panią Cutex. Z tego uderzenia facet wydał mi reszty w postaci kilku moich własnych zębów, bo to był strzelec w mordę, co się zowie. Śniąc o Doroty, uwiodłem przez sen bufetową Rozalię Znajdkową na stacji Rogalin, gdzie zasnąłem podczas przesiadki i naczelnika Tycjana, kiedy zasnąłem w biurze, z którego mnie zresztą wyleli za opuszczanie godzin pracy. Nadwyrężony fizycznie i materialnie, do dziś płacę alimenty naczelnikowi Tycjanowi, udałem się na premierę 4. filmu z Dorothy Cutex pod tytułem Hałas o północy. To wszystko mówił oczywiście ten pan mizerny.
5: No i co? Zapytaliśmy z przyjacielem, bo mizerny nagle zamilkł, a odpowiedział dopiero po chwili. No i wszystko mi się rypło.
4: Co się panu rypło? Spytaliśmy.
5: Całe uczucie do Cutexówny. Poczułem nagle, że nic już do niej nie czuję. Tak mówił mizerny.
4: Ta.
5: Nie umiałbym tego wytłumaczyć. Film był niezły i ona aktorsko bez zarzutu, ale już nie było mowy o wyrzucaniu na nią pieniędzy, dawaniu i braniu popysku dla niej, ściganiu jej filmów po peryferiach i prowincji.
4: To chyba ulga, zasuponowaliśmy z przyjacielem.
5: Ulga? Pustka, panowie, straszliwa pustka. Nie do zapełnienia ani pracą, ani płacą, ani czymkolwiek.
4: Jeżeli chodzi o cokolwiek, to rzeczywiście trochę od niego zalatywało.
5: Tak. Ale sam pan wspomniał, że trochę się pan dla niej staczał, zauważyłem. A cóż to jest? Zareplikował, trochę się staczać dla takiej kobiety.
4: Przez delikatność nie zapytaliśmy z przyjacielem, dlaczego mimo to znów postanowił wybrać się na kolejny film z Dorothy Cutex, której już wszakże nie kochał.
5: Ale on sam nam powiedział. Chciał jeszcze po prostu spróbować.
4: Po prostu.
5: Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, cytował, nucąc. Może to tylko przejściowe przygaśnięcie uczucia, które buchnie dawnym płomieniem na filmie Zejdź no stamtąd dziewczyno w kinie Perć?
4: No i rzeczywiście buchnęło. Tylko że do aktorki Sylwanii Penn, która grała w tym filmie szwagierkę Dorothy Cutex, porzuconej przez mizernego już definitywnie. Dowiedzieliśmy się zresztą o tym później od kogo innego.
5: Kiedy przechodząc nazajutrz koło kina Perć, znów zobaczyliśmy go w ogonku, udał, że nas nie widzi. Musiało mu być strasznie głupio, że tak się przerzuca z kwiatka na kwiatek.

Śpiewał Piotr Bukartyk, a wcześniej kącik Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. W sprawie piosenki Na ryby, którą dedykowałem kotom w dniu ich święta, zdania są podzielone. Z Liverpoolu dostałem informację: panie redaktorze, melduję, że Na ryby zadziałało na nasze koty. Ucho zostało podniesione w zainteresowaniu, a następnie futro zmieniło pozycję do spania, czyli sukces. A z kolei pan Stefan napisał: kot Marian nawet nie drgnął. Próba niezaliczona. No ale się starałem, panie Stefanie. Cóż, za rok być może też będzie, na pewno będzie też dzień, Wielki Dzień Pszczół, który się łączy z Międzynarodowym Dniem Kota. Spróbuję jeszcze raz. Napisał również, to jest też bardzo istotna informacja dla wszystkich celebrytek, które w różnych miejscu się, jedna celebrytka, inna celebrytka, wyginała się, prawda, w różnych okolicznościach. Mam taką konkluzję, pisze pan Grzegorz, że w temacie wyginania, żeby celebrytki uważały, bo dinozaury też się wyginały i wiemy, jak to się zakończyło. I jeszcze mam do państwa informację od pana Wiktora. Pan Wiktor jest w pracy i niedawno wrócił z wakacji, które spędził z rodziną nad morzem. Dzieci zachwycone, żona zachwycona. Dobre też były rachunki za małe co nieco. Otóż dwa gofry z bitą śmietaną i cukrem pudrem plus matcha i americano odchudziło mój portfel o 120 zł. Portfel odchudziło, ale pana, panie Wiktorze, mam nadzieję, nie? No cóż, ja mam takie doświadczenia: dorszyk z surówką i z kompotem 8 dych. Ale bardzo, bardzo smaczny. Szanowni państwo, no to będziemy teraz kolejną porcję rozrywki. A, już państwu mówię. Tak, był taki konkurs piosenki ogniskowej, który przeprowadziła i zorganizowała Czarna Helena. Ja byłem szefem muzycznym tego konkursu. Tak, to ja stroiłem gitarę panu Jerzemu Skoczylasowi.

0: kłopoty.
1: Dawno byłem jeszcze studentem. Spływ czarną hańczą mieliśmy. I z samego tego pływania niewiele złego wynikało. Płynęliśmy sobie bardzo takim studenckim tempem, czyli od sklepu do sklepu, GS-owskiego sklepu. Ale potem wpadliśmy tam na taki pomysł, bo było miejsce, gdzie była łaźnia taka i zapragnęliśmy skorzystać z tego. I 13 chyba nas było chłopa. Wleźliśmy do tej bani, nagrzaliśmy się tam odpowiednio i potem taki tu był system, że nie ma tam polewania się zimną wodą czy zanurzania się w jakichś wannach z wodą, tylko się skacze na golasa do tej hańczy. I pośród nas był Ryszard. Taki wysoki chłopak, co się przydało o tyle, że w tej bani na samej górze było takie malutkie okienko i on mógł zobaczyć, czy hańcza jest wolna. Tylko że on się jąkał. I powiedział w pewnym momencie, my już tam nagrzani do temperatury, gdzie się białko ścinało w oczach nam, powiedział, że teraz, jak się potem okazało, chciał powiedzieć, teraz raczej nie. Ale my usłyszeliśmy teraz i tych 13 nagich mężczyzn wyskoczyło do czarnej hańczy wprost na żeński spływ kajakowy, który przepływał akurat. Bardzo dziwne.

że w krąg wszystko gada. Czy to piszmak, łoś, czy jeleń,

0: Dzień dobry, mówi Czarna Helena. Przypominam, że w recepcji domu wypoczynkowego należy uzupełnić kartę meldunkową o adresy mailowe do żony, męża, partnerki, partnera i dyrekcji zakładu, w którym się w ciągu roku pracuje. Zwracam również uwagę na obowiązek zachowania ciszy nocnej. W naszym domu wypoczynkowym są dwie cisze nocne – stała i ruchoma. Stała obowiązuje między 22 a 6 rano. Ruchoma obowiązuje na każde wezwanie kierownictwa domu wypoczynkowego. Wezwanie brzmi – ciszej tam! Przypominam również, że obiekt jest monitorowany, a chęć odkupienia kompromitujących nagrań należy zgłaszać kierownictwu najpóźniej na 2 dni przed wyjazdem. Od tego roku można kupować nagrania zarówno własne, jak i kompromitujące kogoś innego. Szczególnie dobrze monitorowane są bar i dyskoteka. Życzymy miłego wypoczynku.
1: Tako życzę Czarna Helena. Wcześniej Basia Stępniak-Wilk zaśpiewała bosanowe z Augustowa. Pozdrawiamy wszystkich wypoczywających i przebywających teraz w Augustowie. Wczoraj lista, odbyła się lista piosenek Radia 357 właśnie z Augustowa. Basia Stępniak śpiewała, Andrzej Poniedzielski wzdychał, a wcześniej Andrzej Poniedzielski wspomniał o spływie czarną hańczą. Cóż za emocje, a teraz Miles Davis gra dla Państwa. Pan Wojciech napisał o tym, że robi ramkę do obrazu. Pierwszy raz, pół wieku minęło, żeby zebrał się do tego, żeby tę ramkę zrobił i zrobić i robi. Pierwszy raz w życiu. Trzymam kciuki. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Roma Leszczyńska, Szymon Kuliś, gospodarz domu, Filip Jaślar. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Miles Davis gra Summertime. No a ja cóż, ja wywieszam kartkę. Zaraz wracam, gdyż mam wolne. Usłyszę się z Państwem jutro o 9 w grze podwójnej, a Państwa za chwilkę utuli pięknymi dźwiękami Marcin Bisiorek w audycji Happy Noise. Do usłyszenia, dziękuję.

I tak Państwa pięknie dźwiękami otulał Filip Jaślar, Czarna Helena za dwa tygodnie. Ja nie wiem, czy będę otulał. To się okaże za dwie godziny. Czy Państwo będą otuleni, czy spoceni z emocji. Ale zanim zaczniemy Happy Noise, to najpierw piosenka dnia, grupa Blonde Redhead.

9 minut po godzinie 16. Szymon Kuliś, Bisior. Witamy wszystkich, którzy podłączyli się do naszego radia 357 i zamierzają spędzić to piękne sierpniowe popołudnie, sobotnie razem z nami. Bardzo nas to cieszy. Dziś w Happy Noise, no bo tak, połowa wakacji już za nami. Nie mówię o studentach. Mówię o tak ogólnie przyjętej definicji. Także proszę studenci, żeby nie pisali. Wiem, sam byłem studentem, pamiętam, wrzesień. Z wakacjami nie miał wiele wspólnego, bo to była sesja poprawkowa najczęściej, ale no to się liczyło. Pół roku też już prawie za nami, to pomyślałem sobie, że przypomnimy sobie dzisiaj takie płyty, które grały w Happy Noise przez to pierwsze półrocze. W myśl starej zasady inżyniera Mamonia, że bardzo lubię te piosenki, które już gdzieś kiedyś słyszałem. No i skoro państwo je słyszeli, to dzisiaj je powtórzymy. Ale zaczniemy od takiego utworu, który właśnie 8 sierpnia w roku 87 pojawił się na szczycie amerykańskiej listy przebojów. That is great. That is just great. Thank you. Here we still are. Here you still are. Oh yeah.

2017 rok, jubileuszowa trasa koncertowa z okazji jubileuszu The Joshua Tree. No ja yeah, I still haven't found what I'm looking for dzisiaj w wersji koncertowej. A tak się składa, że ten numer jeden wtedy w 87 roku to chyba Amerykanie dali w prezencie koledze Dave'owi Evansowi, czyli The Edge dzisiaj ma swoje urodziny. Wtedy też miał.

0: Everybody's Gotta Learn Sometime. Stary przebój grupy Corgis, odświeżony przez Becka, ale odświeżony już kilka ładnych lat temu, kiedy to nagranie pojawiło się na ścieżce dźwiękowej do filmu z... I teraz wleciał. Zakochany bez pamięci, oczywiście to był ten film. Czasami pamięć płata różne dziwne figle. Ale do Becka jeszcze wrócimy za chwilę, bo musimy przenieść się i chcemy przenieść się do Krakowa, gdzie trwa męskie granie, a wszystkiemu przygląda się pewna osoba.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. Naszych dwoich wysłanników, Kasia Nowicka-Nowika, którą słyszymy się przed 17, a na pierwszy ogień Krzysztof Tubilewicz, który spotkał, no niech państwo sami posłuchają.
2: Krzysztof Materna na męskim graniu. Powiem szczerze, że widok bardzo krakowski, ale niespodziewany.
3: No to prawda, ale ja jestem tutaj rodzinnie. Przyszedłem obejrzeć koncert grupy Problem. Bardzo mnie interesuje ten projekt, który oni zrobili wykorzystując piosenki Kazika i opowiadają Kazika swoim sposobem. Uważam, że to jest świetna grupa. A poza tym, wie pan, źle się trochę czuję i nie wiem, czy nie popełniam przestępstwa, bo się dowiedziałem, że nagrywam tę rozmowę do Radia 357.
2: Mamy to, tak.
3: A ja jestem z Radia Nowy Świat.
2: To pytanie, jest to na przykład zakaz konkurencji, ewentualne pogniewanie się albo jakieś artystyczne faux pas.
3: No tak, ale ja mam naturę człowieka, który konkurencję zupełnie inaczej rozumie, także myślę, że nie popełniam przestępstwa i redaktor Mann, jak mnie posłucha tutaj, to mi wybaczy.
2: Pozdrawiamy oczywiście redaktora. Panie Krzysztofie, twórczość duetu Problem hip-hopowego, teksty to są używki, niekoniecznie legalne. To są jakieś szybkie samochody, no takie na granicy prawa, powiedziałbym, niektóre rzeczy. Taka jest ta estetyka hip-hopowa. Jak się pan odnajduje w takim razie w tych tekstach? Czy raczej pan po prostu podziwia całość jako taką spójną, artystyczną, silny przekaz?
3: Wie pan, ja uważam, że to jest publicystyka, po pierwsze. Po drugie, dobra publicystyka, która trafia odpowiednim językiem do odpowiedniej widowni, jest zawsze potrzebna. A z trzeciej strony, moje zainteresowanie hip-hopem, nie tylko Problemem, wynika stąd, że ja zawsze szukałem jakichś wartości pozamuzycznych, czyli po prostu dla mnie bardzo istotny był tekst i to, co piosenka czy utwór mi jest w stanie przekazać. Niestety skończyły się czasy wielkich poetów piosenek, a ja się wychowałem w tamtych czasach i dla mnie tekst był no, po prostu rzeczą niesłychanie istotną. I teraz w momencie, kiedy bardzo wiele osób uprawiających ten środek piosenkowy zaczęło pisać teksty takie okryte banałem nieprawdopodobnym, to ja nie mogę tego słuchać po prostu. Natomiast hip-hop jest, pomijam, że daleki jest od korzeni tych właściwych, od paktofonik i podobnych twórców, ma mi coś do powiedzenia i to, o czym pan mówił, to ja się tym interesuję, bo narkotyki to problem.
2: Duet Problem zaistniał ponad dekadę temu i zrobił furorę również dlatego, że Steez, czyli jego też słychać, ale odpowiedzialny zdecydowanie za warstwę muzyczną, wziął na warsztat i samplował kompozycję i pani Prońko, i Sośnickiej, i to było świetne połączenie. Ale skoro jest pan tak bliżej niż dalej tego duetu, co jest fascynujące, gdyby oni na przykład zaproponowali jakieś takie...
3: Ja dograłem do aktualnej płyty. Jestem w pewnym utworze, który zaczynam mówiąc taki rodzaj bajki. Także trafił pan w dziesiątkę. No po prostu mam to już za sobą.
2: Czyli jak pan się czuje jako wschodząca gwiazda hip-hopu i to takiego, no, z radykalnym przekazem?
3: Wie pan, w ogóle się nie czuję w tej sprawie, dlatego że ja czuję się wtedy, kiedy robię to, co umiem. Czyli jeśli robię swoje spektakle autorskie, jestem w Teatrze Bagatela szósty rok, zrobiłem bardzo wiele spektakli muzycznych, ponieważ mam świetnie śpiewającą grupę aktorów i nie tylko śpiewających. Ja mam coś takiego w sobie, że oprócz tego, że umiem żartować, co udowodniłem wspólnie z Wojciechem Mannem, to po prostu nie wchodzę w takie rejony, w których nie mam nic do powiedzenia.
2: Ale może skoro zaistniał pan jako część, jako taka gościnka, to się mówi też w tym hip-hopowym świecie, to może w przyszłym roku na głównej scenie męskiego?
3: W życiu.
2: W żywcu?
3: W życiu nie.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
0: Ładne. Ani w żywcu, ani w życiu. Krzysztof Tubilewicz i Krzysztof Materna byli naszymi gośćmi. Do Krakowa i do Męskiego Grania powrócimy jeszcze przed godziną 17, a teraz powrócimy do płyty Becka. To tak naprawdę zbiór piosenek, które w różnych okresach Beck nagrywał. W większości kawery lub piosenki przygotowane do filmów. Takim utworem przygotowanym na potrzeby filmu Scott Pilgrim kontra Świat było nagranie Ramona.

Trzeba przyznać, że kolega Morrissey ma wiele talentów. Jeden talent to pisanie zgrabnych kompozycji, aranżowanie tych piosenek. Drugi talent to umiejętność wkurzania fanów, nieprzychodzenie na koncerty. Trzeci talent to wygrywanie afer spiskowych przeciwko jego osobie. Taką aferą ma być powstający film o grupie The Smiths, że jest to zamach na jego osobę. A także wykrywanie afer pod tytułem BBC nie gra moich piosenek. Na szczęście Radio 357 jego piosenki gra, a fani pewnie wybaczą mu kolejne odwoływane koncerty. Tutaj pozdrawiam oczywiście Anię Nowaczyk, która od kilku lat nie potrafi spotkać się z Morrisseyem i ta podróż trwa i trwa, no ale trzeba mu oddać, że Make Up Is A Lie to całkiem udana płyta, która pojawiła się na początku tego roku. No i jeszcze raz razem z nim przeniesiemy się do Paryża.

0: just touched me. Notre Dame Morrissey ze swojej ostatniej płyty. No ale nie samym Morrissey'em człowiek żyje. Wracamy do Krakowa, wracamy na Męskie Granie, a wszystkiemu przygląda się i jest z nami Kasia Nowicka. Nowika. Halo, Katarzyno.
1: Halo, halo. Jestem tutaj na miejscu.
0: Co słychać w Krakowie? Opowiadaj.
1: No przede wszystkim pogoda jest idealna, a to jest bardzo ważna informacja w kontekście szczególnie tegorocznej trasy Męskiego Grania, więc się tym po prostu upajamy. No i jest bardzo ciekawie, dużo rzeczy się dzieje oczywiście muzycznie, natomiast też prowadzimy, no nieskromnie powiem, chyba dosyć ciekawe rozmowy z artystami i również rozmowy w ramach cyklu Dobre Strony. I oczywiście prezentują się również nasze zespoły na naszej scenie. Wczoraj Pure Bedlam, takie mocniejsze uderzenie, chociaż dziś też nie tak bardzo lekko, bo Hidden by Ivy. I cóż, mogę powiedzieć jeszcze tyle, że ja sama, słuchając tych wszystkich rozmów, przygotowując się do wczorajszej rozmowy z Agatą Dudą Gracz oraz Kubą Kawalcem, no byłam pod wrażeniem, jak ci nasi artyści, no bo jakby to założenie jest takie, że to są ludzie, którzy książek nie napisali, bo wczoraj spotkałam tutaj Leszka Gnoińskiego, który się zastanawiał, dlaczego nie uczestniczy w tych spotkaniach. Otóż napisał niejedną książkę. Natomiast wszyscy nasi goście, no okazują się być bardzo oczytani i bardzo ciekawie o tej literaturze opowiadają.
0: Ale tylko ci przerwę na chwilę, Kasiu, to może nawet lepiej, że nie napisali, bo mam ostatnio wrażenie, że coraz więcej ludzi pisze książki, a coraz mniej czyta.
1: Tak, każdy może napisać książkę, dokładnie tak samo jak każdy może robić muzykę. Takie to są czasy. Natomiast tutaj ta rozmowa miała też taki dosyć luźny charakter momentami i taki fragment właśnie chciałam Państwu zaprezentować, kiedy punktem wyjścia było pytanie o to, jakim typem czytelnika jesteś. To znaczy, czy książka od deski do deski, czy raczej każdej książki po trochu i robi się z tego cały taki stosik. No i Agata Duda Gracz przyznała, że czyta książki od deski do deski, a oto ciąg dalszy.
2: Chyba najbardziej lubię czytać książki, które ktoś mi dał, a najlepsze książki dostałam.
3: Czyli Agata nie omija opisów przyrody.
2: Nie, wręcz przeciwnie.
3: Tak jak to się kiedyś omijało, prawda? A ty, Kuba?
4: Nad Niemnem najbardziej.
3: Tak, albo Chłopi, tam były bardzo długie opisy.
4: Generalnie chyba od deski do deski, ale zdarza się, że mam 2-3 pozycje. Zdarza się. No, zazwyczaj ktoś coś poleci i ja bym chciał się do tego ustosunkować i to wpada gdzieś pomiędzy jakąś poprzednią sztukę. To się też zmieniło, bo zapytałaś, czy książka, czy cyfrowy nośnik. Ja bardzo książki lubię, uwielbiam, ale w pewnym momencie stał się wygodny dla mnie czytnik, no bo dużo podróżuję, ta książka waży. Zawsze usnę, nie wiem, gdzie jestem, a ten skurczybyk zapamiętuje, można zaznaczyć. Nie trzeba malować po tej książce, rysować, zaginać rogów. Tak, z cyfryzacją trochę mi przyszło, także łatwiej mi jest 3 czy 4 pozycje nawet. Teraz czytam chyba 3, bo mi Dragan wskoczył. Dostałem w prezencie Quo Vadis Dragana Andrzeja i przestałem czytać Twardocha ostatniego i jestem przy Draganie. No, ale to bo dlatego, że czytnik, bo sobie też jak dostaję książkę, to sobie próbuję to scyfryzować i no.
3: No dobrze, ale Agata, jeżeli mówisz, że czytasz od deski do deski, czy to oznacza, że nie zdarza ci się porzucić książki? Na przykład powiedzmy, że bo ja sobie robię taki test, nie wiem ile taki test u was wynosi. U mnie to jest takie 55 stron. I jeżeli no, coś mnie nie porwie, to jednak decyduję się sięgnąć po kolejną pozycję.
2: Nie, ja nie rezygnuję, ale mówię, to jest jakaś choroba psychiczna pewnie, bo jak nie wychodzę ze spektakli, staram się dokańczać posiłki i podobnie jest z tym czytaniem książek, że nawet jak trafię na słabą, to czytam do końca i wywnętrzam się nad tym, jaka jest słaba, ale czytam do końca. A bardzo lubię od czasu do czasu przeczytać tak zwaną marną literaturę, bo mam
3: żeby docenić tę dobrą.
2: I mam się z czym kłócić i to jakoś tak stymuluje. Tak jak od czasu do czasu fajnie posłuchać złej muzyki albo zobaczyć złe przedstawienie, tym bardziej, że to są bardzo względne rzeczy.
5: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
6: Skoda.
7: You're pulling out the same strings.

A ci się pojawili i zrobili sporo zamieszania i stała się ta płyta i ten zespół takim między tutaj naszym audycyjnym łącznikiem, bo i pod osłoną nieba mogli państwo spotkać te dźwięki i w Wierności Stereo i w Happy Noise Lone Assembly. To cóż, że ze Szwajcarii, oni stamtąd właśnie pochodzą. Knots and Chains, taki tytuł nosiła płyta. Trochę ciemnych, gotyckich brzmień, trochę alternatywnego grania, trochę wokalu dla tych, którzy uwielbiają takie etkowe wokale. No i tak to wszystko właśnie wyglądało. To jeszcze jedna ekipa, która zameldowała się w tym roku na początku z nowym albumem. Uwielbiam ich. Zawsze mówię, że to taka przyjemna wersja popowego, dream popowego, lekko shoegaze'owego brzmienia. Formacja Cannons ze swojej nowej płyty ostatniej.

Dzisiaj jako ma środkowy nie Kent, a jego wokalista i lider Joachim Berg, który wydał w tym roku swoją drugą solową płytę Framtiden som aldrig blühe waff, czyli przeszłość, której nie było, no i nagranie Ever, czyli ponad. Oni też powrócili w tym roku, w marcu, powrócili zgrabnie z albumem Irreversible, oni, czyli Bridget Calls Me Baby.

I can have you all to myself, Bridget Calls Me Baby. Pojawili się z nienacka 2 lata temu. Ich album The Future Is Our Way Out. To był naprawdę cios w miękkie podbrzusie. Podbrzusie też. Nikt się tego nie spodziewał zupełnie. Ty nie możesz się śmiać, kiedy ja się mylę, bo wtedy ja zaczynam się też śmiać. Chociaż możesz, możesz. To podbrzusie było naprawdę miękkie. Wes Levins, wokalista, który łączy w sobie taki barwę dźwięku. Czasami wysoko, niczym Roy Orbison, a czasami niziutko, niczym Elvis Presley, a chwilami jak Morrissey. I ma to do siebie, że nie odwołuje koncertów. No to jeszcze raz Bridget Calls Me Baby.

4 lata trochę musieli odpocząć od tego wszystkiego, co wydarzyło się na ich poprzednim albumie American Bollywood. To takie wielkie dzieło opowiadające całą historię rodzinną Samira Gedzi, czyli wokalisty formacji Young The Giant. No i w tym roku powrócili do nas w maju z najnowszym albumem Victory Garden. Jak zwykle w przypadku Young The Giant, to takie fajne, pełne melodii, smakowitych aranżacji, no i doskonałego głosu Samira nagrań, czego dowodem może być jeden z singlowych utworów Different Kind of Love.

Jak on to wszystko pięknie upikcił, to aż jestem cały czas do dzisiaj w szoku. Kolejne znowu fantastyczne odkrycie. Nie odkryłem ich przy pierwszej płycie, dopiero przy drugiej. Pewnie jak większość osób. Boys Cry 2, taki tytuł nosi ten krążek. Joachim Libens jest człowiekiem, który stoi za całym projektem The Haunted Youth. Można powiedzieć, to cóż, że z Belgii, a grają fantastycznie. Jakby połączyć muzykę popową, post taki screamcore, ale delikatny, trochę alternatywy i trochę shoegazu. I z tego powstaje The Haunted Youth i kolejne nagranie Falling to Pieces.

się zasłuchałem. Hard-Fi, Ain't Going Out Tonight. To za chwilę, Always and Forever, to nagranie, które jako pierwsze wpadło i przypomniało wszystkim, że kiedyś, dawno, dawno temu, na początku XXI wieku istniała formacja Hard-Fi. Richard Archer i jego koledzy zakończyli działalność, a właściwie zawiesili swój zespół gdzieś około 2013 roku. Jego ostatnia płyta Killer Sounds ukazała się w 2011. No i potem trochę milczeli, aż wreszcie w 2026 roku wrócili. Sweating, Someone Else Fever i to doskonały krążek, który przypomina o tym, że to naprawdę była zgrabna formacja, która potrafiła zagrać i pod nóżkę, i do tego w miarę inteligentnie. A razem z nimi w kolejnym utworze Kristen Cummings, która wyśpiewa z Richardem Archerem Ain't Going Out Tonight, Hard-Fi z nowej płyty.

Jak to dobrze, że kiedy mistrzowie nadal są w doskonałej formie, co udowodnili w tym roku i Stonesi, i Paul McCartney swoim albumem, który przed chwilą Państwo fragment usłyszeli, The Boys of Dungeon Line, z niej jeden z moich ulubionych utworów, Ripples in a Pond. No to jeszcze przez chwilę spotkamy się z Paulem McCartneyem, powoli nasz czas się kończy, więc wszystkie płyty raczej się dzisiaj jeszcze nie zmieszczą, no ale za moment jeszcze powita Państwa The Boxer Rebellion.

Jeden z moich ulubionych, Last of Dying Breed, ostatni z ginącego gatunku, The Boxer Rebellion z swojej najnowszej płyty. To też taka płyta, która przywróciła ten zespół po dość długiej bezaktywności do muzycznego życia, The Second I'm Asleep. No też na chwilę skoczymy na ostatni album grupy Melt, no i chyba już będziemy witać na pokładzie Ule Hinch, ale to jeszcze za chwilę.

Goodbye, czyli prawie na skończenie Meld z płyty Pathways. Piękny taki album, który mógł być ścieżką dźwiękową do jeszcze trwających wakacji. Ula Hinch za chwilę będzie tutaj wszystko pozamiatane. Ja, czyli Bisior, mówię Państwu do usłyszenia. Audycję zrealizował Szymon Kulisz, a my usłyszymy się wyjątkowo w najbliższy wtorek. Dobrej soboty i niedzieli. Pa, pa.

W zasadzie dobry wieczór. Ula Hincz witam Państwa serdecznie w audycji Pozamiatane. Realizatorem, a raczej pilotem dzisiejszego czarterowego lotu jest Szymon Kuliś, któremu dziękuję serdecznie za to, że mi towarzyszy. A playlista, którą przygotowałam dla Państwa na dzisiaj, to jest taka muzyka, która zbierała się we mnie w zeszłym tygodniu. A to był taki tydzień, który był upalny, był słoneczny, był momentami wręcz gorący i bardzo wakacyjny. I właśnie taką muzykę zagram dzisiaj dla Państwa. Zanim zaczniemy, wielka prośba ode mnie. Zadzwońcie do mnie 510-357-357 albo napiszcie ula@radio357.pl. Pomyślałam sobie, że ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o organizacji i porządkowaniu, to poproszę Państwa, żeby zadzwonili Państwo do mnie z opowieściami o tym, jakie archeologiczne wykopaliska znaleźli Państwo w swoim domu. Może coś, czego szukaliście od lat, znalazło się przy okazji porządków, tak jak dowód osobisty mojego syna w książce do matematyki, który znalazł dziś. Albo, no nie wiem, zawsze kuchenne szafki są takim punktem zapalnym. Ja kiedyś znalazłam przyprawy z połowy lat 90. No to co, potańczmy trochę dzisiaj.

Dziś będziemy rozmawiać o organizacji i porządkach, a ja pytam Państwa, jakie wykopaliska porządkowe znaleźli Państwo w swoich domach przy okazji właśnie takich większych porządków? Bardzo jestem ciekawa. 510-357-357 to jest nasz numer telefonu. ula@radio357.pl to adres mailowy. Ja zacznę dzisiejsze opowieści o porządkach od szufladki na pierniczek. W tej nazwie brakuje jednej sylaby, którą Państwo będą musieli sobie dopowiedzieć sami, bo to jest eleganckie radio i my tak brzydko nie mówimy, ale szufladka na pierniczek powinna być absolutnie w każdej kuchni. To jest taka szufladka, w której są długopisy, gumki, spinacze, zszywacze, jakieś rzeczy niewiadomego pochodzenia, jakieś rzeczy, które nie wiadomo do czego służą. Taka szufladka sprawia, że my będziemy mieli trochę mniej bałaganu w kuchni, no bo wiadomo, że zawsze jak nie wiadomo gdzie to wrzucić, to do szufladki na pierniczek z brakującą sylabą. Natomiast tego typu szufladkę też trzeba czasem sprzątać, więc proszę jej tak nie zostawiać na zawsze, ale od czasu do czasu ją ogarnąć. To jest moja ulubiona szufladka w kuchni, a to jest moja ulubiona piosenka o deszczu.

0: Napisała do mnie pani Agata. Racja, odkrycia w szafkach kuchennych potrafią zaskoczyć. Odkrycie z tamtego tygodnia: herbata, rumianek, data ważności 1992. Smak nadal dobry, także warto sprzątać. Proszę pamiętać, suche produkty raczej się nie popsują i rzeczywiście, nawet jeśli mają 20 lat, nadają się do spożycia, choć mogą, zwłaszcza przyprawy, stracić trochę swoich wartości. No ale gdyby ktoś tak zostawił od 1992 roku dżem, w którym wcześniej była oblizana łyżka, no to ja nie życzę. Wyrzucamy razem ze słoikiem. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem będzie Agnieszka Witkowska, architekt porządku, specjalistka od odgracania i organizacji, która prowadzi w TVN Style program Poukładani. No i pomyślałam, że zapytam Agnieszkę o to, jaki jest największy grzech organizacyjny polskich domów.
1: Największy grzech organizacyjny to jest zdecydowanie próba zorganizowania rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Bardzo często szukamy pudełek, organizerów, jakichś sprytnych rozwiązań, podczas gdy problem tak naprawdę leży zupełnie gdzie indziej. Organizacja nie zastąpi decyzji o pozbywaniu się nadmiaru, a to tak naprawdę nadmiar jest najczęstszym problemem polskich domów. Widzę to u moich klientów niemal codziennie, czyli szafy pełne ubrań, których nikt nie nosi, kuchnie, które są przepełnione po brzegi jakimiś gadżetami, których nikt nie używa i nawet moi klienci nie wiedzą, do czego one służą. Szuflady, które stają się magazynem przy dasi. No i później mówimy, że mamy za mały dom, albo że nie mamy miejsca, albo że ten dom jest źle zorganizowany, a tak naprawdę tu nie brakuje miejsca, tylko brakuje decyzji. Dlatego ja zawsze zachęcam.

0: ma swoje miejsce i te rzeczy nie przytłaczają i wspierają nas w codzienności.
1: Jeśli Państwo w swojej dziupli wiewióreczki znaleźli jakieś ciekawe orzeszki, proszę do nas zadzwonić i opowiedzieć o tym, co to było. 510 357 357. Rozmawiamy o tym, co znaleźli Państwo przy porządkach, a na Ula Radio Małpa, wróć na Ula Małpa Radio 357.pl przyszła wiadomość od pana Rafała, który napisał, że żona robiła mu sweter na drutach. Były dwie przymiarki, sweter prawie powstał. Dwa lata później pan Rafał znalazł ten sweter w piwnicy, niedokończony. Na sugestie dokończenia jednak tego swetra żona nie zareagowała entuzjastycznie. No, bywa i tak.

Nasza dzisiejsza gościni, architekt porządku, bywa w wielu polskich domach, tak jak ja bywałam w domach wielu z Państwa w mojej zawodowej karierze, tak to nazwijmy. I muszę powiedzieć, że są dwie rzeczy, które są we wszystkich polskich domach. Pierwszy to są śmiecie pod zlewem. To jest w ogóle absolutnie wszędzie. A druga rzecz to reklamówka na reklamówki. I od razu Państwu podpowiem, ponieważ mamy to w domu wszyscy, pójdźmy na targ, na bazarek, przekażmy te reklamówki komuś, kto sprzedaje, nie wiem, jabłka albo inne śliwki i pozbądźmy się ich, zostawmy sobie tak z pięć, bo to w zupełności wystarczy. Ja dzisiaj powiedziałam, że playlista powstała z myślą o wakacjach i o urlopie, ale niestety tak się składa, że dla niektórych wakacje to jest okres bardzo pracochłonny i pomyślałam właśnie z myślą o tych osobach, które spędzają wakacje w pracy, że to będzie odpowiedni utwór, a utwór nosi tytuł Ciągnik.

Piszą państwo o swoich znaleziskach. Pani Ania tego, czego szukała, w kartonach znalazła na samym dnie 5 kartonu. Natomiast po drodze znalazła liścik od Beaty Tyszkiewicz. Szczerze mówiąc, dla takiego znaleziska mogłabym sprzątać cały dzień. Pan Mariusz z kolei przesłał mi przepiękne, kolorowe zdjęcie, na którym jest rodzaj takiej kolorowej szklaneczki, a w niej wszystkie absolutnie odcienie mieszadełek. Okazuje się, że rodzice mieszkali w Wenezueli i przez parę lat w latach 70. pracowali w sektorze rozrywki, stąd te mieszadełka. Z kolei pan Witek napisał, że najlepiej znaleźć kasę w szafce albo w jakichś ciuchach, których się dawno nie nosiło, i ja się zgadzam, to jest najlepsza nagroda za to, że się posprzątało, bo to jest nagroda finansowa i ona mi bardzo pasuje. Mamy wakacyjny dzisiaj temat muzyczny. Ja sobie wakacji nie wyobrażam bez tej piosenki.

Muszę Państwu powiedzieć, że taką najciekawszą zasadą, którą wprowadziłam w swoim domu, jeśli chodzi o organizację, to jest zasada takich kręgów. To polega na tym, że w tym pierwszym kręgu naszym mamy rzeczy, których naprawdę używamy codziennie, najbliżej. Drugi krąg to są rzeczy używane rzadziej, więc zawsze organizując przestrzeń, proszę myśleć o niej właśnie jako o takich kręgach. Jeśli coś wyciągane jest często, niech będzie na wierzchu, niech nie powoduje, że trzeba 7 rzeczy wyciągnąć z szafki, żeby do tego dosięgnąć, a z kolei coś, czego używamy rzadziej, możemy sobie gdzieś tam schować trochę głębiej. Te kręgi działają doskonale, zwłaszcza w kuchni, więc proszę wypróbować. Docierają do mnie wiadomości, że Państwo mają trudności ze sprzątaniem w czasie mojej audycji, bo niestety ciągle robią Państwo przerwy na taniec, co mnie na swój sposób cieszy. Ja z kolei jestem znana z mojego eklektycznego gustu muzycznego i zawsze zaproponuję Państwu coś na granicy dobrego smaku. Próbowałam już wylecieć z tego radia, puszczając lambadę. Myślałam, że po tym, jak puściłam Take That, to podziękują mi za prowadzenie audycji. Dzisiaj podejmuję kolejną próbę. Ja ryzykuję posadą, ale Państwo będą tańczyć.

0: Pan Arek napisał, no faktycznie dziś pozamiatane jest. Lux, ta muzyczka, jeszcze tylko Modern Talking. Panie Arku, proszę nie prowokować, bo jestem gotowa na wszystko. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj jest Agnieszka Witkowska, architekt porządku, specjalistka od odgracania i organizacji. No i postanowiłam Agnieszkę zapytać, jakie są jej top 3 patenty na organizację w domu.
1: Patenty organizacyjne. No jak się można domyślić, w domu architekt porządku tych patentów jest naprawdę całkiem sporo, ale gdybym miała wybrać tylko 3 i to te najważniejsze, które najbardziej ułatwiają mi życie, a co ważne, są do wprowadzenia praktycznie bezkosztowo w każdym domu, to po pierwsze, byłaby to zasada, każda rzecz ma swoje miejsce. I to najlepiej, żeby to miejsce było jeszcze oznaczone dodatkowo etykietą, bo dzięki tym etykietom każdy domownik dokładnie wie, skąd co wziąć i co najważniejsze, gdzie to później odłożyć. To rozwiązanie jest bardzo proste, a tak naprawdę eliminuje mnóstwo codziennych pytań, zawracania głowy i sprawia, że odpowiedzialność za porządek rozkłada się na wszystkich. Po drugie, i to może zabrzmi przewrotnie, ale to jest zorganizowanie sobie miejsca na bałagan. Tak? Dobrze Państwo słyszą? Miejsce na bałagan. Uważam, że każdy dom powinien mieć takie miejsce, bo życie nie jest idealne. Są takie poranki, kiedy zaśpimy, śpieszymy się do pracy, 5 razy zmieniamy ubranie, zanim wyjdziemy z domu i nie zawsze jest czas na to, żeby od razu coś odłożyć na swoje miejsce. I właśnie dlatego wolę mieć jedno miejsce, które będę bałaganić. U mnie jest to akurat półka, na której tymczasowo lądują rzeczy, a kiedy mam na to przestrzeń, kiedy mam na to czas, to odkładam wszystko spokojnie na swoje miejsce. Wolę takie rozwiązanie, takie ograniczone miejsce na bałagan, niż żeby ten bałagan rozlewał się tak naprawdę po całym domu. No i po trzecie, to jak najmniej rzeczy na wierzchu. Ja uwielbiam porządkować, uwielbiam organizować, ale nie do końca lubię sprzątać, czyli tak wiecie, doprowadzać przestrzeń do czystości, więc dbam o to, żeby sprzątanie trwało jak najkrócej, a im mniej rzeczy na blacie, im mniej rzeczy na komodach, im mniej durnostojek, tym tak naprawdę mniej czasu poświęcamy na sprzątanie. I naprawdę, jak oczyścimy sobie blat, to od razu czuć różnicę. Najważniejsze, myślę, w tych patentach organizacyjnych jest to, żeby dobierać je pod siebie, pod swój styl życia. Ważne, żeby patenty organizacyjne nie zabierały nam czasu, tylko żeby one wspierały naszą codzienność.
0: No ja w przeciwieństwie do Agnieszki uwielbiam mieć rzeczy na wierzchu i pod ręką. Mój dom jest w takim rustykalnym stylu, w związku z tym to powoduje, że aż się prosi właśnie tak mieć, ale podam Państwu moje 3 patenty organizacyjne na kuchnię. Ponieważ mam dużo rzeczy na wierzchu, to je grupuję, czyli stawiam sobie tacę i na tej tacy mam młynek do pieprzu, pojemniczek z solą, takie naczynie, w którym trzymam łyżki drewniane i metalowe i to wszystko stoi na jednej okrągłej tacy. Tam jest też zawsze słoiczek miodu do herbaty. Podnoszę taką tacę, przecieram wszystko pod nią, no a od czasu do czasu i samą tacę, więc to jest super rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to 2 ręczniki papierowe na przeciwległych blatach. Jeżeli jest tak, że mają Państwo takie na 2 ścianach blaty w kuchni przeciwległych, to na jednym jeden ręcznik, na drugim drugi, w związku z tym z tymi rękami mokrymi nigdy nie będą Państwo latać. A trzeci patent to jest dywanik w kuchni. Zawsze się zdarza tak, że coś tam z tego zlewu kapnie, więc proszę powalczyć o to, żeby wsiąkło w dywanik, kropla wody potrafi zrobić naprawdę duży bałagan na podłodze w kuchni, a jak wsiąknie w dywanik, to nic jej nie będzie. No dobrze, to gdyby Państwu się nie chciało sprzątać, to ja mam pewną alternatywę i proszę posłuchać jaką.

Piszą państwo do mnie przeróżne wiadomości. Rozmawialiśmy o tym, że wspaniałą nagrodą za posprzątanie jakiejś okolicy jest znalezienie pieniędzy. Na co napisała do nas pani Pina? Pani Ulu, nie zawsze jest dobrze znaleźć kasę. Znalazłam 1200 szwedzkich koron zarobionych kilka lat temu na delegacji. Czekałam na lepszy kurs, a w tym czasie w Szwecji była wymiana pieniędzy i kasa przepadła i już nic z tą kasą nie zrobię. Pani Pino, kochana, proszę absolutnie nie przyjmować ode mnie żadnych porad finansowych, bo ja nie mam do tego kwalifikacji, ale tak sobie myślę, skoro waluty już nie ma, to coś, czego nie ma, z czasem nabiera wartości, więc proszę trzymać. Kto wie, może za parę lat to będzie miało dużo większą wartość niż miało kiedyś. Nigdy nie wiadomo. A na pocieszenie zagram pani taką fajną piosenkę.

0: Media społecznościowe próbują na nas wymuszać kanony piękna, mody i tak dalej. No i próbują też trochę na nas wymuszać kanony tego, jak powinny wyglądać nasze domy, co ma z rzeczywistością zazwyczaj niewiele wspólnego. I muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś przeanalizowałam wiele zdjęć z piżarni, domów, sposobów przechowywania. To było w czasach jeszcze przed AI, więc raczej prawie pewne, że te wnętrza musiały występować w naturze, choć ciężko to nazwać naturą. I nie zapomnę, jak kiedyś spojrzałam na takie zdjęcie z piżarni, gdzie nie tylko były identyczne pojemniki na wszystkie produkty, ale też te produkty były nasypane do tej samej wysokości. Tam była nawet ta linia zachowana. No było to dla mnie absolutnie szokujące i tak oderwane od rzeczywistości, że nic, tylko to wyśmiać. Aczkolwiek fajnie jest mieć ładnie. Dlatego się zastanawiam, jak to zrobić, żeby zachować porządek, żeby było troszkę choć ładnie, ale jednocześnie praktycznie. Nasz gość Agnieszka Witkowska.
1: Myślę, że złoty środek jest dokładnie pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, o których mówisz. Ja osobiście nie namawiam nikogo do tego, żeby absolutnie wszystko przesypywał do identycznych pojemników, tylko dlatego, że tak wygląda Instagram. Jeżeli ktoś lubi taką estetykę, jeżeli ktoś ma na to miejsce, ma na to czas, to świetnie, niech to robi, niech to go cieszy, to jest fantastyczne. Ale to nie jest obowiązek i to nie wyznacza tak naprawdę idealnej organizacji w domu. Z drugiej strony natomiast otwarte torebki z mąką, z ryżem, z kaszą, no to też nie jest najlepsze rozwiązanie, bo produkty szybciej tracą świeżość, łatwiej się rozsypują, no i zwiększamy ryzyko pojawienia się moli, więc te pojemniki mają sens, ale ja polecam podejście takie bardzo praktyczne. Do tych szczelnych pojemników przysypujemy tylko te produkty, których używamy często, takie jak mąka, ryż, makaron, płatki, kasza czy cukier. Dzięki temu te produkty są dobrze zabezpieczone, łatwo po nie sięgać i od razu widzimy, czego nam brakuje. Te pojemniki przejrzyste tworzą nam taką gotową listę zakupową. Natomiast rzeczy te, których używamy sporadycznie, one mogą spokojnie zostać w oryginalnych opakowaniach, nie musimy wszystkiego układać jak w katalogu. Dobrze zorganizowana kuchnia nie ma imponować social mediom, nie ma imponować gościom. Ona ma przede wszystkim ułatwiać codzienne gotowanie i jeżeli po przygotowaniu obiadu kuchnia jest łatwa do ogarnięcia, możemy szybko odłożyć wszystko na miejsce, bez zastanawiania się, gdzie to powinno się znajdować, no to to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. To znaczy, że ta organizacja działa.
0: Amen, siostro. Ja dodam od siebie tylko tyle, że nie warto też przesypywać produktów, których zużywamy dużo. Jeżeli za jednym razem idzie kilo mąki, albo tak jak w moim domu, cała paczka makaronu, no to przesypywanie tego absolutnie nie ma sensu. No to ponieważ piszą Państwo, że się dobrze tańczy i dobrze sprząta, to tańczymy dalej.

Próbuję dzisiaj zainspirować Państwa do tego, żeby trochę lepiej się w domu zorganizować i proszę pomyśleć też o tym, że rzeczy, których używamy na co dzień, mogą stanowić swojego rodzaju dekoracje. Moja biżuteria nigdy nie jest splątana, nigdy nie jest zagubiona, nigdy nie jest gdzieś pochowana po kątach, dlatego że wisi na wierzchu. Ja zastosowałam w swojej garderobie taki reling, którego używa się w kuchni do wieszania chochelek, łyżek cedzakowych i różnych innych rzeczy i tam wiszą sobie pięknie wszystkie moje łańcuszki. Na takich fajnych tackach leżą pierścionki i kolczyki, więc efekt dekoracyjny i praktyczny w jednym. Bardzo polecam takie rozwiązanie, takie niestandardowe myślenie o tym, gdzie coś upchnąć albo schować. No to teraz utwór, który odkryłam stosunkowo niedawno, chociaż on już ma parę ładnych lat.

Mam nadzieję, że rozruszałam Państwa dzisiaj trochę tą muzyczną, energetyczną, wakacyjną muzyką. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jak zwykle polecam się Państwu za tydzień o 18:00 punktualnie. Będę tu z Wami. Natomiast ważna informacja jest taka, że za tydzień naszym gościem będzie Dawid Gaborio i pogadamy o tym, czego możemy się na potrzeby własnej kuchni nauczyć od szefa kuchni, co jest, myślę, bardzo ciekawe. Oni mają naprawdę takie super patenty, że aż nie mogę się doczekać, aż Dawid Gaborio się z nimi, z nami podzieli. Zostawiam Państwa w muzycznych rękach Bartłomieja z Kubisza i Vibe. Ja zawsze się staram zostawić dla Bartłomieja, nie wiem, rodzaj takiej ofiary muzycznej w podziękowaniu za te wszystkie odkrycia, które mu zawdzięczam, bo zawsze słucham jego audycji w drodze do domu i sprawia mi wielką frajdę odkrywanie rzeczy, których jeszcze nie słyszałam. A zatem dzisiaj takim łącznikiem będzie utwór, który myślę i jemu, i Państwu się spodoba. A my słyszymy się za tydzień punktualnie o 18:00. Dziękuję za dzisiaj.

A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z Koneserem. To już jutro. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w Koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No, no, no. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.

Dzień dobry Państwu. Właśnie rozpoczęła się 30. odsłona programu Vibe na antenie Radia 357. Przed mikrofonem melduje się Bartłomiej, SKUB i Skubisz. Cieszę się, że dobiliśmy do 30 naszych sobotnich spotkań. Program otworzyła Grażyna Łabaszewska ze swoim przebojem Brzydcy. Nie przez przypadek. 31 lipca wydawnictwo Gad Records wydało kultowy, debiutancki, solowy album Grażyny Łabaszewskiej o tym samym tytule na płycie CD. Jest to pierwsza w historii oficjalna reedycja tej płyty na krążku kompaktowym, zremasterowana bezpośrednio z oryginalnych taśm. Także gratulacje dla pani Grażyny, a muzyka? Muzyka po latach broni się świetnie. Zanim zatopimy się w nowościach, to jeszcze Ołów, również z płyty Brzydcy Grażyny Łabaszewskiej. Vibe potrwa do 21:00. Zapraszam.

To wspaniała Grażyna Łobaszewska ze swojej debiutanckiej solowej płyty Brzydcy, wydanej pierwotnie na płycie winylowej w 1989 roku, a od 31 lipca po raz pierwszy dostępnej oficjalnie na CD dzięki wznowieniu God Records. A teraz już nowość sprzed 3 tygodni, którą już Państwu we fragmentach prezentowałem 2 tygodnie temu. Brytyjska wokalistka i songwriterka Olympia Vitalis i jej epka Lady Luck. Posłuchajmy utworów Money Free i Don't Cry z Maverickiem Sabre. When maybe all is said and done, and all these notes have turned to dust.

Olimpia Vitalis i jej nowa epka Lady Luck, a konkretnie utwory Money Free i Don't Cry z Maverickiem Sabre. Pozostajemy na wyspach. Tydzień temu brytyjski wokalista Sam Henshaw zaprezentował swój drugi album zatytułowany It Could Be Worse. Przyznam szczerze, że zrobił on na mnie duże wrażenie. To wysmakowany, świetnie zagrany i zaśpiewany soul. Bez fajerwerków, ale z dbałością o detale, brzmienie i duszę w muzyce, czyli to, co najważniejsze. Dwa utwory dla Państwa, Get Back i Stay on the Move.

Sam Henshaw i jego jeszcze ciepły album It Could Be Worse, czyli dzisiejsza premiera w Vibe na antenie Radia 357. Słuchaliśmy utworów Get Back i Stay on the Move. Z pewnością wrócę wkrótce do tego albumu, tak jak wracam w tym momencie do płyty Sieny Spiro. Na Wyspach wciąż ukazuje się tak wiele dobrej muzyki. Album Visitor ukazał się 3 lipca. Słuchamy utworów Great Expectation i Time, You and Me. Epicki filmowy klimat i inspiracje chociażby twórczością Amy Winehouse. Sienna Spiro.

Trwa program Vibe na antenie Radia 357 przed momentem Sienna Spiro i jej lipcowa premiera. Wybrzmiały utwory Great Expectation i Time You and Me ze świetnej płyty Visitor. Teraz czas na wspomnienie w oczekiwaniu, bo czekamy na nowy album The Internet, o czym wspominałem w poprzednich programach, kiedy słuchaliśmy najnowszego albumu Sid, i w związku z tym sięgam po dwa utwory z poprzednich albumów. Doncia i La Dida, The Internet.

The Internet w utworach Doncha i La Dida. Czekamy na nowy album, który ma ukazać się początkiem przyszłego roku. Tymczasem już za kilka dni, konkretnie w najbliższy wtorek, w warszawskim Palladium wystąpi Jalen Ngonda, fantastyczny wokalista, którego albumu Doctrine of Love słuchaliśmy już w programie. Dla spóźnialskich niestety koncert jest już wyprzedany, ale może ktoś z Państwa ma bilet i wybiera się posłuchać Jalena Ngondy. Proszę dać znać na adres bartlomiej.skubisz@radio357.pl. I jako przedsmak koncertu dwa utwory: Doctrine of Love i Taken Out of the Picture.

Jalen Ngonda ze swojego świetnego tegorocznego albumu Doctrine of Love. Słuchaliśmy utworu tytułowego oraz Taken Out of the Picture. A teraz kolejna nowość sprzed kilku dni. Amerykański wokalista Cassius Clay zaprezentował album The Hours – High Noon. Najnowsze wydawnictwo artysty ukazało się nakładem Concord Records i obejmuje 8 utworów przypisanych kolejnym godzinom od 13 do 20. Projekt The Hours został pomyślany jako muzyczny zapis zmieniających się pór dnia, nastrojów i emocji. My posłuchamy dziś Trail Mix, czyli godzina 15 i The Light, godzina 16.

Trial Mix i The Light to utwory z najnowszej epki Cassiusa Clay'a The Hours High Noon. Polecam Państwu cały materiał i wrócę do niego w kolejnych programach. Gładko zmierzamy do drugiej części programu, tej zazwyczaj bardziej hip-hopowej. Proponuję Come As You Are, zeszłoroczną płytę nagraną przez saksofonistę i producenta Teresa Martina oraz wokalistę Kenyona Dixona. Dwa utwory, We May z gościnnym udziałem Rhapsody oraz 2-1-1, Oakland w natarciu.

Przed chwilą słuchaliśmy dwóch utworów autorstwa Teresa Martina i Kenyona Dixona, We May i 211. A teraz chciałem poczęstować szanownych słuchaczy ciekawą fuzją. Legenda polskiego jazzu elektrycznego, zespół Laboratorium oraz OSTR w niezwykle udanym utworze Laboratorium z płyty Now. Smacznego!

0: Radio 357.
1: Rozpoczynamy drugą część programu Vibe na antenie Radia 357. Przed mikrofonem cały czas Bartłomiej, SKUB i Skubisz. Cieszę się, że Państwo wciąż towarzyszą mi w tej muzycznej wędrówce, która potrwa do godziny 21. Przed momentem Laboratorium i OSTR, a teraz przyszła pora na przypomnienie klasycznego polskiego hip-hopowego albumu. Duet PZ Nun i ich muzyka poważna z 2004 roku, czyli następca muzyki klasycznej. Szósty zmysł i Nie jestem dawno.

Dobry polski hip-hop w wykonaniu klasycznego duetu PZ Nun. Szósty zmysł i Nie jestem dawno z albumu Muzyka poważna. A teraz sięgam po hip-hopową nowość ze Stanów. Rome Streets, amerykański, ale urodzony w Londynie raper, którego na najnowszym krążku Suck It To My Pocket wspomagają m.in. Pete Rock, Night Wonder czy Havoc, czyli nie byle kto. Płyta ukazała się 17 lipca. Słuchamy kawałków Cocaine Coltrane i Elevate, Rome Streets.

Robert Glasper i goście z niezwykle udanego albumu Black Radio Free. Black Superhero, gdzie pojawili się Killer Mike, Big Creed i BJ The Chicago Kid, a także Everybody Wants to Rule the World z udziałem Lali Hathaway i Camona. Pozostając w dobrym towarzystwie i na wysokim poziomie, tym razem Kendrick Lamar ze swojego przedostatniego albumu Mr. Morale and the Big Steppers, Die Hard i Purple Hearts, moje ulubione.

Dla wielu obecnie raper numer jeden, a z pewnością jeden z największych, Kendrick Lamar. Słuchaliśmy utworów z jego przedostatniego albumu Mr. Morale and the Big Steppers, Die Hard i Purple Hearts. Resztę programu wypełnią hip-hopowe klasyki sprzed lat. Na przykład legendarna raperka z Filadelfii, Bahama Dia i jej album Collage z 1996 roku. I Confess i You Know How We Do. Posłuchajcie, jak to płynie.

Nie mogę powstrzymać się od bujania głową, słuchając tych kawałków Bahamadii. Swego czasu blisko związana z The Roots i Gangstar Foundation. To zresztą guru zauważył młodą raperkę w 1993 roku i pomógł jej zaistnieć, między innymi zapraszając ją na płytę Jazz Matas 2, a potem DJ Premier i The Roots brali udział w powstaniu albumu Collage, którego właśnie słuchaliśmy pod postacią utworów I Confess i You Know How We Do. I mógłbym to podsumować tytułem wspólnego utworu guru i Bahamadii Respect the Architect. No to teraz kolejny klasyk. Mos Def i Talib Kweli, czyli Black Star i Brown Skin Lady.

No a ten utwór z kolei pięknie płynie i przypomina czasy triumfu organicznego hip-hopu i lata świetności Raucous Records. Mos Def i Talib Kweli are Black Star i utwór Brown Skin Lady. Dzisiejsze spotkanie chciałbym zakończyć dwoma utworami The Gable Planets, hip-hopowego tria, które jako jedno z pierwszych zaczęło łączyć w swojej formule hip-hop i jazz. Dziś lekko zapomniani, ale wciąż aktywni i koncertujący. Posłuchamy Where I'm From i Rebirth of Slick, Cool Like That, czyli chyba największego przeboju The Gable Planets. Żegnam się z Państwem, życząc udanego weekendu. Cieszmy się sierpniem, bo ani się obejrzymy, skończą się wakacje, nadejdą zmiany. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję pięknie za uwagę i kłaniam się nisko. Bartłomiej, SKUBI z Kubisz.

0: go through it with the rhythm, can't lose it. Move to the music, this the time, don't lose it. Feel the bass, move through it with the rhythm, can't lose it.
1: Dobry wieczór, to jest audycja Ultrafiolet, w której witam Państwa jak zwykle ja, Kasia Nowicka. Nowika. No, nie jest tajemnicą, że dziś przebywam w Krakowie na męskim graniu, więc troszkę tutaj muszę się rozdwoić. Zaczęliśmy od Hany Dijon, bo jak już sygnalizowałam tydzień temu, warto byłoby może podsumować sobie najlepsze albumy, które ukazały się do tej pory w roku 2026. Oczywiście zapraszam do takiego wspólnego typowania tych płyt. A płyta właśnie Hany Dijon, Nightlife z kwietnia, niewątpliwie należy do takich mocnych punktów wydawniczych dla mnie. Za tydzień zrobię z tego może małe podsumowanie, ale zachęcam właśnie do wysyłania swoich typów i przy okazji przypominam adres mailowy nowika@radio357.pl. Zasłużony brytyjski duet Groove Armada wydał nową epkę, ale najpierw przypomnijmy sobie taki jeden świetny tutaj szlagier z roku 99.

Bardzo się cieszę, że duet Groove Armada jest wciąż aktywny. Tutaj, if everybody looked the same, gdyby wszyscy wyglądali tak samo, bylibyśmy sobą zmęczeni. Stary, stary rok 1999, tak jak już mówiłam, ale ten wokal naprawdę nadal siedzi w głowie. To album Vertigo. Teraz ukazuje się epka Shall Not Fade, z której słuchamy właśnie utworu Body Action.

Na pewno za tydzień posłuchamy kolejnej odsłony epki duetu Groove Armada. No a teraz Fred Again. Co ten człowiek ostatnio wymyśla? Co on wyprawia? Jest na tyle też lubiany, że cały czas ma wokół siebie, no lubiany i też popularny i też przynosi ogromne zarobki dla swojej agencji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ludzie do niego lgną na tyle, że wchodzą też w te jego pomysły całkowicie i dzięki temu one zostają zrealizowane. Najpierw skompilował wszystkie występy w ramach projektu USB 002 w jeden 108-godzinny film na kanale YouTube i to było w kwietniu. Naprawdę, tam jest 108 godzin muzyki. No tak, taki właściwie set i tam można nawet, nie wiem, w 90 chyba którejś godzinie jest na przykład to wejście Underworld, legendarne już, które obiegło internet swego czasu. No ale dobrze, przechodzimy do tego, co Fred Again wykonał tym razem. Otóż wraz z meksykańskim trio Latin Mafia przygotował naprawdę wielką niespodziankę dla fanów. Zamknął się razem z Latin Mafią, żeby wspólnie przygotować mixtape. I jeśli dobrze pamiętam, powstał z tego, znaczy ten live stream cały trwał 55 godzin, bo założenie było takie, że skończą dopiero, kiedy faktycznie skończą, tak? Czyli nie będą po prostu przerywać, niczego wycinać. Po prostu jest udokumentowany cały ten proces. I jeszcze odbył się w dodatku

0: Zupełnie zapomniałam dziś Państwu powiedzieć, że po pierwsze program realizuje Milena Krupińska, po drugie dziś jeszcze, a już właściwie za chwileczkę, rozmowa z zespołem Mlecze. Ale najpierw Barry Can't Swim. Wracamy do najnowszego singla Dance, Dance, Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

Ale może jeszcze przed rozmową z zespołem Mlecze posłuchamy kolejnej zapowiedzi albumu Bonobo. Taka chyba najbardziej piosenkowa z tych dotychczasowych. Album Distance in Static, przypominam, ukaże się 11 września, a w listopadzie artysta wystąpi na 3 koncertach w Polsce, ale nie w Warszawie, więc proszę nie narzekać, że zawsze tylko ta Warszawa, bo tym razem ja na przykład będę musiała wybrać się do Łodzi, no chyba, że coś jeszcze się zmieni albo coś przegapiłam. Utwór naprawdę bardzo piękny, ale trudno się dziwić, skoro gościnnie zaśpiewała tutaj Joy Crooks. Proszę dać znać, jak podobają się Państwu te kolejne odsłony albumu Bonobo. Always on your side. Taki jest tytuł tej świeżynki.

0: A ze mną już jest zespół Mlecze. Cześć.
1: Cześć, witamy.
0: A tak naprawdę oczywiście nie cały zespół, bo aż 4 osoby grają w tym zespole, ale jest Karolina Prasał.
2: Dzień dobry.
0: I jest Michał Terlecki. Jeszcze oprócz tego w zespole Ilia Pastuchow i Marcin Poklewski. Bardzo miło was w ogóle poznać, bo nie mieliśmy nigdy okazji.
2: No również.
0: I od razu zacznę od tego, że ostatnio miłe słowa na wasz temat powiedziała Kacha z zespołu Kols. Bo tutaj miałam z nimi wywiad. Przypominam też państwu, że ten wywiad jest do zobaczenia również, nie tylko wysłuchania na naszym kanale YouTube. No i była mowa o tym, jaki gatunek może na naszym rynku nie jest dostatecznie taki doceniany i dopieszczany. No i stąd powędrowały myśli Kachy w waszą stronę, bo powiedziała, że to jest indie rock, indie pop, jakby to w ogóle to brzmienie indie i że Mlecze są fajne. To miłe, co?
1: Znaczy, no, na pewno bardzo miłe, bo jakby Kols, jakby to jest i duże imię w sumie w takiej niezależnej muzyce w Polsce.
0: Tak.
1: I na pewno też pewien przykład, więc...
0: No właśnie,
1: wiem, mega
0: przykład,
1: miło.
0: Właśnie ja też z nimi o tym rozmawiałam. Przykład tego, jak można być w niszy, a sobie to tak fajnie wszystko poukładać, że to działa, prawda? Że są koncerty, że się wyprzedają, że jest zainteresowanie kolejnymi płytami.
1: Tak, a to w Polsce dosyć trudne chyba.
0: No
1: tak
0: i na pewno oni są ewenementem. No ale oczywiście spotkaliśmy się tutaj nie po to, żeby rozmawiać o zespole Kols, tylko rozmawiać o was i o waszej nowej płycie. Zadebiutowaliście albumem Maruda, to był wasz debiut i to był rok 2025. Słuchajcie, jak to się robi, że się wydaje rok później kolejny album, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo szybko. I teraz, czy to jest trochę tak, że odbiór Marudy był na tyle dobry, że warto było iść za ciosem? Czy też jesteście tak płodni, że po prostu tego materiału było tak dużo, że można było obdarować nim właściwie dwie płyty?
2: W zasadzie to jedno i drugie, bo jeszcze przed wydaniem w całości Marudy zaczęliśmy pisać rzeczy na album Niebieski, więc cały czas jakieś tam nasze działania kreatywne trwały. No ale też jak zobaczyliśmy, jak się przyjęła Maruda, to byliśmy bardzo zachęceni tym wszystkim. Nadało nam to no, trochę więcej po prostu odwagi w podejmowaniu decyzji, w komponowaniu i no, po prostu zachęciło, że są ludzie, są, czekają i są ciekawi dalszej historii.
0: I nikt tego nie odradzał z jakiejś, nie wiem, ktoś z wytwórni może? Bo
1: nie
0: to
1: wiem.
0: Jest naprawdę rzadkość, żeby zespół, który debiutuje, tak szybko wydał drugi album po debiucie.
1: Właśnie... Może po prostu dlatego, że nie podchodziliśmy do tego w jakiś mocno
0: marketingowy sposób.
1: Sposób, tylko po prostu chcieliśmy dzielić się tym, co mamy. No i nie wiem, tak wyszło i mi się wydaje, że fajnie, że dobrze
2: tak
1: wyszło.
2: Tak trochę nie mieliśmy jakiegoś takiego skrzętnego planu na to wszystko, po prostu wiedzieliśmy, że okej, co robią zespoły, co lubimy robić. Zespoły piszą muzykę i grają koncerty, więc jak już zagraliśmy parę koncertów, no to trzeba pisać dalej piosenki. I chyba na tym to polega.
0: Tak, ja sobie trochę obiecałam, bo tam coś przeczytałam, posłuchałam jakiegoś waszego wywiadu i też takie odniosłam wrażenie, że tak zostajecie zarzucani tymi pytaniami jakby o to, żeby analizować ten cały proces, a wy tak musicie się przez to nad tym zastanawiać, a w sumie widać, że staracie się właśnie za dużo nie zastanawiać i skupiać na tym, żeby to tworzenie sprawiało wam radość.
1: Myślę, że przy samym tworzeniu właśnie nie warto sobie zakładać jakieś wymagania może poza deadline'ami, żeby faktycznie skończyć jakiś projekt, bo różnie to bywa. No ale jak już chce się, załóżmy, wyjść gdzieś szerzej i zacząć z tego zarabiać, no to trzeba planować i to raczej każdemu byśmy też polecali, żeby to przemyśleć.
0: Żeby przede wszystkim nie spalić pewnych sytuacji,
1: tak.
0: Prawda? Bo jeżeli na przykład wychodzimy z singlem, który nie jest wystarczająco wypromowany, no to niestety ten mit, że muzyka obroni się sama już jest dosyć nieaktualny, bo musimy tej muzyce bardzo pomagać.
1: Tak.
0: Słuchajcie, bo to teraz tak troszeczkę krócej tytułem wstępu, bo chcę, żeby jak najszybciej słuchacze posłuchali fragmentów waszej twórczości dla tych, którzy może nie kojarzą, chociaż jesteście obecni na antenie Radia 357 jak najbardziej. Posłuchajmy jednego z singli Brak tchu i za chwilę wracamy do rozmowy z zespołem Mlecze. Proszę komentować na Facebooku najchętniej, ale oczywiście mailowo również nowika@radio357.pl.

0: Wracamy do rozmowy z zespołem Mlecze, z Karoliną i Michałem. Ja jestem ciekawa, no bo rozumiem, że wy jesteście tym trzonem, tak? Jaki jest jeszcze udział pozostałych członków zespołu w tym procesie twórczym? Pisanie tekstów to jest twoja, rozumiem, działka, Karolina, tak?
1: Tak, to znaczy, ale też nie od początku, bo przy Marudzie założenie było takie, że piszemy razem, a ja coś tam sobie dookreślam. Ostatecznie wyszło na to, że tak wydaje mi się, że pół napisaliśmy razem, pół napisałam ja, a przy albumie na Niebieskim już to zostało zostawione mi, żebym ja się zajęła tą historią. Może też właśnie fajniej, bo wtedy to jest bardziej prywatne i bardziej intymne, a nie takie, taka zbieranina historii osób, chociaż to też potrafi być fajne.
0: Mhm. Zależy, jaka koncepcja.
1: Tak.
2: My raczej funkcjonujemy jak taki klasyczny zespół.
0: Tak jak, każdy się w czymś tak specjalizuje.
2: Tak, i raczej nie mówimy, że ktoś jest trzonem, albo ktoś jest taką jakby fundamentem tego zespołu, tylko jesteśmy razem, to jest zespół i on funkcjonuje po prostu dobrze wtedy. Mhm. No, inaczej może, nie wiem, jakieś niepotrzebne by były kłótnie, albo jakieś rzeczy, nie wiem. Zespoły potrafią się rozpadać, a jeżeli wszyscy są traktowani równo, to raczej konfliktów wtedy nie ma.
1: Dokładnie.
0: Pytałam o ten wkład innych również dlatego, że tak mi trochę to zastanowiło, bo te teksty twoje, Karolina, są jednak takie bardzo twoje. Znaczy opowiadają o tym, o twoich przeżyciach, w których oczywiście odbije się wasz odbiorca, tak? No bo wszyscy my jako ludzie przeżywamy podobne historie. I ty tak fajnie powiedziałaś a propos tego koloru niebieskiego, który jest w waszym tytule, że sporo było u ciebie takiego nurkowania w emocjach i że to ci się kojarzy też z tym niebieskim kolorem jako symbolem wody, tak? Mhm. No i właśnie, wiesz, czy był jakiś taki moment, o ile możecie zdradzić, że reszta zespołu tak się trochę krzywiła na zasadzie, że to jest za bardzo o tobie?
1: Nie, nigdy nie było czegoś takiego, ale ja też jakby teoretycznie to jest jakby moja historia, którą ja piszę. Ale ja też czytam emocje zostawione w demach instrumentalnych na przykład chłopaków. Albo też, no nie wiem, mniej więcej wiemy, co się u nas w życiu dzieje, jakich emocji doświadczamy. Też na samym początku zawiązywania się zespołu bardzo byliśmy w siebie wsłuchani, tacy zaciekawieni sobą. Dlatego wydaje mi się, że czasami też, w sensie, no tak, staram się zawrzeć też te ich emocje, tylko że faktycznie to ja odpowiadam za słowa. Ale wydaje mi się, że emocje w tej piosence są mieszanką naszych wszystkich. No też w pewnym sensie emocje są uniwersalne, my wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy zbliżoną do siebie chemię w mózgu. Ale tak.
0: Ale czy ten niebieski to też jako symbol smutku, no bo jest blues, prawda? No to ten niebieski to też symbolizuje smutek, a tego smutku sporo jest na tej płycie, mimo że twój delikatny głos jednak dużo też takiej delikatności w aranżach powoduje, że nie odbieramy tego jakoś bardzo dołująco, no ale jednak nie zaprzeczysz, że ogólny taki wydźwięk tych tekstów jest mało taki do podskoków.
1: No nie da się temu zaprzeczyć, tak, faktycznie. No to było nurkowanie, ale jest to smutek w spokoju. I mi się to podoba,
0: bo... Pogodzeniu też takim?
1: Tak, tak, że teoretycznie jest to smutne, ale ja nie chcę się wobec tego buntować. Chcę to przyjąć właśnie na spokojnie i właśnie się w tym zanurzyć i zobaczyć, czego mnie to uczy, a niekoniecznie po prostu wzbraniać się przed tymi jej emocjami. Po prostu je dobrze poznać i tak stanąć naprzeciwko ich.
0: A posłuchamy teraz utworu Nie muszę mieć nic, ale najpierw, bo ja bardzo lubię, jak autor tekstu przed utworem, no nie wiem, rzuca jakieś takie, wiesz, tło, jakie było, nie wiem, kiedy powstał, jakie emocje towarzyszą tej piosence akurat.
1: Wydaje mi się, że w tej piosence to już było spojrzenie na jakieś przeszłe relacje albo jakieś rzeczy, które widzę wokół siebie z większego dystansu i zrozumienie absurdu. Mm-hmm. Po prostu tego.
0: No bo akurat w tym tytule, w przeciwieństwie do niektórych, no jest taka iskierka zawarta. No nie muszę mieć nic, no czyli tak. da się. Możemy sobie sami poradzić ze swoimi przeciwnościami. Dobrze, posłuchajmy i za chwileczkę jeszcze wracamy, opowiemy trochę o waszych planach i o tym, co się koncentruje. koncertowo u was dzieje.

0: A ze mną jest nadal zespół Mlecze w dwóch osobach. I tak, no nie będziemy ukrywać, że audycja, której dziś wspólnie z Państwem słuchamy, ma miejsce, kiedy wy gracie na festiwalu OFF, bo gracie w sobotę, tak?
1: Tak jest.
2: Tak, dokładnie tak. Tego dnia, więc to jest pod sceną.
1: Dowiemy się zaraz.
2: Na pewno nie wy, bo słuchacie.
0: No właśnie, słuchajcie, bo to jest chyba bardzo ważny dla was występ. Mam nadzieję, że odezwiecie się do mnie z relacją, jak było. Też dlatego mówiliście w jednym z wywiadów o tym, że padło takie hasło, że ludzie raczej nie chodzą teraz na koncerty zespołów, których nie znają. No i tak jest. Czy to jest, no to jest chyba naturalne trochę, ale szkoda, że tak jest. Natomiast festiwale to jest zupełnie inna bajka, bo tutaj ktoś przechodząc z jednego punktu do drugiego może zostać zaintrygowany waszym brzmieniem i po prostu już zostać z wami jako wasz nowy fan. Prawda?
2: Tak, ja jako słuchacz i też dokładnie ten słuchacz, który chodzi na OFF-a, no to się z tym utożsamiam i moim zdaniem to jest super, że te wszystkie festiwale tak funkcjonują, że są sceny, można chodzić, poznawać i w sumie nie wiem jak ty, Karolina, chyba kiedyś o tym gadaliśmy, ale chyba najlepsze koncerty, na jakich się było, to takie przypadkowe z festiwali. Że dosłownie jesteś przypadkiem w jakimś namiocie i tam jest najlepszy koncert.
1: Albo ktoś element zaskoczenia też działa.
0: Tak, albo ktoś cię zaciągnie, mówi, słuchaj, to jest super. I po prostu za habety idziemy. I jak dalej widzicie te koncerty? W ogóle lubicie koncertować? Czy tak się czujecie naprawdę zwierzętami scenicznymi?
1: Ja bardzo lubię. W sensie to jest bardzo duże przeżycie. Teraz się... No tak, zaczęłam coraz bardziej stresować, widząc jak ta scena rośnie ostatnimi czasy.
0: Konkurencja duża jest, tak.
1: Bardzo lubię, jest to duże przeżycie i bardzo cenne, tak. Godzina może się wydarzyć po prostu miesiąc w mojej głowie w trakcie koncertu.
2: Ja w pewnym momencie przestałem lubić, bo to mi się kojarzyło z taką strasznie dużą ilością
0: logistyki.
2: Pracy, jeśli chodzi o granie w takich małych klubach, kiedy to zawsze są 3, nawet czasem 4 koncerty jednego dnia. Spędza się tam cały dzień i wiadomo, na początku jak zaczynałem grać w różnych zespołach, to była mega zajawa, bo no po prostu poznawała się masę ludzi i była frajda, ale po prostu w pewnym momencie...
0: Przychodzi takie zmęczenie.
2: I takie zmęczenie też to w sumie małą sceną tak naprawdę, bo chciałoby się więcej. Tak jak każdy artysta, no chciałby coraz większe te sceny, prawda? No i teraz się zaczyna naprawdę fajnie, bo w tym roku tak faktycznie widać taki progres, że mamy taką coraz większą, aż dochodzimy do tego OFF-a, gdzie jest tam pojemność na 10 tysięcy osób, tak?
1: Tak, no ale też mamy większy spokój, bo znaleźliśmy też naszego Marcina Gizę, który jest naszym realizatorem i z nami jeździ i mamy większy komfort po prostu grania. No i to jest super, że już nie musimy zastanawiać się nad wszystkimi technicznymi rzeczami dookoła, które były na naszej głowie, tylko po prostu mamy osobę, której ufamy, która z nami jedzie i która dba o to wszystko.
2: Tak, więc patrzymy z perspektywy też, myślę, takich wykonawców, którzy nie zostali gdzieś wrzuceni nagle przez wytwórnię, tylko my naprawdę lata siedzieliśmy w najmniejszych, najgorszych klubach, jakie są. I to nie w Mleczach, tylko w innych jakichś naszych projektach. I my na przykład zjeździliśmy całą Polskę, grając dosłownie w skłotach, albo grając w miejscach, gdzie nie ma odsłuchów, gdzie czasem dźwięk idzie prosto z pieca, jakby nic nie jest nagłośnione poza wokalem. Więc...
0: No, ja wiem, ale taka szkoła życia czasami jest potrzebna, tylko tak, właśnie to tak. Jest ten problem, żeby się nie zniechęcić w pewnym momencie i żeby mieć siłę na to, tak, żeby dojść do tego momentu, w którym wy teraz jesteście i zgodzę się w pełni jako też artystka koncertująca. Dobry realizator, twój realizator, to jest w ogóle podstawa komfortu. Jak wygląda w ogóle plan koncertowy, jeśli chodzi no bo teraz festiwale, wiadomo, lato jeszcze trwa. Jesień, jakieś koncerty klubowe?
1: Tak, ruszamy w naszą niebieską trasę i póki co ogłosiliśmy Warszawę, ogłosiliśmy Wrocław, Katowice,
2: Poznań.
1: W Krakowie zagramy na Heavy Pop Fest.
0: Muszę sprawdzić, Heavy Pop?
2: Heavy Pop Fest, tak, w Wołowie.
1: Mhm. Nie. Heavy Pop jest w Krakowie.
2: A, sorry.
1: Tak. A w Wołowie gramy w lokalu Nowa Forma, to jeszcze we wrześniu 20.
2: Okej, to mi się pomieszało.
0: To zrobimy tak, ponieważ to jeszcze jest trochę czasu, że ja przypomnę o waszych koncertach, podam pełną listę już jak się ten przetoczy troszkę to lato i wtedy może nawet naszym słuchaczom rozdać jakieś zaproszenia. Czy wy lubicie trochę chociaż muzykę elektroniczną? Klubową.
2: Ja kocham. Ja uwielbiam EDM. To jest... ja słucham cały czas.
0: Tak?
2: Tak. Ja jestem wielkim fanem EDM-a.
0: A czy jest taki plan, może takie rozmowy między wami, o ile możecie zdradzić, bo oczywiście przypuszczam, że za chwilę będziecie robić kolejną płytę, skoro to tak szybko idzie, chociaż może tym razem lepiej zrobić troszkę przerwy. Czy o tej elektronice jest czasem się kusicie, coś was tam kusi, żeby trochę jednak więcej jej było?
1: No ogólnie Michał jest tą osobą w Mleczach, która najbardziej ciągnie w tą stronę elektroniczną. Mi się zawsze podobają bardzo jego pomysły. No ma też swój solowy projekt. Mam nadzieję, że niedługo założy SoundClouda i znajdziecie go tam pod pseudonimem DJ Peugeot Partner.
0: Ładne.
1: Ale tak, może Michał chcesz coś...
2: Taka zabawa, ale generalnie uważam, że w muzyce elektronicznej jakby są dwie siły. Jedna to są ludzie, którzy słuchają tej muzyki, bo to jest szerokie grono odbiorców, które można przyciągnąć po prostu. Mhm. I również w tej muzyce jest jakby do pierwszego punktu zaliczając do tej siły odbiorców, że to jest takie spektrum, że ludzie potrafią słuchać naprawdę undergroundowego jakiegoś, że tak powiem, walania młotkiem, aż po prostu Avicii, tak? Więc i to jest fajne, że oni jakby, że oni mogą nawzajem się wysłuchać. A druga rzecz jest taka, że to daje też trochę inną energię, jeśli chodzi o koncerty na żywo.
0: Na pewno.
2: I ja uwielbiam, jak ludzie się ruszają. Myślę, że to jest taki jeden z większych komplementów dla artysty, kiedy on gra i ludzie po prostu zaczynają się ruszać. Po prostu
0: no dobrze, zobaczymy. A może na początek jakiś remiks utworu? Dobrze, na zakończenie naszego miłego, mam nadzieję, dla was również spotkania posłuchamy utworu Zły Świat. Bardzo mi się ten utwór podoba z waszego niebieskiego albumu. Moimi gośćmi byli Karolina Prasał i Michał Terlecki z zespołu Mlecze.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki za słuchanie.
1: Dzięki bardzo.

To Cody Radical. Świetny naprawdę utwór i za chwilę wyjaśni się, skąd ten artysta dziś tutaj się wziął w ultrafiolecie. Mercury Prize, prestiżowa nagroda, która wyróżnia najlepsze albumy wydane przez brytyjskich i irlandzkich artystów bez podziału na gatunki. Ja zawsze przyglądam się tym nominowanym i te nominacje zostały już ogłoszone. Mamy m.in. Suede, Paula McCartneya. Rzadko w ogóle nominowani są tak zasłużeni twórcy. Z drugiej strony Ray, Olivia Dean, czyli niezwykle popularne obecnie młode artystki, a też Nia Archives i Cody Radical właśnie. To on przed chwilą wykonał genialny utwór Conversation z albumu Don't Look Down. Zabrakło m.in. wśród nominowanych Charlie XCX, ponieważ nagroda jest przyznawana za albumy wydane od końca sierpnia ubiegłego roku do lipca 2026. No to niech zabrzmi. Nia Archives z albumu Emotional Junglist gościnnie w tej piosence towarzyszy jej Sampha, a Sampha otrzymał Mercury Prize w roku 2017.

Samfa podwójnie jako gość, najpierw z Neon Archives, a później w naprawdę genialnym utworze Dream Therapy, to Oscar Farrell jest autorem tego utworu. Ostatnio, właśnie, jeszcze wśród nominowanych znalazła się również kompilacja War Child, część druga. Tam też możemy usłyszeć Samfa obok plejady artystów. Tak to się pięknie wszystko łączy w muzyce. Obejrzałam ostatnio rolkę, dziwnie to brzmi, ale tak było. Rolkę na profilu radia BBC, Radio 6, które uwielbiam, gdzie Simon Green, czyli Bonobo, był pytany o utwór, którego chciałby być autorem, ale nie jest. Czyli song I wish I've written. No i Bonobo wybrał utwór Halcyon, z samplem jeszcze z utworu Opus Free. Kiedyś graliśmy ten utwór w oryginale. Kojarzy mu się ten utwór z początkami eksplorowania muzyki elektronicznej. No a że pan Wiktor, zdaje się, prosił jakiś czas temu o Orbital, to zapraszam na orbitalową podróż. Klasyki braci Hartnell w nieco skróconych, ale za to zremasterowanych wersjach. Najpierw Halcyon z 93 roku, dedykowany w ogóle matce producentów.

Ożyły u mnie też wspomnienia, bo najpierw Halcyon, właśnie Orbital, a przed chwileczką Chime. Chime to jest utwór z roku 89. To jest po prostu nie do wiary, że upłynęło tyle lat. To jest debiutancki singiel w ogóle braci Orbital. I ja mam takie wspomnienia, że nagminnie, ale po prostu bardzo, bardzo, bardzo często słuchałam, miałam kilka kompaktów i do tej pory mam Orbitala i słuchałam tych płyt na przemian, jeżdżąc malutkim samochodem chyba marki Cinquecento, tak? Było coś takiego? Dobrze, nie zagłębiajmy się może w moich wspomnieniach, chociaż zawsze sprawia mi to przyjemność, ale oszczędzę Państwu. Natomiast skupimy się na tym, co w najbliższej przyszłości. Między 24 a 29 sierpnia w Świnoujściu odbędzie się festiwal Fama. Zarówno ja, jak i Marcin Cichoński dostąpiliśmy zaszczytu, zasiedliśmy w jury. Oczywiście my zajmiemy się przede wszystkim muzyką, ale będziemy też chodzić na spektakle, bo różne dziedziny sztuki są tam obecne. Dzieje się naprawdę bardzo dużo i jest fantastyczny klimat. Ja już miałam się okazję o tym przekonać, występując na festiwalu Fama bodajże 2 lata temu. No i między innymi Bibo, jeśli chodzi o muzykę. Bibo, Beat, Imma Sleep, Daria ze Śląska,

0: W wywiadzie z zespołem Mlecze padło hasło OFF Festiwalu, który w tym momencie odbywa się w Katowicach. Rozpoczął się w piątek, tak, skończy się jeszcze w niedzielę. Będą atrakcje, więc można jeszcze się zainteresować. A może pomóc Państwu w tym nasz wysłannik Bartek Wasilewski, który jest na miejscu i mamy od niego taką specjalną, krótką szpileczkę relację.
1: Ultrafiolet. No cześć Nowika, jak podsumować jeden dzień takiego festiwalu jak OFF? Tylu artystów i tyle scen? Nie mam pojęcia. Musimy chyba wybrać klucz albo mocno okrojony, albo bardzo subiektywny. Ja wolę nazwę tę drugą, czyli mocno subiektywny. Headliner, wiadomo, tego dnia zagrał zespół The Flaming Lips. Wielkie show i przede wszystkim przeprosiny ze strony zespołu. Słuchajcie, wiemy, że graliśmy u was ostatnio 16 lat temu. Obiecujemy, że to się zmieni i będziemy grali u was teraz co roku. No może bez przesady, ale fajnie, że zespół znowu odwiedził scenę OFF Festiwalu, scenę główną OFF Festiwalu. No i rzeczywiście show było wielkie. Dmuchane wielkie 3 balony wypełnione konfetti. Do tego strzelające konfetti i takie nadmuchane, wielkie... ja nie jestem za bardzo ze świata Flaming Lips. Mi to przypominało Transformersy z lat mojego dzieciństwa. Może to jakoś inaczej się nazywa. No było surrealistycznie, to na pewno. Było wesoło, ale było strasznie cukierkowo. To był dobry koncert, ale po pół godzinie spojrzałem w line-up i zobaczyłem halo. Na scenie Off & Jazz gra nasz polski zespół. Błoto. Pamiętasz, byliśmy na zespole Błoto na Openerze, tam się przypadkowo spotkaliśmy. No i to nic nie znaczy, że już jak się było raz, to już można odpuścić Błoto. Na Błoto trzeba chodzić zawsze, gdy ma się taką możliwość. Błoto grało na scenie Off & Jazz, to malutki namiot, ja wiem, może 100-150 osób tam wchodzi... I są wielkie kolejki, żeby móc wejść do tego namiotu, bo panie, które stoją na bramkach, liczą. Jedna osoba wychodzi, to jedna wchodzi. Bardzo jest tam to przestrzegane, ale warto odczekać swoje i wejść na zespół Błoto. Co oni wyrabiają? Pomieszanie jazzu z techno, sama doskonale wiesz, to jest coś, co idealnie sprawdza się na takiej scenie. Polecam wszystkim polski zespół Błoto, no ale wiadomo, że taki festiwal jak OFF to jest raj dla ADHD-owców. Czyli jestem na jednym, drugim, trzecim fajnym koncercie, ale trzeba w tym czasie iść jeszcze dalej. Na scenie pewnej stacji radiowej, dobra, nie bójmy się, na scenie Trójki grał amerykański DJ Deader. Jak czytam w jego opisie, powołuje się na LCD Sound System i Lou Reeda. Ciekawe połączenie, przyznasz. No i rzeczywiście warto było pójść, bo brzmienie takie nowojorskie mocno unosiło się nad tą sceną. Wielki hałas i wielkie zdziwienie, bo takie brzmienia to raczej kojarzą się, ja wiem, na przykład z festiwalem Audio River. Wiem, że ty, Nowiko, byłaś tam. Mnie niestety nie było, ale miałem dzięki Deader namiastkę. No dobrze, ale co było najważniejszym wydarzeniem, przynajmniej z mojego subiektywnego punktu usłyszenia, no to oczywiście zespół prosto z Zambii, zespół Witch, zespół z lat 70., który powrócił w wielkim stylu ze sprawą tego, że ktoś odkurzył kiedyś ich nagrania do różnych składanek, DJ-e zaczęli ich miksować, no i oni na fali tej popularności wrócili. Funk prosto z Zambii. Szanowni Państwo, zespół Witch. Po każdej literce, po W, kropka, po I, kropka i tak dalej, tak się wpisuje. Znajdziecie ich sobie na wszystkich serwisach streamingowych. Jeśli ktoś jest wychowany na dobrym funku spod znaku George'a Clintona, to George Clinton mógłby jeść popcorn, słuchając właśnie zespołu The Witch, prosto z Zambii. To jest coś, co każdy musi zobaczyć. Dla mnie to jest absolutny numer jeden pierwszego dnia OFF Festiwalu.
0: Ultrafiolet. To był Bartek Wasilewski z terenu OFF Festiwalu, czy też gdzieś tam z poboczy tak naprawdę. Ja z przyjemnością powrócę do albumu artysty, który również występuje, znalazł się w line-upie festiwalu OFF i ja bardzo, bardzo żałuję, że nie mogłam go usłyszeć na żywo. Joshua Idehen, This is the place.
2: People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
3: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
4: This is the place.
3: And the rhythm.

Georgia Smith wydaje się ostatnio naprawdę bardzo aktywna. Tym razem jako gościni zaśpiewała w utworze Coming Home, a to jest singiel artysty O'Deal. Tak się nazywa. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie zabrzmiał w audycji Ultrafiolet. Ale dziś chyba dzięki temu, że właśnie w oko wpadłam jego gościni, to dziś O'Deal ma swój debiut w Ultrafiolecie.

wcześniej był Sampha, teraz dwa kolejne męskie głosy, które poruszają artyści o głębokiej wrażliwości, w dodatku dawno niesłyszani, w ultrafiolecie przynajmniej. James Blake i tu również przypomnienie o genialnym albumie tegorocznym Trying Times. Posłuchamy przepięknego naprawdę utworu, z przyjemnością do niego powróciłam, wybierając dla Państwa muzykę na dzisiejszy wieczór. Czyli utwór I Had a Dream, She Took My Hand. Bardzo romantycznie to brzmi, naprawdę jak rodem z poezji. I nie powiem, nie, dobrze, nie powiem, jaki jest ten drugi głos. Proszę zgadnąć i potem powiem, kto to był i sprawdzą Państwo, czy się udało.

No i ciekawa jestem, czy ktoś się zgadł. Jack Garrett, Worry. Ten utwór z kolei kojarzy mi się z podróżami po Berlinie. Nie pamiętam teraz, jak nazywało się to radio. Często przysłuchiwaliśmy się tej stacji w pełni zachwytu i właśnie ten utwór bardzo często tam wybrzmiewał. Chyba najmocniejszy utwór jak do tej pory w dyskografii Jacka Garata, a może po prostu najczęściej dane mi było go słyszeć. To już jest czas na pożegnanie, ale coś jeszcze bardzo ładnego zostawiłam oczywiście na koniec. Za realizację programu dziękuję Milenie Krupińskiej, no i Państwu dziękuję za aktywność. To teraz taki wyjazdowy bardzo czas, ale niedługo już ląduję na miejscu i słyszymy się również za tydzień o godzinie 21. Za tydzień nie chciałabym też Państwa zaprosić, a konkretnie w niedzielę, nie w sobotę, do Poznania na takie przedsięwzięcie bardzo, bardzo ciekawe też, Blockfest. I tam od strony muzycznej, oprócz tego, że będę ja i Mr. Lex, tak bardziej klubowo zagramy, to również Anon Bass, świetna producentka i DJ-ka, która wystąpi z Dagą Gregorowicz z Dagadany, więc też szykuje się coś bardzo ciekawego. Ja jeszcze o tym przypomnę w sobotę, myślę. Tak, a co na koniec takiego ładnego? Ten utwór już prezentowałam w audycji Wspieraj System. Można głosować na tę piosenkę na naszej liście. Paulina Przybysz i Tony Tixier, Walnut, a później jeszcze Pejzaż. A za chwileczkę Wiszące Ogrody i Bartek Gil. Ja przypominam oczywiście jeszcze adres mailowy nowika@radio357.pl. Do usłyszenia.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Radio 357.

از کبیر بختم اما رفتی خوشید دلها.

0: اشک دمادم هستم اکنون شاهده دارم.
1: Dobry wieczór. Minęła godzina 23, przynajmniej tutaj w Warszawie. To dobra pora, a przynajmniej tak dobra jak każda inna, by rozpocząć Wiszące Ogrody, na które dziś zapraszają Milena Krupińska i Bartosz Gil. Jest noc z 17 na 18, Mordada roku 1405, a irańska pieśń Shahede Gam, czyli świadek smutku, zadaje kłam temu, w co każą nam wierzyć od dzieciństwa, że duzi chłopcy nie płaczą. Otóż wcale tak nie jest, bo to zespół Big Boys, czyli duzi chłopcy, zaśpiewał piosenkę o takiej mniej więcej treści. Tam, gdzie zachód słońca był tak piękny, odchodziłaś, nieświadoma całego smutku. Pytałem cię, z kim jesteś, z kim zawarłaś nowe przymierze, czy beze mnie, czy u boku innego ukochanego oddajesz swoje serce komuś innemu? Na moich ustach płonie latarnia westchnień, rozżarzona czasem przez twoją kokieteryjną obojętność. Jak długo jeszcze twój ogień będzie płonął w moim sercu, o ty, która porzuciłaś mnie w połowie drogi? Byłaś jedynym drzewem moich marzeń, cieniem dającym mi schronienie, lecz z pustyni mojego losu odeszłaś, o słońce ludzkich serc. Bez ciebie w nieustannych łzach pozostałem już tylko świadkiem własnego smutku. Shahede Gam. Tytuł w zasadzie taki sam jak przed tygodniem piosenki śpiewanej przez Elahe i Emada Rama, ale jakże zupełnie inna treść. Jeszcze jedna piosenka sprzed lat wielu, wielu, 46, jeśli nie zawodzą mnie palce u rąk obu. Zaśpiewa ją Erkin Koraj. Dlaczego wczoraj minęła trzecia rocznica śmierci tego fenomenalnego tureckiego wokalisty, gitarzysty, osobowości, człowieka, który położył podwaliny w zasadzie pod to, co do dziś cieszy się ogromną popularnością, a co dostało nazwę anatolijski rock. Zaśpiewa piosenkę o starym, przemijającym świecie Godzia Dunia, o nieco chajamowskim w swym tekście charakterze.

O tym, jak niestałym miejscem jest ten karawanseraj, który nazywamy światem. O tym, jak jedni przychodzą, inni odchodzą, a karawanseraj wciąż trwa. Świat jest karawanserajem pośród karawanserajów. Ta dusza żyje pośród istnienia. Człowiek przychodzi i odchodzi, jak sen przemija. Pogrążony w smutku, cierpiący płacze, a i ten bez trosk płacze także na tym świecie. Hej ty wielki, stary świecie, czy jesteś ciężarem smutku? Powiedz, przemijający świecie, czy jesteś dzbanem pełnym cierpienia? Świat się obraca, jest jak młyn, a człowiek jest w nim jak ziarno żyta. Ten, kto dziś przychodzi, jutro odchodzi, to karawanseraj, który raz się napełnia, a raz pustoszeje. Takie dwie pieśni o smutku na dobry początek dzisiejszych wiszących ogrodów. Ten chajamowski charakter, może nie do końca spełniony w tej piosence, Godzia Dunia, gdyż u Chajama raczej mielibyśmy jeszcze pierwiastek nic sobie nie robienia z tego, że ten świat przemija. Ot, cieszmy się i pijmy wino, bo nic nam po tym świecie, który trwa dwa dni Donia Doruze, tak się mówi, w Iranie. No więc wróćmy do tego Iranu na kolejną piosenkę sprzed lat, choć odświeżoną w wersji z roku 2026. Wsiadamy do kabiny, która jest tak naprawdę wehikułem czasu i o ile tenże irański producent Kabin przed tygodniem zaserwował nam piosenkę Shahede Gham w swojej nowej wersji, tak dziś pozwólmy mu sięgnąć po pieśń bardzo znaną, śpiewaną wiele, wiele lat temu przez Delkash, zatytułowaną Asire Dame Toam, czyli jestem jeńcem twego sidła.

Tytułem tekstu do tej piosenki jest Esmail Nawab Safa, a kompozytorem skrzypek Parviz Yahagi. Obaj panowie to absolutni mistrzowie w swoich dziedzinach, co oczywiście jest również truizmem, jeśli chodzi o śpiewającą tę pieśń Del Kash. Okazuje się w tej pieśni, że im więcej obojętności i okrucieństwa doświadczamy ze strony ukochanej, tym silniejsze staje się pragnienie i tęsknota. Coś jak ta kokieteryjna obojętność nas z piosenki Big Boys z samego początku audycji. Niczym rozbity kielich siedzę pogrążony we krwi własnego serca. Odciąłem się od całego świata, lecz z twoją miłością pozostałem związany. Jestem jeńcem twego sidła, całkowicie ci uległem, o powierniczko moich najskrytszych tajemnic. Jestem tą świecą, która od zmierzchu aż do świtu płonie i topnieje w ogniu własnej miłości. O ty, która siejesz zamęt w sercach, zabij mnie albo obdasz czułością. Jestem niewinny, daj mi schronienie, bo bardziej niż twoje włosy jestem rozwichrzony przez miłość, aż o w te. Spójrz choć raz na pył leżący przy drodze, którym się stałem, o ty, której łaska niczym cień daje mi schronienie. Cóż mam począć? Nie pragnę innej miłości niż twoja. Na Boga z moich oczu spływa samo cierpienie. Gdzie podziała się moja nadzieja? Rozdzielony od niej, rozpadłem się niczym opadłe płatki. Obróciłem się w popiół. Dręcz mnie, jeśli chcesz. Uczyń mnie chorym jak twoje oczy. Cóż ma znaczyć ten wers? Nawet twoje okrucieństwo napełnia moje serce radością, a cierpienie z powodu miłości do ciebie jest dla mnie szczęściem. Odciąłem się od całego świata, aby już na zawsze pozostać związanym z miłością do ciebie. Ty jesteś miłością i nadzieją Safy. O moja miłości, jakże słodkim jesteś utrapieniem. Kiedy wierna swojej obietnicy powrócisz do mnie? Nieco innym tchnieniem świeżego oddechu w tradycję jest kolejny utwór, świeża współpraca dwóch panów, którzy spotkali się w Krakowie. Spotkali się przy okazji festiwalu Jazz Juniors w roku ubiegłym. W październiku wykonali tam zamówioną przez festiwal Jazz Juniors kompozycję Perceptual Dialogues. To Nils Peter Molvar, trębacz oraz pochodzący z Iranu, choć mieszkający w Amsterdamie, grający na kamęcze i w czasie rzeczywistym przetwarzający brzmienie tego tradycyjnego instrumentu elektroniką, Soheil Shayeste. Do tej współpracy doszło po tym, jak Nils Peter Molvar został zaproszony do zostania dyrektorem artystycznym i artystą rezydentem festiwalu Jazz Juniors. Jedną z jego decyzji było zaproszenie właśnie Soheila Shayeste do współpracy. No i ta ich wspólna kompozycja miała swoją premierę 5 października ubiegłego roku w Filharmonii Krakowskiej z Sinfonietą Krakowią. Utwór wykonany będzie miał swoje dalsze życie, gdyż już widzę, że 12 września tego roku w Utrechcie ten utwór zostanie ponownie wykonany w ramach festiwalu Gaudeamus, choć już tym razem z Het Muziek, a nie z Sinfonietą
Krakowią. Chyba trochę za drogo byłoby zabrać Sinfonietę Krakowie do

Utrechtu na to wykonanie. Nie będziemy słuchać tego utworu, posłuchamy czegoś jeszcze nowszego, zdaje się, utworu zatytułowanego Amsterdam, który Nils Petter Mölvar zamieścił na swoim niedawno opublikowanym albumie Be Quiet. To koncept, w ramach którego Nils Petter Mölvar odwiedza 9 swoich znajomych, przyjaciół, innych twórców i artystów w ich miejscach, tam skąd pochodzą, i nagrywa z nimi kolejne utwory. Tak powstały między innymi nagrania z Anią Lechner w Monachium czy Johnem Paulem Jonesem w Londynie i właśnie między innymi Soheilem Shayaste w Amsterdamie.

Nils Peter Molvær i Sohail Shayaste z albumu tego pierwszego zatytułowanego Be Quiet. Pocztówka z Amsterdamu. Czytam, że podczas tego zbliżającego się wrześniowego występu obu panów w Utrechcie towarzyszyć im będzie artystka wizualna Rasin Teymuri. Rasin swoje wizualizacje przygotowuje w czasie rzeczywistym, to znaczy w momencie, kiedy Sohail Shayaste gra i przetwarza swoje brzmienie również na żywo, w czasie rzeczywistym. Ona w tym czasie maluje tuszem, atramentem na czymś bardzo kontrastowym względem tego atramentu. Może jest to mleko na przykład. I wprawia ten atrament w ruch. Jest to coś, co raczej trzeba zobaczyć, niż o czym wypada opowiadać. Posłuchajmy jeszcze jednej takiej współpracy Sohaila Shayaste, już tym razem bez trąbki Nilsa Petera Molvara, ale z pianinem Adiba Gorbaniego, utwór zatytułowany Ja.

ambientową ścieżką poprowadziła nas Ekin Fil z tą Turczynką ze Stambułu. Dojrzewała audycja Radio Teheran dziś po wielu, wielu już przecież latach. Jak to się stało, że do tej pory w Wiszących Ogrodach nie pojawił się choćby fragment jej ostatniej płyty zatytułowanej Periferii? Nadrabiamy to opóźnienie i to kilkumiesięczne utworem Hepsi Birden, czyli Wespół w zespół. To już powoli koniec Wiszących Ogrodów. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Milena Krupińska i Bartosz Gil. Na koniec mała improwizacja na setarze Saiba Kakawanda, a na zupełny, zupełny finał Delkasz w nieśmiertelnym utworze Asire Dame Toam. Do usłyszenia.

诉说过多少，你别那么可笑。

Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia, zapomniałam po co

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: I żyli długo i szczęśliwie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś o tym, dlaczego asertywność jest nie tylko ważną kompetencją społeczną, ale też być może elementem profilaktyki zdrowotnej. Czy ludzie, którzy nie potrafią odmawiać, żyją w przewlekłym stresie? Czy można nauczyć się stawiać granice, będąc osobą po 40, 50? O tym za chwilę opowie moja gościni. Proszę z nami zostać.